0: niepokojące odgłosy z mieszkań rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
1: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
2: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
0: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
0: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
4: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanej kobiecie.
6: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
4: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów z dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
8: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
7: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
8: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
7: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
4: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM generał Roman Polko.
9: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował dopasował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
4: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
10: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
11: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych, dobrych czy niedobrych Honkerów?
10: Może nie tyle do Honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
11: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
10: Powinno coś takiego być zamontowane.
4: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Został zlecony podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
4: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
13: Co się dzieje?
14: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
15: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
4: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
16: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
4: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
17: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Azory, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
4: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
18: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
19: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
18: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
20: To jest chyba największy dramat, niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
18: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
20: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
21: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
18: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
4: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
1: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
4: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
2: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na czwarte piętro, a jak się winda zepsuje, to i na dziesiąte piętro. No, musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo w praca w dużej dawce adrenaliny.
4: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Pieśnie o Rolandzie. Fragmenty. Pieśnie o Rolandzie uważa się za jedno z najwspanialszych dzieł średniowiecznej Francji. Utwór powstał prawdopodobnie w XI wieku, ale jego rękopis odnaleziono dopiero w wieku XII. Został napisany przez człowieka, o którym wiadomo tylko, że miał na imię Turold. Dzieło odnaleziono w Oksfordzie, mieście w południowej Anglii. Liczy aż 4000 wierszy. Uważa się je za najstarszy zachowany gatunek tzw. pieśni o czynie. Napisane zostało w języku francuskim. Jednak nie wiadomo, czy rękopis odnaleziony w Oksfordzie jest oryginałem. Spekuluje się, że ocalałe dzieło może być przekładem z innego dialektu. Co ciekawe, nie był to jedyny zachowany rękopis. Kolejne odnaleziono w Wenecji około 1230 roku. Jego autorem był Włoch, który wzbogacił pieśń o nowe elementy, ale reszta treści była powieleniem rękopisu oksfordzkiego. Epos został wydany dopiero w 1837 roku przez francuskiego historyka Francisca Xaviera Michela. Jego budowa i treść wzbudziły ogólny zachwyt, dlatego wielokrotnie powielano to dzieło. Przy przekładach korzystano zarówno z wersji oksfordzkiej, jak i weneckiej. Tłumaczeniem eposu na język polski zajął się Tadeusz Boy-Żeleński. Polską wersję wydano w 1932 roku. O tym, jakie wydarzenia przyczyniły się do stworzenia fabuły tego poematu, opowiemy Ci za chwilę. Na pewno wzbudzą Twoją ciekawość, dlatego zostań z nami do końca. Dowiesz się także, który aktor został obsadzony w roli Rolanda w świetnej ekranizacji tego eposu. Poznaj niezbędne minimum. Pieśń o Rolandzie to epos rycerski składający się z 291 pieśni. Jego akcja rozgrywa się w Hiszpanii. Wydarzenia, które miały wtedy miejsce, datuje się na rok 778. Fabuła pieśni jest ściśle związana z wyprawą Karola Wielkiego przeciwko Saracenom. Przedstawione zdarzenia są autentyczne i mają znaczenie historyczne. Głównym bohaterem poematu jest Roland, siostrzeniec króla i rycerz odznaczający się wielkim męstwem. Jego postać i cechy charakteru stały się przedmiotem rozważań wielu naukowców. Scenę śmierci rycerza interpretuje się jako przykład Ars Moriendi, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza sztukę umierania. Jak się zachowywał Roland, gdy konał, opowiemy Ci za chwilę. W pieśni o Rolandzie przedstawiono starcie dwóch społeczności – muzułmanów z królem Marsylem na czele oraz chrześcijan, którymi przewodził Karol Wielki. Opisane wydarzenia są autentyczne, lecz w niektórych fragmentach eposu zostały mocno wyolbrzymione, dlatego nie zawsze są zgodne z prawdą historyczną. Dzieje wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii zrelacjonowano dość dokładnie, lecz największe znaczenie w utworze miała postać samego Rolanda i bitwa w wąwozie rocenwalskim, którą przegrano w wyniku zdrady jednego z rycerzy. Był nim Ganelon, którego wysłano do Saragossy, aby uzgodnił z muzułmanami warunki pokoju. Jednak rycerz miał inne plany. Chciał, żeby Marsyl zabił Rolanda, bo był zdenerwowany, że to jego wysłano do obcego króla. Zemsta się udała, ale sam Ganelon długo nie pożył. Rozgniewany Karol skazał go na okrutną śmierć. Jaki z tego morał? Nigdy nie bądź przeciwko swoim, zwłaszcza jeśli żyjesz w średniowieczu. Takie zachowania nie były tam dobrze postrzegane. O motywach i budowie utworu będziemy mówić w podsumowaniu, ale jeszcze nie czas na nie. Przyjrzyjmy się teraz wydarzeniom, które miały miejsce w tamtym okresie. Przeniesiemy Cię do roku 778, żebyś mógł dowiedzieć się, jak żyli i zachowywali się rycerze. A teraz właściwe streszczenie fragmentów utworu. Jest rok 778. Król Karol Wielki już od ponad 7 lat walczy z Saracenami. W średniowieczu określenie to obejmowało Arabów, a później wszystkich muzułmanów. Zdobywa wszystkie miasta poza jednym, Saragossą, którą bardzo chciałby mieć dla siebie. Miastem rządzi król Marsyl, muzułmanin, którego chrześcijanin Karol pragnie pokonać. Marsyl martwi się o los Saragossy, ma mało wojsk i wie, że może ponieść klęskę już przy pierwszym starciu. Jeden z jego ludzi, Blancandryn, radzi mu, aby oszukał Karola. W ten sposób może zyskać na czasie. W obliczu zagrożenia taka propozycja wydaje się całkiem sensowna.
Marsyle obiecuje Karolowi, że przyjmie chrześcijaństwo i odda mu hołd, o ile ten wycofa się z jego ziem. Wysyła mu też swoich ludzi, aby do czasu dotrzymania obietnicy stali się jego zakładnikami. Marsyl wie, że oddaje ich na pewną śmierć, ale wierzy, że dzięki temu ochroni swoje miasto przed najazdami. Karol nie jest głupi. Nazajutrz, tuż po przybyciu wysłanników Marsyla, zwołał na naradę swoich najlepszych ludzi, a wśród nich Rolanda, Oliviera i Ganelona. Chciał pomocy w podjęciu decyzji. Roland sprzeciwiał się jakimkolwiek układom. Był pewien, że Marsyl kłamie i nie chciał słyszeć o podjęciu ugody. Innego zdania był Ganelon. Namawiał króla do porozumienia się z Marsylem. Wtórował mu inny rycerz Naim. Karol, nie wiedząc co robić, chciał wysłać któregoś ze swoich ludzi na rozmowę z władcą Saragossy. Mimo wielu chętnych wybrał Ganelona, którego osobę podsunął mu sam Roland. Rodzina chłopaka miała mu to za złe, ale Roland twierdził, że tylko Ganelon ma wystarczające kwalifikacje, żeby podjąć się negocjacji. Król przystał na propozycję siostrzeńca i nakazał Ganelonowi wyruszyć do Saragossy. Ten mimo skrywanej złości postanowił wypełnić rozkaz. Podczas podróży, z której, jak twierdził, może nie wrócić, obmyślał plan zemsty na Rolandzie. Niczego nieświadomy rycerz miał jednak nadzieję, że Ganelon załatwi sprawę jak należy. No cóż, nie było do końca tak, jak myślał. Ganelon postanowił dogadać się z Marsylem, lecz nie w kwestii Saragossy i przejścia na chrześcijaństwo. Uznali wspólnie, że trzeba zgładzić Rolanda, który zgodnie z ofertą króla miał otrzymać we władanie połowę Hiszpanii. Przekupiony przez Saracenów Ganelon miał zadbać, by siostrzeniec Karola był w tylnej straży podczas wyprawy. Miało to umożliwić Saracenom atak i zrealizowanie umówionego planu. Ganelon wrócił do domu i oznajmił, że król Marsyl wyraża zgodę na zaproponowane warunki. Wręczył mu także klucze do Saragossy. Miał przywieźć ze sobą zakładnika, ale zapytany o to powiedział, że człowiek ten utonął w morzu. Karol miał zamiar udać się do miasta, które nieoczekiwanie zdobył, dlatego wysłał swoje wojska na trasę jego przejazdu. Na tylną straż, za namową Ganelona, postawił Rolanda i Oliviera. Nie miał pojęcia, że wojska wroga czekają w gotowości, aby osaczyć jego żołnierzy. W czasie podróży doszło do starcia. Saraceni bardzo osłabili Franków. Zranili także Rolanda, lecz ten pomimo widma śmierci nie zgodził się na wysłanie pomocy przez króla. Według niego było to niehonorowe zachowanie. Zachęcony i pobłogosławiony przez obecnego na polu bitwy biskupa, postanowił walczyć do końca. Choć stracił wielu wojaków, zmusił Saracenów do odwrotu. Był jednak ciężko ranny, więc wiedział, że sam nie da rady przeżyć. Na miejsce swojej śmierci wybrał wzgórze. Nie chciał, aby inni patrzyli jak kona. Położył się na ziemi, głowę zwracając ku Hiszpanii. Chciał umrzeć jak zwycięzca i wierzył, że ludzie tak to będą odbierali. Chwilę wcześniej próbował złamać swój ukochany miecz, lecz zabrakło mu sił. Leżąc, długo się modlił. Wspominał również swój kraj. W ręku trzymał rękawicę, którą król wręczył niegdyś Ganelonowi jako znak pomyślności. Wyciągnął ją ku niebu, aby całkowicie oddać się Bogu. Gdy zmarł, anioł Gabriel odebrał mu rękawicę i wraz z ciałem zaniósł wysoko do nieba. Śmierć siostrzeńca była dla króla ciosem, dlatego postanowił pozbyć się Saracenów na dobre. Z pomyślnym skutkiem, mimo braku swoich najdzielniejszych rycerzy, pokonał obłudnego króla. Pragnął jednak odszukać ciała Rolanda, Oliviera i biskupa. Chciał oblec ich zwłoki w całuny i umieścić w białych marmurowych trumnach. Tak też zrobił. Z kolei Ganelona pojmał i skazał na okrutną śmierć. Miano go zabić poprzez rozerwanie końmi. To koniec tej niesamowitej opowieści. Prawda, że jej rozmach robi wrażenie? Aby niczego nie pominąć, warto przypomnieć sobie najistotniejsze szczegóły i zebrać w całość najważniejsze informacje. No dobra, czas na podsumowanie. Pieśń o Rolandzie to epos rycerski, czyli utwór wierszowany przedstawiający losy najdzielniejszych rycerzy. W epoce średniowiecza ten gatunek literacki był jednym z elementów poezji dworskiej. Budowę kompozycyjną utworu cechuje wysoki kunszt artystyczny. Dzieło zawiera 291 pieśni napisanych dziesięciozgłoskowcem podzielonym na strofy.
Jest to klasyczny przykład tak zwanych chanson de geste, czyli pieśni o czynie, które przedstawiały losy autentycznych bohaterów. Ich autorzy często koloryzowali je, dlatego stworzonych przez nich eposów nie traktowano jako wiarygodnych źródeł historycznych. Z drugiej strony, dzięki ubarwianiu niektórych faktów, fabuła stawała się bardziej dramatyczna. W pieśni o Rolandzie nie ma skomplikowanych sformułowań, dlatego czytelnik nie powinien mieć kłopotów ze zrozumieniem tekstu. Pełno za to środków stylistycznych, epitetów, wyliczeń oraz zdań wykrzyknikowych, będących wyrazem emocji. W utworze jest też wiele apostrof. Wszystko to sprawia, że dzieło wymaga uwagi, ale w zamian za to daje przepiękny obraz kultury rycerskiej, obyczajowości i postaw charakterystycznych dla okresu średniowiecza. Głównym bohaterem pieśni jest Roland, siostrzeniec króla Karola Wielkiego, który w eposie ginie bohaterską śmiercią. Dla czytelnika jest uosobieniem idealnego rycerza epoki średniowiecza. Cechuje go męstwo i odwaga. Jest wierny swojemu krajowi i lojalny wobec króla. Walczy, choć sytuacja jego wojsk nie jest najlepsza. Jeśli ma umrzeć, chce to zrobić z honorem. Drzemie w nim poczucie rycerskiego obowiązku i jest gotów poświęcić swoje życie dla dobra ojczyzny. W życiu Rolanda bardzo ważną rolę odgrywa wiara. To oczywiście nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że tłem naszej historii jest średniowiecze, a sam Roland jest uznawany za wzór rycerskości. Jest bardzo pobożny, dlatego decyduje się na walkę w obronie chrześcijaństwa. W chwili śmierci przeprasza Boga za swoje grzechy. Prosi go również o miłosierdzie. Jego głęboka wiara sprawia, że zostaje zabrany do raju. Scena śmierci rycerza jest klasycznym przykładem sztuki umierania, czyli Ars Moriendi. Czy wiesz, że w średniowieczu pisano na ten temat poradniki? Ludzie żyjący w tamtych czasach uważali, że umierać należy z godnością i tego uczyli innych. W pieśni o Rolandzie przedstawiono również innych bohaterów. Są to między innymi król Karol Wielki, nazywano go cesarzem, był wujkiem Rolanda. To ideał władcy, który stał murem za swoimi poddanymi. Starał się być sprawiedliwy, gardził kłamstwem i zdradą. Król Marsyl, władca Saragossy, obłudny i chciwy. Nie dbał o swoich poddanych, skazywał ludzi na pewną śmierć, żeby tylko ocalić swoją pozycję. Olivier był najlepszym przyjacielem Rolanda. Chciał dla niego jak najlepiej, dlatego często nie słuchał wydawanych rozkazów. Poległ w bitwie, która rozegrała się w wąwozie. Naim był jednym z rycerzy Karola Wielkiego. Przychylał się do tego, żeby Karol Wielki przystał na ofertę Marsyla. W utworze przewija się szereg postaci pobocznych. Jest Oda, ukochana Rolanda, która umiera na wieść o jego śmierci, biskup Turpin, zagrzewający wojaków do walki oraz inni rycerze, którzy dzielnie walczyli o swój kraj. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Czytając pieśnię o Rolandzie, na pewno nie będziesz się nudził. Jeśli masz bujną wyobraźnię, bez trudu przeniesiesz się w świat rycerzy i zobaczysz, jak to kiedyś było. Jeśli chciałbyś poszerzyć swoje horyzonty, obejrzyj film Pieśń o Rolandzie z roku 1978. Reżyserią tego dzieła zajął się Frank Casenti, a w roli Rolanda obsadzono Klausa Kinskiego, niemieckiego aktora polskiego pochodzenia. Możesz go kojarzyć z genialnej roli w filmie Nosferatu z Wenecji Wernera Herzoga. Jeśli chcesz się pochwalić wiedzą przed nauczycielami, możesz podrzucić w czasie lekcji kilka ciekawostek, na przykład o tym, że trumny z ciałami Rolanda, Turpina i Oliwiera można było zobaczyć w kościele świętego Romana, położonym na południu Francji, lub opowiedzieć o Tadeuszu Boju Żeleńskim, który opracował polską wersję pieśni na podstawie dostępnych rękopisów. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
2: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
3: Polska w ogóle będzie największym biorcą. 125 miliardów dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
4: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
5: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
4: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
6: Dzięki europarlamentowi, tak?
7: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
1: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowi w tej sprawie.
9: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
2: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu. To jest wasza świątynia tak naprawdę, tak, tak. Czyli dziennikarzy. To są studia telewizyjne. Tutaj najważniejsze telewizje Europy i świata na co dzień relacjonują wszystkie BBC, CNN, Euronews, Super Express. Tak, wszyscy tutaj pracują.
9: Komentary konkretne.
2: Macie takie komentary w Super Expressie?
9: No oczywiście, to jest oddzielny.
2: Oglądałem na pewno, ale nie byłem świadom, że to są komentary.
9: No właśnie, no ja mam nadzieję. No,
2: ale
9: to jest bardzo poważny program.
2: Wszyscy przewodniczący tak. Parlamentu Europejskiego w przeszłości, między innymi Polak, Jerzy Buzek, nasza duma.
9: Co się panu udało załatwić, zrobić? Co pan tu w ogóle robi?
2: A ja odpowiadam za przyszły budżet Unii Europejskiej dotyczący polityki zagranicznej, czyli walczę o kasę, żeby było jak najwięcej kasy na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
9: Safe też się tutaj wykuwał?
2: Safe też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
9: W jakich okolicznościach? Nie, niech pan powie, no.
2: Mniej parlamentarnych. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
9: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce coś...
2: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje, zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na wzgórze.
3: zwykle minutę, maks półtorej, tak. Więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Więc są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać, bo zrobią tylko taki szum.
2: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
3: Dzięki.
10: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
3: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska w Komisji Przemysłu i Energii, tak. Ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
8: No ale właśnie co ma Europarlament do zdrowia?
3: No właśnie, no pandemia Polaków. Pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
8: No tak, z Chin głównie.
3: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? Tych najbardziej popularnych, tak? Antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
8: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, są jakieś pieniądze, no to...
3: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu 7-letniego, bo teraz parlament pracuje nad tym budżetem po 28 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
8: Czyli wciąż jesteśmy...
3: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
10: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. No, oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Żońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
7: Co pan tu robi w ogóle? Kieruję bardzo specyficzną komisją, komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja Petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
8: Co wy możecie z tym zrobić?
7: My dopuszczamy takiego producenta, uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Peti. On składa petycję, przesyłamy tą petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
8: A, jakieś...
11: Europejska Partia Ludowa.
8: Europejska Partia Ludowa.
11: Tak, później wiem, tak.
7: Czyli... No teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
8: Siedzą i debatują.
7: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
8: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
7: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
8: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
7: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
8: Lewica z prawicą, zieloni,
7: jeśli coś
8: czerwoni,
7: jest dobrego, to
8: niebiescy.
7: Poczujemy razem, jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
10: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd, ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są między innymi pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają między innymi do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam. Cześć.
12: Jaskinia europosła.
13: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
12: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
13: Nie no, można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
12: Ale mamy ETS.
13: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS-2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu. Inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania, wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy. No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet porównując z tą sytuacją 2 lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
12: O, co to jest, panie pośle?
13: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy 2 miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg, Francja.
12: I ten organizacja. Kuferek tak drożyny.
13: Kuferek jeździ z nami. Tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym jest, są wiezione z miejsca.
12: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
13: No ja wiem, a można przysiąść też na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
12: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
13: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
12: Tutaj Szwedzą. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
13: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone przez Rosję. Codziennie właściwie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
12: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
13: Tak, to jest akurat włoska koleżanka.
12: Włoski kuferek.
13: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
12: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
13: To też, no ale z tej branży, czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy 1000 zł, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
12: Trzeba je
13: trzeba je wymienić,
14: wykopać,
13: trzeba je wyciągnąć, trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
10: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami. Że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce. Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Ja jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
15: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
16: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich, pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
15: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
16: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze kwestia ETS-u, dwa, uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element, a druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych polskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich wyjątkowych miejscach, blisko parlamentu, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich, czyli Rady Europejskiej, żeby no, móc dyskutować o tych rozwiązaniach, które my proponujemy. Chociażby odroczenie ETS-u 2, do tego dochodzą kwestie chociażby tego, by europejskie przedsiębiorstwa mogły korzystać na transformacji energetycznej, by tu budować te słynne PV-ki, które były przez lata ściągane z Chin, by to tu budować wiatraki z naszych elementów.
10: No i to tyle dziś o tym, co tam w Brukseli robią polscy europosłowie, ale już dziś zapraszam Was za tydzień na odcinek ze zwykłymi Polakami, którzy tam żyją w Belgii, w Brukseli. Czy w ogóle jest sens jeszcze tam wyjeżdżać do pracy? Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje? Czy chcą już wracać do Polski? O tym za tydzień w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
1: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowo osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w środę. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. 55-latek, który miał zabić żonę i 2 swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz 2 synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
4: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
2: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Frokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
2: Przyczyny śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledcze przesłuchują 3 osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Stirling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informację o zatrzymanej kobiecie.
7: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Stirlingów pod Grójcem. Jak usłyszałem, w komendzie głównej kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o 2 obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci 2 mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Stirling pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
9: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wyzwanie, powiedzmy, powiedzmy nożownik w szkole czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
8: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
9: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
8: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary, od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM, generał Roman Polko.
10: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
0: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
11: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
12: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych, dobrych czy niedobrych honkerów?
11: Może nie tyle do honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
12: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
11: Powinno coś takiego być zamontowane.
0: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Zostało zlecone podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
0: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy inspekcji weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Co się dzieje?
15: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
16: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
0: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
17: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
0: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
18: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Mazury, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
0: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
19: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
20: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
19: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
21: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
19: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
22: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
23: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
19: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
24: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
0: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
25: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężaru, biec na 4 piętro, obok się winda zepsuje to i na 10 piętro. No, musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
0: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.

0: baví, baby.
1: Kochaj? Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Monikę. Cześć Monia.
3: Cześć, tutaj Monika z tej strony.
2: I znowu mamy miłość portalową, bo tam poznałaś tego faceta o imieniu?
3: Mariusz.
2: Rozmawialiście.
3: Tak, rozmawialiśmy, pisaliśmy, było bardzo fajnie, ale po prostu z mojej strony wyszła taka niefortunna wiadomość, że może jednak nic z tego nie będzie, dlatego że ta odległość między nami jest dosyć duża, ale raczej to chodziło o to, żeby on się do tego odniósł, a nie o to, żeby to zakończyć, bo ja jakby ze swojej strony nie chodziło mi o to, żeby to zakończyć, bo ja po prostu czuję, że my nadajemy na tych samych falach.
2: Ty go zaczepiłaś i zrobiłaś mu małą szpileczkę, żeby on trochę powalczył o ciebie.
3: Tak, żeby coś jakby z siebie dała. On po prostu
2: napisał, żeby już... tematy.
3: A on już napisał, żebym się do niego więcej nie odzywała.
2: Dlaczego?
3: Ale ja nie dam za wygraną.
2: Ale zaraz, dlaczego tak od razu napisał? Nie pytałaś, co no tak właśnie. Ostro? Co to za nieelegancka...
3: No nie wiem, może nie chcę czuć się zraniony, może myślał, że po prostu tutaj zainwestuje jakieś swoje...
2: z tymi facetami się dzieje, Monika, naprawdę.
3: Nie wiem, ja po prostu nie mogę spać przez niego, nie mogę jeść, nie mogę myśleć o niczym, tylko myślę o nim ciągle, a po prostu czuję, że to może być to coś.
2: Napisałaś mu, że wszystko fajnie, ale ta odległość jest być może zbyt duża i on się już przez to nie chciał z tobą spotykać, a wcześniej żeście was grali do siebie ile?
3: Kilka dni, kilkanaście dni, tak można powiedzieć.
2: Lubi chłopak.
3: Wiem, jak to brzmi, to brzmi, ale to ja po prostu czuję, że to jest to coś.
2: Ty nic złego nie zrobiłaś. Ty po prostu dałaś malutki pierwszy, drobny egzaminek taki.
3: Egzaminek,
2: Tak, na kartę rowerową, jeszcze nie na prawo jazdy typu ABCDF. I on ją od razu ją oblał.
3: No nie wiem, czy oblał, no może taki jest uparty, może to wynika z jego charakteru, ale no ja powiedziałam, że ja po prostu nie powiedziałam, żeby po prostu się coś tam zadziało
2: więcej.
3: Czy to
2: było tylko to, czy coś jeszcze?
3: Nie, tylko to.
2: Okolice Łodzi kochają się w okolicach Torunia.
3: Tak.
2: I dlatego on, po tej uwadze, przestał się interesować tobą, Monika.
3: Tak, niestety.
2: A pisał, że ładna, a pisał, że super.
3: Pisał, tak, wszystko pisał.
2: Okej, a było
3: dzwoniony? Że ładna, że fajna, że mógłby zmienić życie dla mnie, wszystko.
2: Patrz, jak zmienił. Pierwszy kamyczek na drodze się potknął i od razu twarz zarysował. Monia, a ile ty masz lat?
3: 39.
2: A mówił ci, w jakim on jest wieku?
3: 44.
2: I on taki delikates?
3: Cóż ja mogę powiedzieć?
2: Ja też. Ja zdanie
3: cóż
2: o nim
3: ja
2: mam konkretne. Takich facetów, moim zdaniem, Monika powinno się unikać w życiu. To nie jest facet, który podejmie trud, walkę o coś, stanie, będzie cię bronił.
3: Ale ja spróbuję. Ja po prostu...
2: Zakochałaś się,
3: Nie zakochałam się jeszcze, ja się po prostu zauroczyłam. Ja spróbuję, nie po prostu nie dam tak szybko za wygraną.
2: Co wiesz o nim?
3: O nim? Ja gdzie pracuję, wiem, gdzie mieszka, wiem, jakim jest automatykiem.
2: Pewnie już jest po rozwodzie.
3: Wiem, jakim jest, nie, bo on nikogo nie miał. Jeżeli chodzi o żonę, to znaczy ja jest singlem już od 3 lat, nie miał żony, miał jakąś dziewczynę. Ale poczuliśmy ten sam vibe.
2: Ale nie zaczęłaś mu pretensjować przypadkiem, wrzucać same problemy w rozmowach?
3: Nie,
2: on nie mógł cię odebrać jako kobietę fatalną nagle, zamiast uśmiechniętą, pozytywną?
3: Nie, jestem miła, sympatyczna.
2: Słyszę, szybka.
3: Jestem miła, sympatyczna i jestem
2: nie było
3: taka
2: spotkania.
3: Normalna.
2: Po kilku tygodniach pisania nie było spotkania. Jeden z tekstów.
3: Nie. To był jeden niewłaściwy SMS, że on źle po prostu to zinterpretował.
2: No dobra, Mariuszu. Nie przekreślamy znajomości, która powinna pójść w kierunku miłości, a propos Moniki. Nie chcę usłyszeć, że poddajesz się na samym początku, kiedy jeszcze tak naprawdę nic nie wiesz i okażesz się być fatalną pomyłką w życiu Moniki. No bo tak bym to odebrał, Monika, jeśli rzuci słuchawkę, nie będzie chciał rozmawiać, bądź zacznie gadać głupoty. Dobra, to się kochamy, czy się rzucamy? Trzymajcie kciuki za dziewczynę. Dzwonię.
1: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry do Mariusza, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Na rusztowaniu jest, kazał mi odebrać.
2: Nie
1: A
2: wierzę.
1: O co chodzi?
2: Nie ma takiej możliwości, żeby ze mną porozmawiał?
1: No to chwila.
3: Trzeba, nie chcę pan ze mną rozmawiać, masz.
1: Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dobry.
2: To jest ten sam, to jest ta sama osoba.
1: Ale nie, no kolega, no przepraszam. No, słyszy pan?
2: Tak, słyszę.
1: Bo no, ale... z rusztowania, no. O co chodzi?
2: Ale z kim rozmawiam, bo to jest ważne.
1: Z Mariuszem.
2: To jest ta sama osoba, dobra. Mariuszu, Radio Vox FM dzwoni do ciebie, bo my robimy ludziom bardzo miłe niespodzianki.
1: Tak.
2: I ktoś nas poprosił, Mariuszu, o to, żebyśmy przekazali ci, że jesteś wytęskniony, wyoczekiwany i że zachowałeś się trochę nieprofesjonalnie.
1: Że ja?
2: Tak.
1: Jak się zachowałem?
2: Względem brunetki 1,65 m wzrostu nieprofesjonalnie. To znaczy, ja już wiem, że lubisz łatwe tematy i łatwo cię zrazić, łatwo cię wystraszyć. Lubisz tematy takie położone na dłoni.
1: No o Monikę chodzi, no ja już wiem.
2: No chodzi o Monikę, no. No i zresztą no. Dużo wiem o tobie, bo udawałeś jeszcze, że kolega odebrał. Więc dla mnie to już jest obraz jasny i oczywisty, tylko niepotrzebnie głowę przez kilka tygodni zawracałeś, bo tu jest uczucie, fascynacja, ciekawość, fajnie się jej gadało z tobą. Wrzuciła ci pytanie tylko, czy to się uda, bo jednak mamy daleko
1: no
2: do siebie.
1: No nie, inaczej zapytała.
2: Jak zapytała?
1: No już nie pamiętam, mam tam gdzieś tego SMS-a. A pan się zapyta.
2: Czy odległość nie jest zbyt duża na tą
1: nie.
2: znajomość?
1: Bo no dla mnie nie było, nie? Dla mnie nie było. Dla mnie nie było. Odwrotnie było właśnie chyba.
2: No zaraz, poczekaj, no bo tu ja mam napisałam.
1: Wie pan co, bo ja jestem w pracy.
2: No i każdy jest w pracy.
1: Wstawiamy. No i ja na rusztowanie muszę wejść z powrotem.
2: Powiedz mi, czy jest szansa, żebyś ty się z Moniką spotkał w końcu i żeby to nie było tak, że...
1: No może tak.
2: Tak?
1: Spotkam
2: Mogę
1: się,
2: sobie
1: no.
2: przyklepać ten sukces, że powiesz mi, że na pewno się spotkacie?
1: No spotkam się.
2: A dobrze, co to za dziecko tam z tyłu krzyczy?
1: To kolega krzyczy, nie krzyczy jak dzieciak, bo pan myśli, że ten co odebrał właśnie.
2: Okej. Okay. No to ja przyjmuję to sobie jako sukces. Monika, okłamałaś mnie.
4: Super. Ja
2: okłamałaś
4: jestem bardzo szczęśliwa.
2: Słyszysz, Monika?
4: Nie okłamałam.
2: No, on mówi, że to ty
4: jestem bardzo szczęśliwa, Boże.
2: Monika, napisałaś w taki sposób, że mu poszło w pięty i dlatego z tobą nie gada, a mnie okłamałaś.
4: Dobrze, ale ja jestem bardzo szczęśliwa. Nie wiem, czy on mnie słyszy, ale...
2: Słyszy cię idealnie.
4: Naprawdę no, jestem...
1: Dobra.
2: Co mu napisałaś, Monika?
4: Słucham?
1: Bo ja naprawdę jestem w pracy, mój jestem zajęty. Ja zadzwonię do Moniki, to potem, nie?
2: Dobra, w porządku. Dobra. Trzymaj się. Monika, co mu napisałaś?
4: Napisałam mu, że nie wiem, czy coś z tego będzie, bo ta odległość jest między nami taka, jaka jest. Nie to, że w inny sposób...
2: Nie, za to błagam cię, to ja mu powiedziałem. Monika, proszę cię, no. Powiedział, że nie.
4: Nie napisałam mu nic takiego, że nic z tego nie będzie, tylko napisałam mu, że nie wiem, czy coś z tego będzie, bo ta odległość między nami jest taka, jaka jest.
2: Dobra.
4: Ale on nie zrobił nic w tym kierunku, żeby cokolwiek
2: dobra,
4: dalej mi się
2: Monika,
4: wytłumaczyć.
2: Nie chcę słuchać tych kłamstw.
4: Nie kłamie,
2: facet za coś takiego się nie odzywa, chyba, że jest, wiadomo, i dlatego nie polecałem ci kontaktu z Mariuszem, natomiast Mariusz wyraźnie powiedział, o nie, tak, to ona nie napisała. Ona napisała
4: mam
2: zupełnie coś innego.
4: Nie napisałam czegoś takiego, że kończymy. Na pewno tego nie napisałam i nie napisałam, że nie chcę mieć z nim kontaktu i tego też nie napisałam. Jesteśmy.
2: Gdzie jest prawda, powiedz? Kto kłamie, ty czy Mariusz?
4: Ja nie.
2: Pozdrawiam, niech żyje miłość, pa.
4: Pozdrawiam, fajnie, dzięki, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

jak zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Fragmenty latającego obiektu znaleziono na Pomorzu. Szczegóły wyjaśniają służby. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Nie żyją 3 osoby. Ratownicy medyczni otrzymali już specjalne kamizelki. Mają zapewnić bezpieczeństwo.
1: Jest środa, 14 dzień października, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na który zapraszam Martę Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek Pomorze, na plaży na Karwi. W Karwi odnaleziono fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Zgłoszenie wpłynęło do służb wczoraj około godziny 18.30. Na miejsce od razu skierowano służby. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była noc grozy w Kijowie. 3 osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. I to mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie duży
0: w ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb ani niczego. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Wszystkie szafki są pootwierane na oścież. Wszędzie leży potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym, poinformował Wołodymyr Zełenski. Takie informacje w większości od USA pozwalają Ukrainie odpowiednio przygotować się do odparcia ataku i ostrzec mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Walczą o zaległe wypłaty oraz stabilne zasady finansowania pracy lekarzy weterynarii. Protestowali w Kutnie.
3: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
0: Mówił Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To my zwalczamy choroby zakaźne, dodaje Sara Meskal z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
4: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie, na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską.
0: Protestujący swój apel wystosowali do Ministerstwa Rolnictwa. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
6: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
5: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
6: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
5: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika grożą surowsze kary od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
7: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
0: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jesień, kolejny dzień przed nami. Temperatury trochę drgnęły, trzeba powiedzieć, zwłaszcza na zachodzie kraju, w Wrocławiu, Poznaniu czy w Szczecinie. Dzisiaj 16 stopni na termometrach maksymalnie, w Zielonej Górze i Bydgoszczy 15, 14 w Katowicach, Łodzi i Gdańsku, 13 w Warszawie, Krakowie czy Rzeszowie, no a na samym wschodzie, w Białymstoku 10 stopni maksymalnie, a w Lublinie 11. Do tego opady deszczu będą pojawiały się przelotnie. Aha, i jeszcze jedna ważna uwaga, wiatr może być dość silny, zwłaszcza na północy.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Karolina Łopacińska-Wojciechowska i najważniejsze informacje w tak zwanej pigule z Gorzowa i okolic. A będzie o wydarzeniach kryminalnych, o oszustach, którzy czyhają i się podszywają pod różne platformy w internecie, ale także o ratownikach, którzy mieli 20-lecie, o ciekawych wydarzeniach charytatywnych, kulinarnych, a także o potrzebach gorzowskich Azorków, no bo przecież jesień pełną parą, a za chwilę zima. Zatem nie przedłużamy, zaczynamy. Nastawiacie uszu.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
10: Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek przelewał pieniądze oszustom, stracił 113 tysięcy złotych. Mężczyzna wykupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania przez platformę internetową. Skontaktował się z nim fałszywy pracownik, który zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut i założenia dodatkowego konta. Ten zgodził się, zaczął przelewać kwotę od 100 zł do nawet 20 tysięcy złotych. Problem pojawił się, gdy chciał pieniądze wypłacić.
11: W połowie września mężczyzna wykupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania za pośrednictwem prawdziwej platformy internetowej. Po pewnym czasie skontaktowała się z nim osoba posługująca się fałszywym profilem podszywającym się pod tę platformę. Rozmówca zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut oraz założenia dodatkowego konta, które miało umożliwić osiąganie większych zysków i zdobywanie doświadczenia w inwestowaniu. Mężczyzna uwierzył w przedstawioną mu ofertę i zaczął wpłacać pieniądze. Przekazywał kwoty od 100 zł do nawet 20 tysięcy złotych, dokonując kilku kolejnych wpłat. Na fałszywej stronie internetowej widział rzekome zyski, co utwierdzało go w przekonaniu, że inwestycja przynosi oczekiwane rezultaty. Problemy pojawiły się, gdy postanowił wypłacić zgromadzone środki, mimo widocznych na stronie zysków, nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę stanowiącą kilkadziesiąt procent wypracowanego zysku. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa, a kolejne żądania wpłat prowadzą jedynie do powiększenia poniesionych strat. Łącznie w ciągu około 2 tygodni stracił 113 tysięcy złotych.
10: Mówiła Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.
9: Większy profesjonalizm, więcej jest też agresji. Ratownicy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim świętowali Dzień Ratownictwa Medycznego oraz 20. rocznicę powstania Pogotowia Ratunkowego. Robert Chominiak, szef zachodniego rejonu lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podkreśla, że przez ostatnie 2 dekady sporo się zmieniło. Kiedyś nikt by nie pomyślał, że ratownicy będą robić USG. Teraz jest to standard. Niestety medycy coraz częściej spotykają się z agresją pacjentów. Skąd takie zachowania?
12: To wynika z podejścia jakby społeczeństwa do tej służby, jak do wszystkich służb. Oczekuje się od wszystkich, że się należy. No cóż, no agresja niestety w stosunku co do ratowników jest coraz większa, bo są na styku tych emocji. Dokładnie, są na pierwszej linii. Każdy chce już teraz natychmiast. Świat pędzi do przodu. Wszystkim się wydaje, że to się w tej dziedzinie tak samo odbywa. To niestety na pewne rzeczy trzeba czasu, na pewne rzeczy trzeba cierpliwości. A nie tu i teraz, dlatego chyba stąd wynika ta agresja. Jeżeli chodzi o zespoły lotnicze, to my traktujemy siebie i podchodzimy do tego wszystkiego tak samo jak chłopaki na ziemi, którzy, że tak powiem, jeżdżą. Oni, jeżeli już nas dyspozytor medyczny uruchamia, to faktycznie to są już zdarzenia takie dosyć dramatyczne, aczkolwiek też zdarzenia, które wymagają szybkiego dotarcia do oddziału specjalistycznego, tak jak kardiologia, neurologia. Nasi pacjenci raczej są przerażeni tym, że będą lecieć śmigłowcem. No, przede wszystkim dużo empatii, dużo cierpliwości, dużo spokoju w sobie, no i cały czas trzeba się kształcić, bo ratownictwo, tak jak przez te 20 lat bardzo się zmieniło. To, co było w 2006 roku, w tej chwili już praktycznie nie funkcjonuje. Wszystkie standardy, wszystkie medyczne, cały sprzęt, to wszystko jest przeskok, można by powiedzieć, o erę, o dekadę do przodu, nawet więcej. To tak jak się elektronika rozwija, to tak się rozwinęło w ratownictwie system. W tej chwili chociażby ratownicy, kto by pomyślał, że w 2006, że ratownicy będą wykonywać USG, a w tej chwili to jest już prawie, że standard wykonanie USG w medycynie przedszpitalnej.
9: Wojewoda wręczył odznaczenie najbardziej zasłużonym ratownikom. W Lubuskiem działa 58 zespołów ratowników, w tym jeden motocyklowy oraz 2 ekipy lotnicze.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
10: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W czwartek i piątek mieszkańcy powiatu korzowskiego mogą trafić na utrudnienia. Służby w rejonie przeprowadzą manewry obronne. 15 i 16 października na drogach powiatu mogą pojawić się większe ilości żołnierzy, policjantów czy strażaków. Niewykluczone są czasowe utrudnienia w ruchu drogowym lub funkcjonowaniu niektórych obiektów. Na ćwiczenia trafić mogą m.in. mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą czy Gorzowa, zwłaszcza w okolicach starostwa powiatowego przy ulicy Pankiewicza. Do tego gminy Witnica, Bogdaniec, Kłodawa czy Santok. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
9: Znana aktorka uświetni kolację charytatywną i podkręci smak w grudniu w gorzowskim hospicjum. Wydarzenie już po raz ósmy. Poprowadzi je Joanna Brodzik, znana z seriali Graczykowie, Kasia i Tomek, Magda M. oraz Dom nad rozlewiskiem. Degustacyjna kolacja charytatywna ma pomóc chorym. Datki zebrane z licytacji trafią właśnie do nich. Tegoroczne hasło to Umami, co wiąże się z książką aktorki o pasji gotowania. Chodzi o pyszne jedzenie. Jakie będzie menu? Tego na razie nie wiadomo. Wydarzenie 5 grudnia o godzinie 18 w hotelu Fado. Chętni mogą rezerwować miejsca. Teatr, książka i muzyka na Noc Bibliotek w Gorzowie. W piątek w Książnicy przy Sikorskiego ciekawe wydarzenia. Wstęp wolny, atrakcje ruszą od godziny 16.30. Na początek Cafe Wenecja. W setną rocznicę urodzin Mariana Klausa. Spotkanie literacko-jazzowe, wykonanie artystów Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego. O 17.30 Życie na granicy. Inscenizowany wywiad z Sergiuszem Piaseckim, pisarzem, żołnierzem AK i lektura jego utworów. Z kolei o 19.30 pojawi się chór Cantabile. Przez cały wieczór działać będzie punkt wymiany poezji nieoczywistej, m.in. z mediów społecznościowych oraz otwarta będzie galeria gorzowskich mistrzów. Do zobaczenia obrazy i plakaty. Wystawa już jest, pora na intrygującą dyskusję. Wygnali Bieruta z trybuny. Szczeciński kwiecień 1946. To temat czwartkowego spotkania w Gorzowie. Organizuje je IPN w ramach cyklu Przystanek Historia. Pojawi się dwóch gości, Piotr Semka i Artur Kubaj, którzy opowiedzą o antykomunistycznej manifestacji harcerzy podczas zorganizowanego przez władzę pokazowego zlotu ZHP. Młodzież zaśpiewała 100 lat i wołała niech żyje, widząc wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. Wściekły Bolesław Bierut w pośpiechu opuścił trybunę honorową. Spotkanie w czwartek w sali na plebanii przy Obotryckiej o 17. Z kolei przy katedrze oglądać można wystawę pod tym samym tytułem. Potrzeb jest wiele wraz z rozpoczęciem jesieni. Gorzowskie Azorki przygotowują się do chłodniejszych i dżdżystych dni. Ważne są ciepłe budy, wartościowa karma, szczepionki czy witaminy. Mieszkańcy mogą pomóc. W schronisku jest około 80 psów. Na jesień i zimę potrzebują sporo energii, więc pełnowartościowa, mokra karma schodzi najszybciej. Istotne jest także ciepło, mówi Iza Kunicka z gorzowskiego schroniska.
13: Intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy, dobrej jakości. Jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej. Kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne. Mamy wymienione budy, ale mamy też takie pieski, które te budy nam niszczą, gryzą. Także no, budy też sukcesywnie będziemy starali się wymieniać, no bo to się jednak niszczy. Stres swój odreagowuje w ten sposób.
9: Koszty jednej budy to ponad 1000 zł. Azorki przy Fabrycznej 97 czekają w tygodniu od 10 do 16. W weekendy wizyty jeszcze zawieszone, ale mają one wrócić od października.
10: Udany start przed własną publicznością. Koszykarki ProNetwork na AJP Gorzów pokonały w arenie Artego Bydgoszcz 84-55. Podopieczne Dariusza Maciejewskiego uciekły z wynikiem w pierwszej połowie, druga już była bardziej wyrównana. Gorzowianki nie wygrały jedynie ostatniej partii, w której padł remis po 21. Najwięcej punktów zdobyły Stephanie Jones i Claudia Kerthen po 14. Amerykanka dołożyła do tego 9 zbiórek. MVP spotkania została jednak Kerthen.
14: Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy to spotkanie, tym bardziej u nas w domu przed naszą publicznością i cieszę się, że wszystkie dziewczyny mogły zagrać. Z każdym meczem cały czas się zgrywamy coraz bardziej z dziewczynami, więc myślę, że każdy kolejny mecz nam pomoże i tyle. Jesteśmy gotowe. I będziemy grały w czwartek i w niedzielę, również przy naszej publiczności, przy naszych kibicach, więc to cieszę.
10: Przed gorzowiankami intensywny tydzień. Już w czwartek pierwsze spotkanie fazy grupowej Eurocup. O godzinie 19 akademiczki podejmą w arenie Gorzów grecki Panserraikos.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
15: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a to nasza rozmowa, a w studiu goszczę dzisiaj Marcina Pejskiego i Grzegorza Lechockiego z Gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
17: Dzień dobry.
15: Porozmawiałem sobie o tym, co działo się w Warszawie, a w Warszawie były Mistrzostwa Europy motorniczych tramwajowych. Wy jako ekipa z Gorzowa, mistrzowie Polski, reprezentowaliście nasz kraj, no razem z kolegami z Warszawy, no wiadomo, gospodarz też musi mieć swojego przedstawiciela, no bo inaczej kibice by nie przyszli. A oprócz was jeszcze 23 ekipy, tak?
16: 24
15: łącznie, czyli...
16: 26 w sumie było.
15: A to jeszcze inaczej.
16: Tak.
15: Okej, czyli 24, czyli można powiedzieć, no znaczna część naszego kontynentu zjechała do Gorzowa, do Warszawy i powiedz tak na początek takie wasze impresje, jak było, tak ogólnie.
16: Może ja zacznę. Na pewno było to jakieś wyróżnienie dla nie tylko dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też dla pokazania, że w Gorzowie te tramwaje są i mają się dobrze, że mimo tego, że jesteśmy małą spółką czy małą siecią tramwajową, to możemy zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, no bo oprócz tych przedstawicieli drużyn z Europy była też drużyna z Melbourne, która w niedługim czasie będzie organizowała Światowe Mistrzostwa Motornicze.
15: Dodam tylko jeszcze naszym słuchaczom, że tak, Marcin jest trenerem, a Grzegorz zawodnikiem, czyli motorniczym, który tymi tramwajami jeździł. A ty Grzegorz, jakie wrażenia takie pierwsze z tej imprezy?
17: No, wrażenia były niesamowite. Zwłaszcza jak wyszliśmy już z hotelu, żeby przemieścić się do zajezdni, wyszła chmara ludzi. Ja sobie uświadomiłem, że ci wszyscy ludzie prowadzą tak jak ja tramwaj. Ale każdy z nas jest zupełnie, nie dość, że z innego przedsiębiorstwa, ale też z innych krajów, to było coś niesamowitego.
15: No dobra. Jakie były te zawody? Było coś, co was zaskoczyło? Bo dodajmy tylko, że te konkurencje, one były ogłoszone wcześniej, aczkolwiek nie tak, że tam z miesiąc mieliście na przygotowania, to było kilka dni przed samą imprezą, tak?
16: Tak, kilka dni przed samą imprezą dowiedzieliśmy się, jakie konkurencje ostatecznie zostały wybrane do tego konkursu. I te konkurencje podczas tych ostatnich naszych ćwiczeń ćwiczyliśmy. Chociaż nie ukrywam, że trochę mnie zaskoczyły kręgle, ponieważ były mało wywrotne, tak można to nazwać. No niestety...
15: Ale to dodajmy naszym słuchaczom, że to nie takie kręgle, że sobie potem graliście.
16: Nie, to nie były takie kręgle, że sobie graliśmy, tylko były to kręgle, w które motorniczowie musieli grać tramwajem. My oczywiście podczas tutaj swoich prób ćwiczyliśmy kręgle, ćwiczyliśmy na małych kręglach. Też mieliśmy jeden dzień takich prób na terenie zajezdni Annopol tramwajów warszawskich, już w Warszawie na miejscu. I tam również mieliśmy jeden zestaw kręgli, takich dosyć sporych kręgli, jednak te kręgle, na których my ćwiczyliśmy, były te kręgle, które bardzo łatwo można było wywrócić, rozpędzając odpowiednio tramwaj, też odpowiednio hamując i uderzając tą piłką w te duże kręgle. Jednak te kręgle, które ostatecznie pojawiły się już na samej konkurencji, no były takie, że były dosyć stabilne i bardzo ciężko było je wywrócić, mimo tego, że motorniczowie, nie tylko gorzowscy, ale też z pozostałych drużyn starali się. No to tam chyba nie pamiętam, żeby u komukolwiek udało się zdobyć komplet punktów za kręgle.
15: Mhm. A ciebie, Grzegorz?
17: No mnie też te kręgle to wręcz...
15: Bliżej mikrofonu, proszę cię.
17: Mnie wręcz te kręgle osłupiały. To było tak, że jechałem na te kręgle, rozbiłem je, ja patrzę, a tu jeden kręgiel tylko poleciał. I tak sobie myślę, kurczę, co ja źle zrobiłem, co się stało? Wręcz na chwilę zatrzymałem się, ale stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć dalej, ale no cały czas miałem z tyłu głowy te kręgle, co się stało nie tak. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że inne drużyny też miały ten sam problem.
15: A poza kręglami było jeszcze coś dla ciebie trudnego albo zaskakującego w tych dyscyplinach?
17: Trudna okazała się też syrenka, bo...
15: To jeszcze dodajmy, co to jest ta syrenka.
17: Konkurencja polegała na tym, że siedzę w kabinie motorniczego, natomiast moja koleżanka Marta musi na podstawie moich znaków przesunąć rękę jak najbliżej torowiska, ale tak, żeby jak ja będę już ruszać i przejeżdżać koło niej, to żeby jej nie zawadzić. Im bliżej jest tramwaju, tym więcej jest punktów. I w porównaniu do Poznania, to trudność była większa z tego względu, że odległość od tramwaju do tej syrenki była dużo większa, także z perspektywa była dużo trudniejsza, żeby wyłapać, w którym miejscu ma być dokładnie ta syrenka. Poza tym podziałka z punktami była mniejsza, także także praktycznie trzeba było albo dotknąć tą syrenkę, albo ją ustawić dalej, żeby jej nie zawadzić. Także była bardzo trudna.
15: Jak wam się udało ustawić tą syrenkę? Bo rozumiem, że idealnie to było milimetr, tak?
17: Dokładnie.
16: Najlepiej by było tak.
17: No ja akurat, jak tylko ruszyłem, to ja zobaczyłem, że ona jest za daleko i po prostu przejechałem koło niej, bo wiedziałem, że jest za daleko. I nie ma już co się nad nią rozczulać.
15: Okej. A co wam poszło najlepiej?
17: No chyba najlepiej poszły koszykówka.
16: Tak, jedną z...
15: Ale to też musicie wyjaśnić.
16: Jednym z zadań była koszykówka, czyli zatrzymanie tramwaju w odpowiednim miejscu. Następnie motorniczy z kabiny musiał udać się do przedziału pasażerskiego. Musiał przez jedno z okien, znajdujące się po prawej stronie tramwaju, wyrzucić piłki do znajdującego się w pewnej odległości kosza do koszykówki. I tam musiał po prostu 5 piłek wyrzucić do tego kosza. Ideałem było wrzucenie 5 piłek do tego kosza, wtedy zdobywali 500 punktów.
15: A jakieś rzuty za 3 były? Coś takiego?
16: Nie, nie było rzutów za 3, także wszystkie rzuty były punktowane po 100 punktów, także 5 piłek razy 100 i mamy 500 punktów.
15: Tutaj padło, że nie tylko Grzegorz, ale jeszcze koleżanka, tak?
16: Ekipa składa się, tak, warto to zaznaczyć, że ekipa nie składała się tylko z jednej osoby, a z dwóch osób. I też nasza koleżanka Marta, która brała udział w tych zawodach. Niestety Marta dzisiaj pracuje, więc nie mogła sobie pozwolić, żeby przyjechać tu jeszcze z nami. Także mam nadzieję, że ją w pełni zastąpimy.
15: Jeżeli chodzi o wyniki, to tak, najlepsi okazali się Czesi z Pragi, tak?
16: Tak, pierwsze miejsce zajęli Czesi z Pragi, później kolejne miejsca, to tam było odpowiednio Oradea z Rumunii i jeśli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce, no właśnie, kto zajął trzecie miejsce?
15: Nie,
16: Sofia.
15: Czyli
16: tak.
15: Bułgarzy.
16: Tak, Bułgarzy.
15: Czyli były demoludy jednak, najlepiej tymi tramwajami powożą.
16: Znaczy wszyscy powożą bardzo dobrze, tak? Jak patrzymy też na różnice punktów między poszczególnymi drużynami, no to te różnice punktów były naprawdę niewielkie. Pomiędzy Czechami, którzy zdobyli 6000 punktów, a nami, my zdobyliśmy chyba 4800 punktów, więc to jest tylko 1200 punktów różnicy, a 12 miejsc dalej, także te różnice punktowe naprawdę były nieduże, a patrząc znowu dalej, no to te różnice się jeszcze bardziej zagęszczały, tam były różnice gdzieś w przedziale 20-50 punktów na przykład. Nie?
15: No to właśnie, że wspomniałeś, w połowie stawki udało wam się zakończyć zawody, tak na 12 miejscu?
16: Tak, na 12 miejscu, tak, udało się na 26 drużyn, także my jesteśmy zadowoleni z samego uczestnictwa w tym konkursie, także tak jak wcześniej mówiliśmy, no jest to pewne wyróżnienie tego, co oni na co dzień robią, tak, bo oni jakby nie było wykonują ciężką pracę. Może się wydawać, że takie prowadzenie pojazdu, cóż to może być, ale to jest myślenie nie tylko za siebie, ale też myślenie za innych uczestników ruchu drogowego.
15: Ty, Grzegorz, jesteś zadowolony z tego miejsca, czy masz tam w sobie do zarzucenia, że kurczę, można było jeszcze troszeczkę pociągnąć lepiej?
17: A ja szczerze podchodziłem do tego bardzo jako zabawa. Wszystkim mówiłem, a to tylko, żeby się pobawić, było fajnie, żeby było fajnie. Ale na koniec końców to ja chyba miałem największy niedosyt tego, że można było jeszcze poprawić tu i ówdzie. No, także, ale generalnie było fajnie. Później już mi przeszło.
15: Okay. Właśnie, jaka była atmosfera na zawodach? Była taka... Wszyscy podchodzić do tego jak do zabawy, czy jednak ta konkurencja, konkurencja, rywalizacja brała górę? Czy sobie podpowiadaliście, pomagaliście tak nawet międzyzespołowo, czy każdy się zamykał w swoim, nie wiem, jakimś tam miejscu i strzegł tych swoich tajemnic?
16: No nie, myślę, że tu atmosfera jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o te zawody, była naprawdę fajna. Także te drużyny też współpracowały między sobą, także nie było tak, że każdy w jakiś sposób ukrywał to, co robi, tak żeby inni tego nie zobaczyli, jaki on ma sposób na to, żeby zrobić to jak najlepiej, więc pamiętajmy też, że dużo w tych zawodach to jest też szczęście, także po prostu. Umiejętności, na pewno wszyscy mają bardzo duże, no i szczęście.
15: Grzegorz, bo ty jeździłeś na tramwajach, których na co dzień w Gorzowie nie mamy, tak? Jak to się... łatwo było się przestawić? Czy tramwaj to po prostu tramwaj i każdym się jeździ tak samo?
17: Mógłbym zacząć od tego, że każdy tramwaj doprowadzi się tak samo, bo faktycznie tych różnic nie ma zbyt dużo. Jeżeli bierzemy pod uwagę ogólniki, ale i biorąc pod uwagę to, że my jakoś tych długich dystansów nie robiliśmy tymi tramwajami, tylko dosyć krótkie manewry wykonaliśmy tak naprawdę, takie bardziej typowo manewrowe rzeczy, to te różnice były odczuwalne, ale dało się do tego przyzwyczaić, bo jednak w każdym tramwaju nowoczesnym teraz, tak jak mamy na przykład PES-y, Hyundai'e, rozruch jest falownikowy, także różnica między nimi jest mała, natomiast szczegóły powodują, że się różnią. I to jest właśnie też fajne w tym, że możemy zobaczyć, jak te tramwaje inaczej się zachowują. Bo na przykład porównamy naszą gorzowską PES-ę i warszawską. My mamy PES-ę Twist na trzech wózkach, która ma trzy człony, natomiast swingi warszawskie są już pięcioczłonowe, ale na tej samej ilości wózków. Przez co ten tramwaj zupełnie inaczej się zbiera, ponieważ jest też cięższy i inaczej reaguje.
15: Bardzo wam dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, Marcin Pejski i Grzegorz Lechocki z gorzowskich WMZK byli.
16: Dziękujemy bardzo.
17: Dziękujemy, do widzenia.
8: Są tematy w radiu. Pierwsza zmiana.
18: Autopromocja.
8: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
18: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
8: Ty

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKS i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
13: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
14: Nożownik z Wrocławia zatrzymany do ataku dusz wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną kłutą brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu. W jednej z przychodni medycznych w Kołobrzegu interweniowała policja. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że pełniąca dyżur lekarka może znajdować się pod wpływem alkoholu, mówi rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian.
15: Na miejsce skierowano patrol, a przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Gromadzony jest materiał dowodowy, a policjanci przysłuchują świadków zdarzenia.
14: Ze względu na dobro prowadzonego postępowania policjanci nie ujawniają szczegółów. 7 godzin i 4 minuty, tyle wynosi przeciętna długość snu pracującego Polaka. Tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. To o 12 minut krócej niż 30 lat temu. W opublikowanym raporcie czytamy również, że coraz więcej osób uskarża się na problemy ze snem i poczuciem zmęczenia, niezależnie od tego, jak długo śpią. Z bezsennością najczęściej zmagają się kobiety, seniorzy i niewykwalifikowani robotnicy. Badacze wskazują, że tylko niespełna połowa Polaków dba o to, by na minimum godzinę przed snem zrezygnować z ekranu telefonu, komputera czy telewizora.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. 7 godzin ludzie śpią?
16: Chciałbym.
18: 28 minut zostało do 7.
17: Kiedy to niesprawiedliwe?

0: trochę przekaz podprogowy, nie wiem, domyślcie się, ale dzisiaj jest środa, piosenka w języku francuskim i z tym was zostawiam, 20 minut zostało do godziny 7.
1: To ja nie wiem.
0: To Radio Vox FM.
1: Absolutnie. A coś o nauce, coś o dniu nauczyciela? Tak coś kombinuje? O wolności uczniów?
0: Dzień Edukacji Narodowej, bo to wszyscy pracownicy szkoły świętują dzisiaj, nie tylko nauczyciele. Ale nie tylko nauczyciele pracują w szkole, Paweł.
1: No to trzy
0: pani sekretarka, pani woźna, państwo na ochronie.
1: Ze stołówki.
0: No właśnie, dlatego Święto Edukacji Narodowej. Więc wszystkim wszystkiego najlepszego życzymy. I przechodzimy do tego, do czego zwykle przechodzimy o tej porze, czyli sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się, jak spaliśmy, jakie ważne rzeczy się mogły przytrafić. No i jest ostatnio głośno o pizzy w Polsce. No bo po pierwsze, Książulo, zwany już Mrożulem, wydał pizzę mrożoną, przez co stracił trochę obserwujących.
1: No tak. I w gadzie sprzedaje.
0: Sprzedał wszystko. Już nie ma tej pizzy.
1: Znasz kogoś, kto ocenił osobiście, że tak powiem, a nie tam z netu, bo tam wiemy, że wszystko można.
0: W internecie widziałem dużo opinii, chyba nikt ze znajomych nie odważył się na coś takiego z osób, które ja znam. Jeżeli chodzi o...
1: Czyli co, normalnie nie kupili?
0: Nie wiem, no kupili, no bo, wszystko się wyprzedało, Paweł.
1: I plociuchy.
0: Ale ja nie chciałem o tym, nie chciałem o mrożulu. Ja chciałem o tym, że nie tylko takie dziwne pizze można znaleźć w Polsce, bo na przykład w Raciborzu policjanci znaleźli w pizzy 20 gramów marihuany.
1: O! I to widzisz.
0: Zatrzymali 18-latka do kontroli drogowej.
1: To się pewnie.
0: On się dziwnie zachowywał. Miał takie pudełko z plackiem, a sprawdzili, a zobaczymy, z czym ma. Może to jest ta słynna ze Szwecji z kebabem. Otwierają, a pizzy tam placka nie ma, jest tylko 20 gramów marihuany.
1: Okej, pięknie popakowanych w programie, proszę
0: Także
1: bardzo.
0: Także z tą pizzą to w dzisiejszych czasach trzeba uważać.
1: A z rzeczy ważnych, istotnych, polskie piłkarki w piłkę kopaną pokazały naszym chłopakom, jak się gra i przechodzi się dalej.
0: Tak, awansowały do finału barażów, to są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, chociaż czy
1: w Brazylii, jeśli dobrze kojarzę. Tak.
0: Także gratulujemy serdecznie. Liga Mistrzów też się wczoraj odbyła.
1: O, ty to jesteś w tym dobry.
0: Atletico wygrało 2-0 z Manchesterem United. Bayern o dziwo zremisował tylko z Wikingiem 3-3.
1: Okay.
0: Villarreal pokonał Napoli 3-1. Arsenal 3-0 pokonał Lille. Barcelona 4-1 pokonała Galatasaray. RB Lipsk 1-0 PSV. Sabah Baku 2-0 Slavia Praga i Sporting 2-0 Lons.
1: Dziękujemy panie dziennikarzu, redaktorze sportowy.
0: Proszę bardzo, mam nadzieję, że... Aha, jeszcze klip Brysz 4-3 Inter pokonał na wyjeździe.
1: Proszę was.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 12 minut zostało do godziny 7, to Radio Vox FM i oczywiście, że budzimy, zawsze staramy się to robić. Wy się zgłaszacie na voxfm.pl, tak jak zrobiła to Monika.
3: Oj, to trzeba być delikatnie, bo to sportowiec, może źle skończyć.
2: Monika zgłosiła swojego partnera Leszka. Ja chciałem zauważyć, że ostatnio jest jakaś plaga zaginionych klapków.
3: Klapków.
2: Tak, ja znalazłem ostatnio jednego na ulicy, wczoraj o tym mówiłem. Zgłoszeń odnośnie ze zgubionymi klapkami, to widziałem kilka w ciągu ostatniego tygodnia, więc ja nie wiem, co się dzieje.
3: No po prostu, wiesz, no nie wiem, no może mają małe pieski uwielbiają nosić klapki.
2: Pieski klapki
3: tak,
2: nosić?
3: No, kradną jej, potem rozgryzają.
2: A, że w ten sposób.
3: No, wiem, bo przecież ma
2: no i właśnie partner Moniki, czyli Leszek, zgubił klapki swoje, właściwie to jednego. Znaleźliśmy. Dzwonimy.
3: Dawaj.
4: Słucham.
2: Ale dzień dobry, Andrzej Kopania, Wrocław. Jest panem Leszkiem?
4: Tak, przy telefonie.
2: Panie Leszku, klapek pan zgubił? To pana?
4: Tak, niebieski.
2: No taki granatowy, tak. Dobra, proszę pana, no ja go znalazłem, ale pan powie, co pan klapek robił w sedesie?
4: W sedesie?
2: No tak, no w sedesie go, no, przepchało go dalej do rury z sedesu. No pana to bawi, całą instalację rozdupcyło nam.
4: No nie wiem, kto go tam wcisnął, ja go zostawiłem na macie.
2: Proszę pana, no sytuacja, pan jest rozbawiony, pana to bawi, sytuacja jest poważna. Pan kiedy się pojawi po tego klapka?
4: Ja wiem, no w tygodniu, w sobotę może, w niedzielę.
2: Dobra, to pan, to musimy umówić na konkretny dzień, bo ja też muszę wezwać patrol policji, bo to jest sprawa, no dla policji, wie pan, to jest, no cała instalacja, wie pan, ile to kosztuje, 50
4: no ja
2: tysięcy złotych wymiana instalacji.
4: Nie wiedziałem, że aż takie będą problemy, ale no nie moja wina, ktoś musiał go po prostu tam przepchnąć, no proszę, ja go zostawiłem na hali.
2: Pan mówi, że to pana klapek, ten klapek znaleźliśmy.
4: No z niebieskimi paskami to powinien być mój.
2: Tak, wszystko się zgadza. Pan weźmie na wszelki wypadek ten drugi, porównamy. Bo pan taki kopciuszek, tak? Z jednym klapkiem.
4: Tak, właśnie. No, jeden znaleziony, drugi stracony.
2: No to pan weźmie, będziemy mierzyć, sprawdzać, czy to pana. No jeżeli pana, no to będzie kara, no.
4: Ojej. No to nieprzyjemna wiadomość. Ale myślałem, że będzie radosna, że będzie...
3: Ale że nam się... Ja tu się wtrącę, bo przysłuchuję się rozmowie, ale co pan zostawi? Pan uważa, że pan zostawił klapek na macie. To co to, jakieś zawody były? Judo czy coś na to pan liczył?
4: Mistrzostwa Polski Masters w judo.
3: Rozumiem, no to co, on miał sam walczyć? Pan go zostawił, z kim miał co? Z Japonkami nie, no miał walczyć? Przez klapek z Japonkami nie ma żadnych szans. Pan o tym wie, ja to wiem.
4: No to tak.
3: Trener trzeciej klasy z tej strony właśnie, więc o co tu chodzi, no?
2: Ja mogę powiedzieć, o co tu chodzi. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM, cześć.
3: No i już pan jest obdarowany, już jest 500 na wykorzystanie od prezentu marzeń, no.
4: Ślicznie dziękuję.
3: Ślicznie prosimy.
2: Możesz Monice podziękować, bo to ona ciebie zgłosiła.
4: Całuję ją gorąco.
2: Słuchaj, jeszcze możemy wykorzystać to, że cała Polska nas teraz słucha. Czy możesz podać rysopis klapka?
3: No, jak wygląda klapka?
4: Czarna podeszwa, niebieski grzbiet.
2: A to prawy czy lewy klapek?
4: Prawy. Lewy się znalazł, prawy nie.
2: Dobra informacja, jaki rozmiar?
4: 45.
2: Kurczę, to może być trochę za duży. Bo ja wczoraj szedłem do pracy i jeden klapek, czarny co prawda cały, prawy, znalazłem. Znaczy leży cały czas, dzisiaj mijałem go znowu na chodniku, więc nie mogę wysłać ten klapek, znaczy pójść po niego.
4: Jeśli będzie pasował rozmiar, to górę można przemalować.
2: Dokładnie. Miłego dnia, Leszek, życzymy.
3: Klapu, klap.
4: Ślicznie dziękuję. Cześć. Do widzenia i wzajemnie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: No i takie klapkowe 9 minut pozostało do 7.

0: Tak właśnie budzi radio Vox FM. 3 minuty zostały do godziny 7. Fastboy Music Sounds, a my chcielibyśmy się dowiedzieć, jak tam wam poranek mija.
1: Tak, jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość dziejowa, jak dziś Dzień Nauczyciela, to po...
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej.
1: Dzień Nauczyciela również. To co mają zrobić ci, co w przedszkolach uczą? Dlaczego nie świętują? Dlaczego prezydentów nie dostają? Dlaczego im się mi nie dziękuję?
0: Właśnie ja nie wiem, czy dzisiaj jest wolne, bo ja chciałem wczoraj salę na kosze zarezerwować
1: w
0: szkole.
1: Nie jest wolne, ale...
0: jakieś wydarzenie na tej sali.
1: Ale Gerbera trzeba przynieść.
0: Dajcie znać, 609-869.

0: 5869. Jak to u was wygląda?
1: Pierwsza zmiana.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
17: Usłyszał 9 zarzutów, 66-latek odpowie za szykowanie zamachu na premiera i ministra obrony. Nie było wcześniej żadnych sygnałów. Kielce w szoku po brutalnej zbrodni w jednym z mieszkań. Tenisowy pojedynek Polek w Chinach. Iga Świątek górą w spotkaniu z Magdaleną Fręch.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
18: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
17: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
18: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
17: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. 55-latek, który miał zabić żonę i dwóch nastoletnich synów, a później popełnił samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. Do takich informacji po tragedii w Kielcach dotarli nasi reporterzy. Sprawą zajmuje się Weronika Wawrzyk. Weroniko, co ustaliłaś?
19: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił się kierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
20: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
21: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
19: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
22: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
19: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
17: A te zaplanowano na dzisiaj. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7,11 zł. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 8,01 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża cenę paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
17: Kolejna odsłona programu CPN potrwa do końca roku. Gościem ósmej rundy będzie dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Marek Balwajder w Dniu Edukacji Narodowej zapyta o policyjne kontrole w placówkach, a także o możliwości, jakie ma państwo, by zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo w szkołach. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Kończymy sportowymi emocjami. W polskim pojedynku w Chinach górą faworytka Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1 w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą. Był zacięty, ale tylko w pierwszej części, o czym w szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadziła z kilkupunktową przewagą przez większą część gry. Mniej więcej w połowie seta Magdalenie Fręch udało się odrobić część strat i przełamać serwis faworytki. Od tamtej pory emocje były tylko coraz większe, tym bardziej, że stawką spotkania jest awans do najlepszej szesnastki turnieju. Świątek walczy też o cenne punkty w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Obie Polki spotkały się dotąd tylko raz przed 4 laty w Warszawie, gdzie zdecydowanie lepsza była Raszynianka Iga Świątek.
17: O poranku gra też Maja Chwalińska. Trwa jej zacięty mecz z Czeszką Marią Buzkową. Rozstrzyga się w trzecim secie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No tu gadać, no. Temperatury wam wzrosną, nie denerwujcie się, prawie dwukrotnie. No.
23: Trzeci dzień z przymrozkami w kilku miejscach w Polsce i skrobaniem szyb po poranku. Dzisiaj na wschodzie i południu kraju te są możliwe, ale z drugiej strony, w związku z tym, że tak późno się pojawiło słońce dzisiaj, wschód tak. Słońca późny, to bardzo ładne niebo w wielu miejscach, dostajemy od was zdjęcia, dziękujemy za nie. A jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, temperatury do 16 stopni dzisiaj w Poznaniu, Wrocławiu oraz Szczecinie, opady deszczu mogą się przelotnie pojawiać wszędzie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec. Deszcz idzie od zachodu na wschód, także jeszcze na wschodzie świetnie świeci słońce.
23: 6:05. Dzień dobry.
24: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: W wielu latach Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman w Voxofem w rytmie hitów 11 minut po godzinie 7. Moi drodzy, ja wiem, że wy się czasami do tej pracy spieszycie. Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś spieszyć gdzieś i zostawić samochód na tak zwanych światłach niewidkach.
1: Oczywiście, a czy nie, no tak na mrygaczach.
0: No niewidki, no nie widać. Tu nie można, ale ja zaparkuję, włączę awaryjne i wtedy
1: nie widać.
0: Tak jest? No ale trzeba czasami pomyśleć, w jakim miejscu ten samochód zostawić. No bo jak zostawimy na zakazie, na chwilę takim, gdzie nie ma ruchu, no to jeszcze mandat można dostać, oczywiście. Nie namawiamy do tego oczywiście, ale jeszcze to jakoś przejdzie.
1: Na trawie?
0: Na trawie, no też nie fajnie, ale
1: trawa
0: też...
1: Trawa wiesz, się odbuduje. No wiesz właśnie. O tym, że trawa się odbuduje. Ale... Gorzej z miejscem na chodniku, kiedy było przewidziane dla pieszych. To się nie odbuduje.
0: Tak, ale zostawiać samochód na przejeździe kolejowym zaparkowanym.
1: I to jeszcze pod szlabanem, który powinien się opuścić.
0: W Legnicy to się wydarzyło, moi drodzy.
1: Czujecie?
0: Pani śpieszyła się na pociąg, tak przynajmniej się tłumaczyła 31-letnia kobieta.
1: No to było jedyne miejsce wolne.
0: I nie zauważyła rogatek. Znaczy, bo one cały czas podniesione, no to jak miała zauważyć? Ona patrzyła na drogę, a nie na bok.
1: Jaka ładna ozdoba ulicy, pomyślała sobie. W sam raz miejsce pod samochód.
0: Spieszyłam się na pociąg, którym miałam pojechać do pracy. Tak tłumaczyła policjantom. Ja tak sobie myślę, że niepotrzebnie.
1: Niepotrzebnie?
0: Niepotrzebnie.
1: A why?
0: No bo przecież pociąg i tak by się spóźnił.
2: Pierwsza zmiana.

0: zaangażowany z tej strony. Na samochód, na przejeździe, to jest nic. Ja wczoraj jechałem, wjeżdżam na most, ślimak jest w lecie i tam stoi sobie na środku drogi samochód. Nerwo go ominąłem.
1: Na ślimaku. Okej. Okay. Może zgubił domek.
2: Na ślimaku się nie spieszył. Prosta sprawa. 19 minut po godzinie 7 to Radio Vox FM. A takim kierowcą zawodowym nie chciałbyś zostać?
1: Ja bym chciał zostać takim od przyczep, czyli ciężarowy z przyczepą. Mhm. Albo na przykład, ja nie wiem, bo oni...
2: A potrafisz cofać z przyczepą?
1: Tak, potrafię. Tylko 2-3 razy muszę spróbować, a potem już wiem, o co chodzi.
2: I skręcanie w tę stronę, tak?
1: Tak, słychać. To, kiedyś jeździłem z przyczepą, malutką, ale jednak to uczy.
2: Pytamy się, ponieważ Vox FM robi robotę. Przypominamy o tym, że 1000 zł do zgarnięcia.
1: Tak się poznajemy.
2: Do tego właśnie możemy do was wpaść do pracy. Jeżeli chcielibyście nam jakąś ciekawą pracę pokazać, to wejdźcie nauczyć na voxfm.pl.
1: Tak.
2: My chętnie wpadniemy. Wczoraj byliśmy
1: Bo mnie nie było. Nie, ja byłem
2: na farmie alpak.
1: Alpaki.
2: Tak.
1: No to fantastyczne zwierzątka, ja wam zazdroszczę. Tam bym chciał pojechać.
2: Tak, no trochę tam trzeba było posprzątać. Rzeczywiście, one mają, są zarobione, można powiedzieć, w ten sposób.
1: Czyli co, dobrze jedzą i dobrze zostawiają,
2: tak,
1: mówisz?
2: Tak, tak, to prawda. Jedzą to bardzo dużo, są łapczywe, marchewki jedzą, zwłaszcza Lala. Ja tutaj chciałem się poskarżyć. Lala strasznie dużo jadła tych marchewek, tak. Ale spacer z alpakami po lesie to było wspaniałe.
1: Psami,
2: tak,
1: nie?
2: Jak dokładnie.
1: A spuszcza się je też ze smyczy?
2: Można, nie za bardzo, ale znaczy to mnie nie za często, ale tak. One podobno są bardzo grzeczne, zawsze stadem idą prosto, jedna za drugą, w kolejności jest ustawiona hierarchia. Możecie zobaczyć to wszystko na naszym Instagramie i na naszym Facebooku. Zapraszamy serdecznie.
1: Ojej, tak, aż tak aktywnie, no to ja też bardzo chętnie. Ja wiem, gdzie bym chciał pojechać. No. Ja bym chciał pojechać do przedszkola. I tak, żebyśmy trafili akurat, spokojnie, nerwuj się.
2: Na leżakowanie.
1: Dokładnie.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli ktoś chciałby nas do przedszkola zaprosić, voxfm.pl.

0: minuty zostało do godziny 7.30, to radio Vox FM i 609-869-869. Dorota, kierowca MPK w Łodzi, do nas napisała. Wszyscy się zachwycali widokiem malowniczo podświetlonych przez słońce chmury. Ja miałam dziś szczęście widzieć piękną tęczę. Niestety, jak dojechałam na miejsce, gdzie mogłam zrobić zdjęcie, tęcza zniknęła.
1: Ja zdążyłem. Ja zrobiłem ładne zdjęcie dzisiaj i dosta kawę w przerwie tutaj między piosenkami. Także pochwalcie się, bo piękne niebo jest podobno w niektórych regionach Polski.
0: Ja wyglądałem też robiąc kawę za okno, ale to wyglądało w ten sposób, że to było odświetlone od dołu chmury. Dzięki temu były takie pomarańczowe.
1: Wyraźne są rysy, gdzie one się zaczynają, gdzie kończą.
0: Jak to pani Basia stwierdziła, to wyglądało trochę jak krajobraz na Marsie.
1: Trochę tak. Albo w raju, bo tak sobie wyobrażam raj. Pięknie, kolorowo.
0: Także jeżeli dopiero oczy otworzyliście, to możecie nam zazdrościć wstającym wcześniej troszeczkę.
1: Tak. I ta informacja z połóweczki, że można spać, że Polacy śpią 7,5 godziny mniej więcej średnio, to jest wyssane z palca od razu. To nie dotyczy tych, co pracują rano.
0: Nie wiem, niektórzy śpią może. Mi się zdarzyło na przykład ostatnio położyć spać o 18.
1: A po co?
0: No właśnie nie wiem, od pierwszej się budziłem.
1: To właśnie, bo to tak się kończy, jak pójdziesz jeszcze spać.
0: Dwie minuty do 7.30. Rysiek Piwek tradycyjnie wjeżdża z pytaniem o tej porze.
2: Co robi pilot w łazience?
1: Co robi pilot w łazience?
0: 609-869-869. Czekamy na wasze SMS-y.
3: Pierwsza zmiana.
0: A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Reklama.
1: Na zegarach 7.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Chciał rozgłosu w mediach. To zdaniem śledczych motywowało 17-letniego Łukasza G. z Kadłuba do morderstwa babci i ojczyma. To oznacza, że działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie. Dodatkowo biegli psychiatrzy uznali, że w momencie popełnienia zbrodni nastolatek był poczytalny. Łukaszowi G. grozi od 15 do 30 lat więzienia. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
12: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
11: Mówiła Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. Mundurowie opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na ten temat jakiekolwiek informacje. Gościem ósmej rundy będzie dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Marek Balawajder w Dniu Edukacji Narodowej zapytał o policyjne kontrole w placówkach, a także o możliwości, jakie ma państwo, by zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo w szkołach. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Kruger-Tara Rudy. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią. To na przełomie listopada i grudnia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Pierwsza zmiana.
14: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.
1: Ricardo, tu jest miejsce na powtóreczkę.
15: Co robi pilot w łazience?
1: 609-86-9869. Czekamy na wasze fantastyczne pomysły wysłane SMS-em.

0: Jack Style and John, what are we gonna do? W Vox FM w rytmie hitów 21 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek zadał wam pytanie.
1: Co robi pilot w łazience?
0: I zazwyczaj są wesołe i odpowiedzi, bo to są suchary, ale jest też dramatyczna historia od Mariusza i prawdziwa podobno. Cześć chłopaki, pilot w łazience leży schowany przez żonę, żebym nie mógł obejrzeć meczu, jak Boga kocham. Tak się zdarzyło, a wczoraj Jamal jak zagrał.
2: A, to o to chodzi. Ale tutaj lubią, że robi zrzut ładunku.
0: Tak, w tym samym temacie zmienia program z jedynki na dwójkę.
2: Leci do celu.
0: Leci z tematem.
2: Zamyka się w kabince.
0: Zmienia program w pralce.
2: W pralce?
0: Albo steruje strumieniem wody. To są błędne odpowiedzi.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi pilot w łazience? Szuka baterii. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: odpowiedzi.
1: Jest środa, 14 dzień października, 13 minut zostało do godziny 8 i w Radiu Vox FM zawsze tradycyjnie w środę o tej porze zadajemy wam jakieś dziwne pytanie i oczekujemy tylko złych odpowiedzi.
2: Tak, nie możemy się aż doczekać, ponieważ temat jest piękny, ja podrzucę, a Kądziu go wyczyta. Z cyklu podobno człowiek uczy się przez całe życie.
1: Czego nauczyliście się jako dorośli? Mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. I wiadomo, że najwięcej to człowiek się uczy w szkole, ale nie tylko. Ja na przykład pamiętam, jak się nauczyłem programowania, jak już byłem dorosły.
2: Programowania czego?
1: Pralki.
2: Brawo, brawo. I co? Ile? Ale nikt ci nie powiedział, że się nie wrzuca czarnego do białego, tak?
1: No właśnie, tutaj był problem. ale w końcu się nauczyłem, tak?
2: No to prawda, to prawda. Są różne te nauki, które przyszły i poszły w lasy. Moim takim największym takim nauczycielem był trzepak. Aha. Tam się spotykali młodzi ludzie wtedy i wymieniali się doświadczeniami, prawda? Jak podrywa się takie dziewczyny, ewentualnie które samochody działają na nie, co trzeba mieć, jak się ubrać, jakie perfumy, w którego kiosku.
1: A jak to u was wygląda? Czego nauczyliście się jako dorośli? Dajcie znać 609-869-869, ale pamiętajcie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: 12 minut zostało do 8, już teraz Edward Maya i Vika Jigulina.

0: Jak na szkolnej dyskotece Backstreet Boys, everybody w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8. I właśnie a propos nauczania, dzisiaj pytamy się, czego nauczyliście się jako dorośli? Magda do nas napisała: ja jako dorosła nauczyłam się tego, jak niczego nigdy nie zepsuć. Wystarczy nic nie robić.
1: A ja jako dorosły nauczyłem się strzelania paskiem od stanika plus rozpinanie go jedną ręką w 3 sekundy.
0: 609-8-6-9-8-6-9, ale przypominamy, tylko złe odpowiedzi. Czego nauczyliście się jako dorośli?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Maciej Berek złoży ślubowanie, będzie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Służby pracowały całą noc. Na Pomorzu odnaleziono fragmenty najpewniej drona. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
9: Godzina 8 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Maciej Berek za godzinę złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tego tematu będziemy wracać w poranku Vox FM. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi na Pomorzu. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
10: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
11: Ósma runda.
8: A gościem jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Na rozmowę zapraszam Marek Balawajder. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani minister. Powiedziała pani kilka dni temu, że wysłałaby własne dzieci do szkoły. Tak. Czy dziś pani dziecko to podtrzymuje?
13: Tak. Moje dziecko już jest dorosłe. Tak, tak, uważam, że szkoła jest zasadniczo bezpiecznym miejscem. Naprawdę, jeżeli spojrzymy historycznie, to naprawdę w polskiej szkole możemy czuć się bezpiecznie.
12: Powód tych ataków to naśladownictwo, czy jakaś zorganizowana akcja
13: to
12: po tych kilku dniach? Ale czy to jest pani hipoteza, czy to jest rzeczywiście już jakieś ustalenie służb?
13: Znaczy, służby stwierdziły, że raczej nie mieliśmy do czynienia z jakimś challenge'em, że nie mieliśmy zorganizowaną grupą. Natomiast raczej to, co jest sugerowane, to jest jakaś forma naśladownictwa. I to jest zjawisko, które w czasach, w których mamy bardzo dużo tych mediów elektronicznych i kiedy niektórzy się fascynują to, że tym, że przez chwilę ktoś jest taką osobą, o której dużo się mówi, to jest zresztą bardzo duża odpowiedzialność mediów, i to mediów również tradycyjnych, następują takie zjawiska jak naśladownictwo. Dlatego zresztą jest też taki syndrom Wertera, dlatego bardzo ostrożnie należy mówić również na przykład o samobójstwach.
12: Pani minister, czy ten wątek rosyjskiego podsycania, on pojawia się? Czy tutaj...
13: Tego nie możemy wykluczyć. Tutaj niestety jesteśmy w sytuacji, w której, ponieważ tych platform różnych jest bardzo dużo, w związku z tym nie można wykluczyć, że w sytuacji, w której nastąpiły jakieś zjawiska, to żeby podsycić pewien chaos, no mam wrażenie, że również jako tacy pożyteczni idioci wystąpili, niektóre media wystąpiły, na przykład Republika, która te paski, które tam nastąpiły, naprawdę to było oburzające.
12: Czy Ministerstwo Edukacji sprawdziło, że każda szkoła ma taką procedurę reagowania? Czy to sprawdzanie jeszcze jest?
13: Szkoły otrzymały, tak, po pierwsze szkoły już wcześniej miały wytyczne dotyczące alarmów w sytuacji na przykład ataku dronowego, no bo to też jest tak. Nowe zjawisko, które w tym roku pierwszy raz mieliśmy.
12: To jest testowane też na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu, tak, i to
13: jest
12: działa.
13: Na początku, przed początkiem roku szkolnego były spotkania kuratorów z dyrektorami szkół. Jak się okazało, że był ten alarm, nie wszystkie szkoły prawidłowo zareagowały, no to dostały wytyczne też bardzo dokładne, jak reagować. Co więcej, jest też deklaracja ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pomagało zresztą przygotować te wytyczne, dotyczące tego, żeby pokazać, pomóc szkołom znaleźć to miejsce bezpieczne na terenie szkoły. Natomiast w tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane, czyli tam jest uważaj, ukryj się, uciekaj.
12: Jest dla dyrektorów i dla nauczycieli.
13: Tak, to jest...
12: I oni to mają wdrażać. Już.
13: Oni mają, przede wszystkim w tej chwili zmieniamy zasady, bo przez długi czas w polskich szkołach te alarmy, które były ćwiczone, to były tylko alarmy związane z zagrożeniem przeciwpożarowym, czyli z zjawiskami, które występowały przecież czasami w różnych budynkach. Natomiast w tej chwili żyjemy w czasach, które są dużo bardziej niespokojne. W związku z tym wzmacniamy bezpieczeństwo w polskiej szkole poprzez to, że pokazujemy, że trzeba ćwiczyć po pierwsze różnego rodzaju ewakuacje, różnego rodzaju działania i będziemy to wpisywać również w dokumenty prawne. Czyli na przykład w rozporządzenie BHP, które mówi o procedurach na sytuację kryzysową, ale również zmieniamy w tej chwili ustawę, która daje większe uprawnienia nauczycielom, dyrektorowi szkół, jeśli chodzi o możliwość zabrania niebezpiecznego narzędzia lub na przykład...
12: To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ostatnie pytanie w tej części. Media społecznościowe dla osób od 16 roku życia. Pani jest za?
13: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
12: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
13: Tak, dokładnie.
12: I będzie tak, no... Lada moment?
13: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
12: związania techniczne.
13: Ale prace już trwają. I to jest tak, że to jest wspólna decyzja Ministerstwa Cyfryzacji i pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale osobami odpowiedzialnymi za powstanie tego projektu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie pan Standerski, w Ministerstwie Edukacji będę ja.
12: Katarzyna Lubdary jest naszym gościem, słuchaczem Radia Vox FM dziękujemy, ale my zostajemy na naszych stronach internetowych i na kanale na YouTube i ciąg dalszy naszej rozmowy już teraz.
8: A szkoła jest zasadniczo bezpiecznym miejscem. Służby stwierdziły, że nie mieliśmy do czynienia z challenge'em i zorganizowaną grupą. To było naśladownictwo. Tak o ubiegłotygodniowych atakach w szkołach na Mazowszu mówiła przed chwilą wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Teraz najcieplej 12 stopni, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Poznań, najchłodniej Zakopane.
15: Tak, deszcz będzie nas dzisiaj odwiedzał w różnych miejscach w Polsce o różnych porach. Przelotnie na szczęście, jak donosiliście, na przykład we Wrocławiu popadało już o poranku. No ale no, musimy się do tego przyzwyczaić, w końcu jesień. Temperatury do 16 stopni w ciągu dnia maksymalnie na zachodzie, za to na wschodzie chłodniej. W Białymstoku dzisiaj maksymalnie 10 stopni, tam też dzisiaj najwięcej deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Konrad Piwowarski.
14: Paweł Pawelec, ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr. Jutro o tym pogadamy.
15: 7 minut po godzinie 8, dzień dobry.
16: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
17: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: Give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me. Tylko złe odpowiedzi.
1: 13 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. No i pytamy się was, czego nauczyliście się jako dorośli?
2: Tak, i tu pięknie pisze Artur do nas. Jestem budowlańcem. W szkole byłem kiepski z matematyki. Właśnie jako budowlaniec stwierdziłem żywo zastosowałem twierdzenie Pitagorasa.
1: Pitagorasa.
2: Nie wychodź z domu bez basa.
1: Nie, kąty prostne są ważne. Nie zawsze ma się tak duży kątowierz. No i to jest ważne, tak. Ja na przykład twierdzenie Pitagorasa...
2: Równa się C kwadrat.
1: A kwadrat B kwadrat.
2: Sprawdziłem, tak.
1: Tak. Ja czasami mylę z prawem Pascala, ale jak jest prawo Pascala, to może nie będę mówił. Tomek, witamy. Ja z czasem nauczyłem się, a raczej przekonałem, że jednak lepsze było wstawanie na 8 do szkoły niż teraz na 6 do pracy.
2: Prawda? A jak proszę, szybko się uczymy. Jako dorosły nauczyłem się znaczenia słowa kompromis, a po ślubie zamieniłem to słowo na święty spokój, pisze
1: tak,
2: Karol.
1: To tutaj w podobnym tonie też jest jeszcze jedna odpowiedź. Nauczyłem się, że nie trzeba słuchać rodziców, ale za to trzeba słuchać żony.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Nie mówiąc już o teściowej. 609-869-869. Czego wy się nauczyliście jako dorośli? Zadzwońcie, napiszcie.

0: Patryk z tej strony. Ja jako dorosły dowiedziałem się, że jednak dzieci nie rosną w kapuszce i bocian ich nie przynosi.
1: Nieprawda! Nieprawda! A ja jako dorosła nauczyłam się oszczędzać pieniądze dzięki mężowi.
2: 20 minut po godzinie 8. Jak słyszycie, tylko złe odpowiedzi. I czego nauczyliście się, jak byliście już dorośli? Jako dorosły nauczyłem się, jak coś boli, to co to może być, to Adam napisał.
1: To może być. A jako dorosła nauczyłam się, że warto nie zatracać dziecka w sobie i bawić się przez całe życie. Agnieszka.
2: Nauczyłem się, że ślina po 30 może stać się zagrożeniem własnego życia.
1: O, masz ci, czy bakterie, tak rozumiem.
2: Nie, no chodzi o to, że się zakrztusić można.
1: Nauczyłem się jako dorosły pić z butelki, bez smoczka.
2: Jest jeszcze nowe prawo, którego ja na przykład nie znałem i nauczyłem się przed chwilą dzięki słuchaczom Radia Vox FM, dokładnie dzięki Rafałowi.
1: A czekajcie, to ja się nauczę.
2: Prawo OMA.
1: O.
2: Powyżej kolana rośnie, a opór maleje.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Hej, Fonsi.
1: Muszę to...

0: Aćko, Łukasz z tej strony. No ja jako dorosły też się nauczyłem prawa OMA, tylko trochę innego. Ciało w ciemności traci na oporności.
1: No bardzo ładnie, to już drugie prawo OMA. Ten dobre, OM to prawo. Był mądry człowiek, jest jeszcze trzecie od Marcina.
2: Dawaj.
1: Nie chodź z jedną, ale z dwoma.
3: Yeah, baby! Yeah.
4: Pierwsza zmiana.
5: Cudowne ja są te prawa.
1: Ja o tym obie muszę poczytać trochę.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
20: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
21: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
22: Doradczyni klienta.
21: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
23: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
24: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
25: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
24: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
26: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
27: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
26: A dlaczego?
27: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
26: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
27: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
26: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
27: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
26: To idziemy ratować jedzenie?
27: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
28: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
6: Reklama.
2: 8.30 na boksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Box FM w imieniu Marty Kiermasz.
29: Prokuratura, Ministerstwo Rolnictwa sprawdzają doniesienia o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero podał, że dawne współpracownice oskarżają posła o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. W niedzielę Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Protestujący nie odpuszczą. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamanych prawach pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy dostali zaproszenie, ale nie wiadomo, czy przyjdą. Amerykanie będą szukać surowców mineralnych na Grenlandii, jak się wyraził Donald Trump, na naszej nowej i pięknej Grenlandii. Z relacji prezydenta USA wynika, że przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu. Podkreślił też istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA i Europy. Jak mówi Trump, obszar ten ma istotne znaczenie strategiczne w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: 20 minut zostało do godziny 9 i powiem wam, że okazuje się, możemy już pewne wnioski wyciągnąć, że najwięcej w dorosłym życiu to nauczyliście się o fizyce.
2: Tak, fizyka, trochę matematyka, ale jednak fizyka.
1: Kolejne prawo Ohma wleciało, nawet dwa kolejne, czyli już czwarte i piąte prawo Ohma od naszych słuchaczy.
2: Prawo Ohma.
1: Nie baw się kobiecym sercem, bo ma jedno. Baw się jej piersiami, bo ma dwie.
2: Bardzo trafna uwaga, proszę zwrócić uwagę, bardzo trafna uwaga. Człowiek ta chodzi, przechodzi obok tej wiedzy, prawdy i nie zauważa.
1: Jest przecież jeszcze Darek.
2: Chociaż ja.
1: Oraz kilku innych słuchaczy, bo to się pojawiło kilkukrotnie. Ciało rzucone na łoże traci na oporze.
2: Piękna. Nie, no to jest. To jest prawo prawdziwe, tak jest, powiedziałbym.
1: Żeby w szkole tej fizyki takiej uczyli, tak?
2: To ja bym siedział w pierwszej ławce i udzielał odpowiedzi tym, co nie wiedzą przecież.
1: To posłuchaj, to kolejna odpowiedź fizyczna, tym razem telefonicznie.
3: Cześć, to ja jeszcze wam powiem, że w dorosłym życiu dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak czwarta zasada dynamiki Newtona, a brzmiona tak, że ciało przez Sommera puszcza się cały czas.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Raz, potem cały czas.
1: Tak, raz puścisz się, to już później.

0: Kesa.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Fox FM robi robotę.
3: 12 minut zostało do godziny 9. No i właśnie, robimy robotę. Możemy wpaść do was do pracy. Zgłoście się na foxfm.pl, napiszcie coś najciekawszego w waszej pracy.
4: Nam jest bardzo miło, jeśli nas zaprosicie, tylko też weźcie pod uwagę pewne ryzyko.
3: Tak, bo ja nic nie potrafimy.
4: Ja też przyjadę.
3: Z nami jest Oliwia. Cześć, Oliwia.
5: Dzień dobry.
3: Oliwia, ty po pracy jesteś, po zmianie?
5: Przed pracą jestem, odsypiam, żeby wytrzymać dzisiejszą nockę.
4: Okej, okay, no nocka przed
3: nocka,
4: tobą.
3: 12 godzin w pracy siedzisz, tak? Tyle zmian.
5: Dokładnie trwa. Tak.
4: No to musisz Voxa włączyć
3: tak,
4: sobie w nocy.
3: Oliwia zajmuje się tak, gastronomią,
4: proszę
3: trochę
4: bardzo.
3: Księgowości jest.
4: Czyli liczy, robi
3: obsługa
4: parówki.
3: Obsługa klienta.
4: Tak, dobra,
3: co tam jeszcze się znajduje w twojej pracy? Jakie obowiązki?
5: To jest sprzątanie też przede wszystkim.
4: Tak jest, nie zapomnij o toaletach, my to potem przeżywamy. Koniecznie, to jest bardzo ważne miejsce dla kierowcy.
3: Jeżeli zastanawiacie się, gdzie Oliwia pracuje, to jest stacja paliw. Słuchaj, bo ja zawsze chciałem się zapytać, bo brakowało mi odwagi, ale skoro już tak rozmawiamy
4: dawaj,
3: między
4: śmiało,
3: sobą.
4: Powiedz, już się znacie z Oliwią.
3: Oliwia, czy na stacji benzynowej można się targować, tak jak na przykład na bazarze czy coś?
4: No, to... Ale o co się chcesz targować? O paliwo?
3: O tak, o cenę paliwa.
5: Nie można, mimo tego, że jest wiele prób tego.
3: A próbują jednak. Ludzie naprawdę?
4: No, na przykład...
5: Próbują, tak.
4: A tankują i odjeżdżają, zapominając przyjść do kasy?
5: Zdarza się.
4: No i to jest najlepsza forma negocjacji. A teraz mnie gądzie!
3: Oliwia, słuchaj, mamy dla ciebie 1000 zł i zapas produktów Actimel. Co ty na to?
5: Super.
4: O nie?
3: Można się tak budzić.
4: Dwóch facetów
5: oczywiście,
4: daje
5: że tak.
4: Kobiecie pieniążki. Proszę bardzo.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Fox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkaseida.
4: No, po takim wstępie to teraz ona na stacji benzynowej, to na nas tak przyjmie z otwartymi rękoma.
3: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać.

0: prosto z Bestlisty Vox FM, szóste miejsce w ostatnim notowaniu. Możecie głosować na voxfm.pl, tam też można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak sobie pamiętam
0: tak, muzykę. Tak, to po godzinie dziewiątej.
1: Piękne. Zacznę klasykiem, mogę? Mhm. Bo niedawno znów to obejrzałem, prawda? Aha. Znaczy pierwszy raz w sumie. Aha. Pawelcze, a już było tak dobrze, kurczę, już było tak dobrze. Razem mieszkaliśmy ze sobą, jesteśmy parą od ponad trzech lat. Żyliśmy jak pączki w maśle. Było cudownie, było ciekawie. To było dla mnie to, na co czekałam całe życie. Czyli pisze do mnie Kasia. Było nam fantastycznie.
0: Ale?
1: To był ten chłopak, ten...
0: Ale?
1: Ale! Kiedy zaczęły się poważne rozmowy na temat przyszłości, no nagle jakoś tak się wymiksował. Może dlatego, że jest 7 lat młodszy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Szczegóły po godzinie 9.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły

0: W aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama. Za chwilę Maciej Berek złoży ślubowanie, będzie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą sprawdzić, czy miał współpracowników. 66-latek odpowie za szykowanie zamachu na premiera. Dziś świętują nauczyciele w Bełchatowie. Pytaliśmy uczniów, za co ich cenią.
6: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki, co wywołuje ostre reakcje polityczne. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co będzie działo się w czasie uroczystości?
7: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
5: Do wydarzeń w Sejmie będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Śledczy będą ustalać, jak groźne były ładunki znalezione u 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu. Prokuratura będzie analizować zabezpieczone ładunki i aktywność mężczyzny w sieci. Sprawdzi też, czy miał współpracowników.
8: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
9: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
8: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
5: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić od czwartku. W szpitalu w Sanoku trwa głodówka. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
10: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami i związkami zawodowymi.
5: Mówił przewodniczący związków zawodowych Grzegorz Pasztyła. Na miejscu protestujących wspierają też społecznicy.
11: Widziałem przerażenie, strach, lęk. To widziałem też godność. Widziałem podniesione głowy, widziałem ludzi, którzy się nie poddadzą, którzy wiedzą, że walczą o coś więcej niż tylko zmiana osoby, która zarządza szpitalem.
5: Mówił społecznik z Bieszczad, Duszan Augustyn. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy otrzymali na nie zaproszenie. Nie wiadomo jednak, czy się na nim pojawią. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Łódzkiem dotyczy treningu systemu alarmowania na terenie powiatu łaskiego. W ramach ćwiczeń uruchomione zostaną dziś syreny. Zawyją w godzinach 10-13. Wczoraj podobne ćwiczenia odbyły się w Warszawie. A dziś świętują nauczyciele, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej? O to podpytywaliśmy najmłodszych w Bełchatowie.
12: Że są cierpliwi.
13: Że są dla nas mili.
14: Że nas uczą.
15: Wielu rzeczy.
14: Tak.
15: Pożytecznych rzeczy.
14: Się przydadzą w życiu.
15: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
14: Tak.
16: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
17: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
5: Z uczniami podstawówki numer 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: jesiennie się zrobiło i jeszcze ta jesień trwa.
0: Co? Jeszcze zimno nie jest.
6: Znaczy już nie jest zimno, bo zimno było o poranku, bo były temperatury na minus.
0: Ale to
6: miejsce.
0: Minęło, co złe to za nami, to
6: tak,
0: nie my.
6: Dzisiaj maksymalnie 16 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Reszta kraju w okolicach 13-14, ale tutaj jeszcze wschód Polski jest i tutaj troszeczkę chłodniej. Maksymalnie 11 w Lublinie, 10 w Białymstoku.
0: No to wybierajcie, tam gdzie ciepło deszcz, tam gdzie chłodniej, słońce.
6: Też deszcz będzie, tylko mniej tego deszczu.
0: O południu.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na rano też popadało. Konrad Piwowarski.
0: Paweł Pawelec za chwileczkę, kochaj albo rzucaj rozterki kobiety względem mężczyzny.
6: 4 minuty po 9.
18: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 15 minut po godzinie 9, słuchacie Radio Vox FM. I tak, tak, wiem, że czekaliście, że stęskniliście się za Kochaj albo Rzucaj. Kto dzisiaj powalczy?
1: To jest Kasia. Kasia będzie walczyć o Mateusza. To było dla mnie to, na co czekałam przez całe życie. Było nam tak dobrze razem ze sobą. Fascynował mnie ten chłopak. Pomimo swojego wieku był taki odpowiedzialny, taki dorosły. Kiedy zaczęły się poważne rozmowy, nagle coś się zmieniło. Może dlatego, że ja jestem starsza od Mateusza o 7 lat. Może to jest ten problem, Pawelec. To młody 23-letni chłopak, a teraz wiem, kim jestem dla niego. A, teraz nie wiem, kim jestem dla niego, bo bez znanego powodu mi nagle się wyprowadził, przestał się odzywać. Proszę, pomóż mi to zrozumieć.
0: Jak słyszycie, na razie jest dużo niewiadomych. Postarajmy się dowiedzieć czegoś, a właściwie to ty się postaraj. Dzwoń do Kasi.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec. Umówiona rozmowa. Kaśka po tamtej stronie. Mowa będzie o Mateuszu. Co się dzieje? Jak wy żeście wpadli na siebie?
3: W pracy poznaliśmy się.
1: Jest pomiędzy wami taka słodka różnica wieku. Ty, doświadczona kobitka, 7 lat starsza od niego.
3: No tak się stało. Mieszkaliśmy razem.
1: Razem święta 3 razy, jedne, drugie, razem 3 tak. Razy wakacje.
3: Tak.
1: Bez dzieci się obeszło?
3: Bez.
1: Ktoś tu uważał dość poważnie.
3: Jedna i druga strona.
1: Dlaczego cię kochał? Mówił ci, za co podziwia?
3: Nigdy nie mówił, że kochał właśnie.
1: A.
3: Mówił, dobrze, że jestem.
1: Czyli użytkował, korzystał, ale nie wychwalał, nie nosił na rękach.
3: Po części. No po prostu był, wspierał w każdych sytuacjach tych mniej trudnych i tych trudnych. No jeździliśmy ogólnie naprawdę miło spędzone 3 lata, no. Dawał czasami znać, że gdzieś zależy mu na mnie.
1: A poznawał cię ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi?
3: Oczywiście.
1: Rodziną?
3: Oczywiście.
1: No to normalnie, to szło w tym kierunku.
3: Nikt nie wskazywało na to, że nie będzie szło w tym kierunku.
1: Co to znaczy, że żyliście jak pączki?
3: Że tak nam było dobrze.
1: A, on o tym mówił.
3: Tak.
1: Przyszedł taki dzień, w którym on ci oznajmił?
3: Że się wyprowadza.
1: Ale tak bez przyczyny? Tak bez całuska?
3: Tak po prostu.
1: Wstał, spakował się w co miał przy sobie drobne rzeczy i poszedł?
3: Tak.
1: Bez kłótni wcześniejszej?
3: Bez.
1: Bez uchwytu Nelsona?
3: Bez.
1: Wykręcania ręki?
3: Bez.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Ile trwała ta rozłąka, jak się wtedy wyprowadził?
3: Około 3 miesięcy.
1: To się napłakałaś?
3: Trochę.
1: Nie wiesz, czy stworzył z kimś jakąś bliską relację, podobną do twojej?
3: Mówi, że nie.
1: Powrócił do ciebie, mieszka z tobą ponownie?
3: Nie.
1: Co miałbym zrobić? Dowiedzieć się, kim jesteś dla niego?
3: Tak.
1: Dobra, Mateusz, chcielibyśmy wiedzieć, będziemy Kaśki bronić. Kasia jest mocno w uczuciu, tak mocno, że boi się prawdy. A my chcemy jednej rzeczy. Czy ty ją kochasz, czy ty jej nie kochasz? Obawiam się, że powiesz mi, że nie wiesz. I to znaczy, że jej nie kochasz. No to co? Kochamy czy rzucamy? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Ajojojojojoj, to się będzie działo.
0: Może być ciężko. 609, 869, 869. Jak uważacie, czy uda się pogodzić Kasię i Mateusza? No i czy Mateusz ją kocha?

0: tym, jak Kasia Mateusza przedstawiła, to Mateusz zbyt wielu fanów nie ma. Facet nabrał doświadczenia i ruszył korzystać z życia, to jeden z SMS-ów.
1: Od razu oceniacie, wiecie?
0: Ja myślę, że to jest małolat, który chciał się tylko zabawić i nie jest gotowy na prawdziwe życie.
1: Ale słuchajcie, a może to jest taka sytuacja, w której oni na nic się nie umawiali, a nagle zostały mu przedstawione warunki bytności?
0: No tak, takie teorie też tu się pojawiły, że za mocno naciskała, więc uciekł. Przypomnijmy, o co tutaj poszło Kasi i Mateuszowi?
1: No, Kasia zaproponowała miłość, nie bezpośrednio Mateuszowi. Po prostu poznali się 3 lata temu, zakochali się w sobie, żyli jak pączki w maśle.
0: Ale?
1: Tylko tak naprawdę, jak tu potem jeszcze miałem przyjemność poznać temat pozaantenowo, nigdy nie powiedział jej, że ją kocha. Nigdy nie powiedział jej czegoś, czego ona chciałaby. Nigdy nie obiecał czegoś takiego. Kasia po prostu zauroczyła się 23-letnim pracującym studentem, będąc 30-letnią młodą kobietą.
0: A ona jak zaczęła temat ślubu i poważniejszych jakichś rozmów rzucać,
1: no to student
0: to on uciekł.
1: Rzucił indeksem.
0: Dzwonisz do niego.
1: A jak?
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Proszę.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
3: Dzień dobry, słucham pana.
1: Nie, wolałbym Paweł, Mateuszu. I widzę, że nie jesteś słuchaczem Radia Vox FM i nie wiesz, czym się zajmuję i w jakich fajnych sprawach dzwonię do ludzi. Mateusz, chciałem ci przez usta swe wyznać miłość pewnej kobiety, którą już trochę znasz. Takie rzeczy robimy w Radiu Vox FM. Mowa o dziewczynie, z którą spędziłeś 3 piękne lata. Nazywa cię facetem, w którym zawsze ma oparcie. Kojarzysz?
3: Kojarzę.
1: Mówię o Katarzynie. Tej, co mówiłeś, że gdy jesteś z nią, to jest tobie jak pączkowi w maśle. Chciałem cię upewnić, że jesteś bardzo kochany, szczerze kochany i że jesteś wyjątkowy.
3: Wam jestem trochę zaskoczony telefonem.
1: A ty nie wiedziałeś o jej uczuciach? Nie wiedziałeś nic o jej miłości?
3: Wiedziałem, zgadza się.
1: A, no okej, nie, no bo ona mi powiedziała, że pomiędzy wami było wszystko fajnie, no. Któregoś dnia tylko stwierdziłeś, że no musisz usunąć się z jej życia na chwilę. No i ona, w związku z tym, że ty nie bardzo wiesz, co masz ze sobą zrobić w temacie Kaśka, wyciąga rękę do ciebie przy pomocy programu Kochaj albo Rzucaj. Mówi ci o tym, że cię kocha, że ma plany wobec ciebie. Utrzymujesz z nią, jak ona to napisała, tak bliską relację, na którą nie może sobie pozwolić po prostu zwykły przyjaciel, tylko ktoś bardzo bliski. Kocha! I chciałaby usłyszeć od ciebie, czy ty ją kochasz, chłopaku, czy ty ją rzucasz?
3: No nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo zaskoczony.
1: Babka szaleje na twoim punkcie, no. Wariatka. Mateusz, no, podejdź do sprawy luźno. Ja cię namawiam, żeby to się zdarzyło, żebyś sobie spróbował życia przy boku Kaśki. No,
3: tak. Ładnie powiedziane.
1: No, kochasz ty Kaśkę? Czy na obecną chwilę nie możesz tego powiedzieć, więc ją rzucasz i dalej zostajesz przyjacielem?
3: Nie mogę tego na tą chwilę powiedzieć. Czyli przepraszam.
1: Miłości nie możesz wyznać?
3: Tak.
4: No nie!
1: Ona się rozłączyła, wiesz, bo ona słyszała, o czym rozmawiamy i nie podjęła rozmowy. No, będzie to przeżywać, wiesz. Mateusz, ja mam do ciebie poważną prośbę. W związku z tym, że ta dziewczynka oszalała na twoim punkcie, ty to widzisz. Musisz jej naprawdę wyraźnie zaznaczyć, gdzie jest twoje miejsce w tym związku.
5: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Skorzystamy z tej sekretarki. Kaśka, walczyłem jak lew o tę miłość, a Mateusz to bardzo sympatyczny facet. Absolutnie miałaś rację. Robiłem wszystko, żeby ci się to w życiu udało. Dobrze mu jest z tobą, ale chyba rodziny nie założycie. Mylę się, Mateusz?
3: Nie, myślę, że bardzo dobrze odpytałeś zamiary i intencje na tym etapie mojego życia.
1: Także bierz, dziewczyno, co twoje, dopóki mieszka z tobą, wpada do ciebie. To się nazywa luźny związek. Przestań gadać o związku poważnym. Zaskakuj. Dobrze mówię, Mateusz? Bierz garście, no, życie garściami. Dobrze. Na lewo i na prawo.
3: Czyś taki impuls z nienacka. Tak. Wszystko się może odkręcić. No, jestem bardzo zaskoczony, to już zresztą wcześniej usłyszałeś. Będę musiał to przemyśleć wszystko sobie na spokojnie, na chłodną głowę raz jeszcze.
1: Ale oczywiście głaszcząc włosy Kaśki dziś wieczorem. Na co cię namawiam.
3: Tak.
1: Bądź przy niej jak najdłużej. I tak spokojnie podejmuj decyzję. Dziękuję za uwagę.
3: Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Cześć, z nadzieją na wielką miłość żegnam Mateusza, pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Gwiazdy w Vox FM.
0: Ja cię za to podziwiam, że ty tej nadziei nie tracisz.
1: Ja nie, ja wciąż
0: wierzę. Może ona się rozłączyła, tak, on mówi, że nie kocha, ale może nadzieja zawsze jest.
1: Oczywiście, że tak, on w końcu dorośnie, a ona jak zaraz.
0: Vox FM.pl, tam można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.

0: 6 na 23 minuty przed godziną 10. Dzień dobry, w środę 14 października, dzień wyjątkowy. To jest czerwona kartka w kalendarzu, drodzy Państwo. Przypominam, to jest Dzień Edukacji Narodowej. Jeżeli jeszcze nie poszliście do jakiejś opiekunki, do cioci w żłobku albo do właśnie nauczycielki, no to słuchajcie, lećcie z czekoladą, z kwiatkiem, z czymkolwiek. Mają naprawdę ciężką, bardzo ważną, bardzo potrzebną i bardzo dobrą przede wszystkim pracę. Myślę, że my nie zbiedniejemy z takiej jednej czekoladki, a one naprawdę bardzo się ucieszą. W związku z tym uśmiechy dzisiaj w ich stronę. Wszystkiego dobrego, drogie panie, drodzy panowie, drodzy nauczyciele i drogie nauczycielki, opiekunki, ciocie, jak zwał, tak zwał. Dzięki raz jeszcze za waszą wielką pracę. No i dzień dobry, w środę raz jeszcze. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. To będzie nasza wspólna środa.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Service Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Service. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Service Gorzów.pl.
1: Reklama.
9: Konrad Baranowski. Polecą głowę w prezydium Rady Miasta. Do biura RM wpłynęło 9 wniosków o odwołanie przewodniczącego Roberta Surowca i wiceprzewodniczącej Marii Szupiluk. Wnioskujący zarzucają tej dwójce niebezstronne kierowanie obradami oraz między innymi sporadyczne wyłączanie mikrofonów w czasie posiedzeń, także nierówne traktowanie gorzowskich rajców. Pod wnioskami podpisali się radni 4 klubów: to Maciej Buszkiewicz, Arkadiusz Legan, Agnieszka Ciera, Hanna Kozak, Jerzy Synowiec, Tomasz Rafalski, Roman Sondej, Jarosław Porwich i Sebastian Pieńkowski. Robert Surowiec zadeklarował już zwołanie sesji w tej sprawie. Przepisy do odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącej rady wymagają wniosków minimum 1/4 składu. Warunek został spełniony. Spływ dla twardzieli. W sobotę ostatnia w tym sezonie miejska wyprawa kajakowa Kłodawką. W przeciwieństwie do wrześniowego spływu dla całych rodzin, ten jest określany jako bardzo trudny. Udział weźmie tylko 10 kajaków jednoosobowych, mówi Ireneusz Kalitko, organizator.
10: Ten spływ już wymaga większego zaangażowania, troszeczkę większych może umiejętności, bo tam płyniemy faktycznie jedynkami i to będzie wielogodzinny spływ, który myślę, że około 9 godzin nawet będzie mógł trwać.
9: Organizatorzy zapewniają kajak, wiosło, kamizelkę, opiekę komandora spływu, instruktaż ratownika i ubezpieczenie. Link do zapisów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Eurożmelages.
11: Tam, gdzie błękitne luki na gorzowskim niebie, tam pojawia się słońce. No i oczywiście przygrzewa. Temperatura powoli idzie do góry. Jakość powietrza super i dzisiaj max to 16 kresek, więc naprawdę przyjemnie. Październikowy dzień. Kierowcy muszą być czujni i zwracać uwagę na utrudnienia. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
1: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
13: Kawusi?

0: FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
7: To nie moje, to też nie moje i to też.
8: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
7: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
8: Więcej?
7: Nawet do 5,5%.
9: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
7: I miej bank do życia po swojemu.
9: Spełnij warunki.

0: Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w Sejmie. Rząd chce ograniczyć social media dla dzieci, trwają prace nad przepisami. Za chwilę też gratka dla miłośników biegania, można zapisywać się na półmaraton w Gdyni.
1: I o tym wszystkim usłyszymy już teraz w wiadomościach Vox FM. Jest 10:00, zaprasza Marta Kiermasz.
0: Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Tak wyglądała ceremonia w Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. To pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.
2: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
3: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi. Stać na straży konstytucji.
0: Ślubowanie chciał zakłócić jeden z posłów PiSu. Mariusz Gosek nie został jednak przepuszczony do gabinetu marszałka Sejmu. Drogę zagrodziła mu Straż Marszałkowska.
4: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
5: Ten korytarz jest wyłączony teraz.
4: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje? Co się dzieje, że jest wyłączony? Ale proszę mnie nie przepychać.
5: Przecież to pan mnie przepycha.
4: Stawia pan opór. Proszę mnie przepuścić.
5: No, ale to przecież pan mnie atakuje.
0: To ślubowanie to jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki uważa, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogów formalnych. Maciej Berek ma się teraz przemieścić do siedziby Trybunału. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w 8 rundzie Vox FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
6: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
7: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
6: Tak, dokładnie.
7: I będzie tak, lada moment?
6: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
7: rozwiązania
6: techniczne. Ale prace już trwają.
0: Mówiła Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. To między innymi reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne.
6: W tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem. 4U tak zwane.
0: 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij, atak. Te wytyczne trafiły do dyrektorów, którzy teraz będą wdrażać je w swoich placówkach. A po atakach policja nadal kontroluje budynki w całym kraju. Skontrolowano łącznie blisko 138 szkół. Zatrzymano 183 osoby, które posiadały niebezpieczne narzędzia lub wysyłały groźby. Na razie nie ma mowy o zamykaniu ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Zatrzymani jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Przypomnijmy, na miejscu działają policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
8: Niektóre zwierzęta to będą indywidualnie mają być oceniane tam przez biegły, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które tam ewentualnie wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia do innych przesłuchań.
0: Informuje Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Podkreśla, że śledztwo w tej sprawie trwa od dłuższego czasu, a wczorajsza interwencja była zaplanowana od dawna. Ruszyły zapisy na przyszłoroczny Gdynia Półmaraton, który odbędzie się 24 kwietnia. Uczestnicy pokonają ponad 21 km ulicami miasta, w tym przez modernistyczne Śródmieście, które w tym roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Motyw gdyńskiej architektury pojawi się na koszulkach, plakatach i medalach dla biegaczy. W półmaratonie wystartuje Adam Nowicki, olimpijczyk z Tokio. Podpowiada, jak się przygotować.
9: Myślę, że dużo odpoczywać, starać się już ten ostatni tydzień treningowy przed biegiem mieć spokojny, ostatni mocny trening. Trening gdzieś tam środa, tygodniu poprzedzającym start.
0: Szczegóły na stronie półmaratonu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: To Gdynia, tak? Ten półmaraton?
0: Tak, jest.
1: No to w Gdyni, słuchajcie, drodzy Państwo, już dzisiaj 14 stopni i tam deszcz. Deszcz zresztą praktycznie w całym kraju, jak tak patrzę. Na termometrach od 9 stopni w Suwałkach tam najchłodniej, przez 10 w Zakopanem, 10 również w Białymstoku, 11 Lublin, 12 Rzeszów, 14 właśnie Gdańsk, 14 również Koszalin, a najcieplej 17 stopni dzisiaj, 16 w Zielonej Górze. Jak będzie sytuacja wyglądała w nocy, zapytacie? Dużo, dużo chłodniej, ale nie aż tak bardzo, bo 4, a przypominam, tej nocy było minus 2 nawet, więc nie jest źle.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 5 minut po godzinie 10 próbuje się skupić Marta, bo napisał do mnie kurier chwilę temu, że paczka stoi pod drzwiami.
11: O nie!
1: Rozumiesz? A wiesz, co jest w tej paczce? Buty jesienne.
11: No nie!
1: Te kozaczki takie.
11: Powinnaś dostać takie teraz, wiesz, możliwość wyjścia szybko po tę paczkę.
1: Właśnie, jeżeli się słucha. Bardzo. Brzemią we mnie i walczą dwa wilki. Jeden chce zostać, drugi uciekać.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Ale spoko, zostaje. Buty, no, poczekajcie.
11: Która kobieta by się oparła?
1: No właśnie.
11: Takiej informacji, paczka czeka.
1: A jeszcze za
11: mszowe. O!
1: Znaczy za
11: leć,
1: swoje.
11: Ale... Leć, ja cię usprawiedliwiam, leć.
1: Dzięki. Marta Kiermasz wróci o 11.
11: Ja wrócę, bo na mnie paczka nie czeka.
1: A ja mimo paczki jestem, ale sami wiecie, co się dzieje w środku. 6 minut po 10, Lady Gaga na dobry początek, Kamasutra za moment. Klaudia Wasiluk, jestem i zapraszam na wspólną środę.

YMCA i Village People. Tak, gramy w Vox FM na 19 minut po godzinie 10 w Dzień Nauczyciela. Drodzy Państwo, przypominam, o właśnie, a jak już jesteśmy przy nauczycielach, przy szkołach, przy różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, to może właśnie tam do roboty wysłać pierwszą zmianę. Tak się składa, że Vox FM robi robotę i pierwsza zmiana w składzie Julka Chren, Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec mogą do Was przyjechać. Wczoraj byli już na farmie z alpakami. Tak, pokarmili kogo trzeba. Przy okazji oporządzili, bo co trzeba. Wszystko zresztą możecie zobaczyć na naszych socialach. Przy okazji polecam Instagram i Facebook Vox FM. Ale przede wszystkim to polecam Wam wejść na voxfm.pl i napisać, co jest najciekawsze w Waszej pracy i dlaczego warto, żeby właśnie porankowicze się pokusili o to, żeby przyjechać do Was, by poznali tę Waszą robotę od kuchni. Voxfm.pl napiszcie oczywiście. 1000 złotych czeka. Do tego przeróżne nagrody. Zgłoście swoją pracę, zaproście do niej pierwszą zmianę. Wybieramy 4 miejsca, które odwiedzamy, a historię, Wasze historie oczywiście poznajemy na antenie. Voxfm.pl, to tam Was odsyłam. Defis i Róże, za moment rozdamy. H i Ring My Bell również będzie. A teraz Gabry Ponte i Easy on My Heart. 20 po 10.

0: takie przyjemne rytmy. To oczywiście Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. 609-869-869. Ktoś pyta, może mi umknęło, gdzie się podziewa redaktor Arek? No i tutaj, drodzy Państwo, otwiera się morze możliwości. Na przykład redaktor Arek, być może, nie wiadomo, ale może akurat na przykład odpoczywa sobie na jakiejś rajskiej plaży. Może słucha właśnie Vox FM, przy okazji przypominam, że przez aplikację również można. Aplikację Vox FM, rzecz jasna. Na jakiejś fajnej rajskiej plaży, leżaczek, drink bezalkoholowy, podkreślam, z palemką. Może sobie właśnie chilluje bombę, jak to ma w zwyczaju mawiać. Nie wiadomo, ale to jest pytanie do Państwa. 609-869-869. Gdzie jest Arek? Areczku, jeżeli słuchasz, nic się nie martw, wszystko pod kontrolą. Ale jeżeli macie pomysły, gdzie on może być, 609-869-869, wszystkie odpowiedzi mile widziane.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: dla ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: No to proszę pana, tylko gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
6: Reklama.
7: Konrad Baranowski. Nie wszystko złoto, co proteinowe. Trener personalny z Gorzowa radzi, co jeść, a na co uważać, gdy chcemy zbudować imponujące mięśnie. Przede wszystkim białko dobrze jest rozłożyć równomiernie na wszystkie posiłki, które spożywamy w ciągu dnia. Ile nasza dieta powinna go zawierać? Mówi Jakub Kuś, trener personalny.
8: Każda osoba, nawet ta niećwicząca, powinna spożywać minimum 1 gram białka na kilogram masy naszego ciała.
7: To nie oznacza jednak, że całą tą porcję powinniśmy zjadać jednorazowo, dodaje Kuś.
8: My jednorazowo jesteśmy w stanie przetworzyć, nasz organizm jest w stanie przetworzyć około 40 gram białka. Powinniśmy starać się, aby w każdym posiłku, który spożywamy, było przynajmniej około 20 gram białka.
7: Co poleca specjalista do zaspokajania zapotrzebowania na białko? Produkty naturalne, nabiał, twarogi, jogurty naturalne, mięso, a przede wszystkim jajka. Po batony proteinowe sięgamy w ostateczności. Święto miłośników offroadu 24 października. To ostatnia chwila, by się zapisać. Lubuskie Armageddon 4x4 wystartuje ze starej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. To prawdziwe święto dla miłośników offroadu, adrenaliny i ekstremalnych wrażeń. Będzie to już trzecia edycja tej samej imprezy. Już w tym momencie zapisanych do udziału w rajdzie jest aż 80 drużyn z 3 województw. Szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów znajdziecie w mediach społecznościowych. A więcej informacji na vox.fm.pl.
9: Raz chmury, raz słońce będą przeplatać się w Gorzowie, ale według zapowiedzi synoptyków na pewno dzień bez opadów. Maksymalnie 16 stopni, no i ma być w sumie przyjemnie, tak bardziej wiosennie niż jesiennie. Kierowcy rozważnie, oczy szeroko otwarte, czujność przede wszystkim, bo bywają miejsca, gdzie naprawdę jest więcej aut i trzeba uzbroić się w cierpliwość.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
7: Awantura przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego to po ślubowaniu sędziego. SpaceX uderza w Ukrainę. Kijów z ograniczeniem w działaniu Starlinków. Za chwilę też łódzkie. Trafił tam mobilny szpital.
8: I o tym wszystkim usłyszymy w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Zapraszam Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
7: Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Wybrany przez parlament sędzia złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, bo nie było ruchu w tej sprawie ze strony prezydenta. Potem udał się do gmachu w Alei Szucha. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz tam się dzieje?

0: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy Mateuszu. A na ślubowaniu nie było prezydenta. Karol Nawrocki uważa, że Berek nie spełnia wymogów formalnych. A do wydarzeń w Sejmie odniósł się sam Maciej Berek. Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, skomentował sędzia.
2: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Trybunał nie będzie działał pod wykładnię prezydenta, podkreślił z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał?
3: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędzia Maciej Berek opuścił już budynek Trybunału, a przed nim, przypomnijmy, wciąż trwa demonstracja sympatyków PiSu. Wejścia do siedziby Trybunału chroni policja. Zmieniamy temat. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie. W nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany, przez które wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Jak poinformowały ukraińskie władze, wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych. Sprawę wyjaśnia ukraiński resort obrony. Do tych niespodziewanych kłopotów Kijowa odniósł się też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który skrytykował Ilona Muska za wykorzystywanie technologii do rozgrywek politycznych. Uwaga, kierowcy w Wielkopolsce, są utrudnienia na trasie w Kępnie na S11. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Pierwszy taki pojazd w Polsce trafił do Łódzkiego. To mobilny szpital przypominający autokar, w którym można pomagać kilku pacjentom jednocześnie.
4: Mówimy o ambulansie do zdarzeń masowych zabudowanym na bazie autobusu Setra. Faktycznie jest to taki specjalistyczny środek transportu sanitarnego, który może być zadysponowany na miejsce katastrofy, klęski żywiołowej, wypadku masowego i pełnić tam funkcję punktu pomocy medycznej.
1: Mówił Adam Stępka z Łódzkiego Pogotowia. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM. Za godzinę przywita się z Wami już Paweł Donzbach.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Deszczowo w całym kraju dzisiaj. Na termometrach najchłodniej w Sandomierzu. Słuchajcie, tam tylko 5 stopni wskazują termometry w tym momencie. Najcieplej 14 stopni prawie, że w Ustce. Ale maks, jaki możemy wycisnąć z dzisiejszego dnia, to 16 stopni. I te zobaczymy w Zielonej Górze na termometrach. 15 w Szczecinie, w Gorzowie. Do tego 11 Białystok, 11 również Lublin, 12 w centrum kraju. Jak będzie sytuacja wyglądała tej nocy? Już mówię, od 4 stopni w Zakopanem przez 8 stopni w Gdańsku. I tak, to będzie maks.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: 4,5 minuty po 11, a u nas pod 6098-698-69 cały czas zgaduj zgadula, gdzie jest Arek. Ktoś pisze, hejka, Arek ma urlop, ale może szuka futra na Wszystkich Świętych. I jest taka szansa. Klucz Arków widziany w centralnej Polsce, chyba już odlatują do ciepłych krajów. Możliwe, jak gdzieś zobaczycie Areczka latającego, pomachajcie, pozdrówcie ode mnie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
6: No ale wiecie, jak to jest z bocianami. Wracają. Sikorki również wrócą. 5 po 11, Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.
8: Visita Harry Venta, nu spela lite dota.
9: I feel you, man.

0: 19 po 11 to Real McCoy i Another Night. A teraz czas sobie odpowiedzieć sobie na naprawdę jedno z najważniejszych, myślę, że bardzo istotnych pytań. Gdzie jest Arek? No bo zapytałam. 609-869-869. No i otwieramy teraz puszkę Pandory. Proszę bardzo. 609-869-869. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Redaktor Arek jest dzisiaj ze mną na robocie.
0: O.
1: I kręcimy płyty GK. Gdzie? W Niemierzewie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Michał. Również Michale. Bardzo dziękuję. Przekaż Arkowi, że robota jego tutaj czeka. I zapraszam serdecznie, jak już ten urlop się skończy. 609-869-869. Witam. Arka nie ma, bo pewnie jak każdy Polak na urlopie ma remont bądź malowanie mieszkania, ktoś jeszcze proponuje. Są jeszcze telefony. Halo, halo.
2: Cześć, tu Paweł.
0: Cześć, Paweł.
2: Ja to tak podejrzewam, aha, że redaktor Arek,
0: tak,
2: to po cichu sobie wykupił bilet lotniczy na Capybara Bara.
0: Mhm.
2: I tam sobie leży w cieniu pod palenką i popija sobie smaczny soczek z pina koali. Pozdrawiam, Paweł.
0: Prawdopodobnie na jakimś All Excuse Me. Ale ktoś jeszcze pisze, siemanko, Areczek, gdzie? Skoro jeszcze nie dotarł po urodzinach z Kolima, to mur beton nagrywają kac siemiatycze. Dobre, Łukasz, naprawdę dobre. 20 po 11, Mira mi zagramy, a za moment Jack Style John i What Are We Gonna Do?

0: No, klasik. No, Sławomir, skoro tak mówisz i obiecujesz, że będzie gorąco tej nocy, no to myślę, że można by było już te obietnice jakoś tam na poważnie wziąć. Ty chyba, że się spojrzy na prognozy pogody i zobaczy się 4 stopnie. To takie maks, jaki możemy wyciągnąć. Ale nie o pogodzie teraz, bo akurat klasik i Sławomir to jest miejsce 4 ostatniego notowania Best Listy. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, możecie tam głosować. Są plusy do waszej dyspozycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, wiecie, wpaść na podium, bo miejsce 4, umówmy się, no ono jest takie troszeczkę, takie... No można być niepocieszonym, zajmując 4. Chciałoby się tego podium, prawda? No to w związku z tym wszystko w waszych rękach, plusy do waszej dyspozycji. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, powtarzam. Można również głosować za pośrednictwem naszej aplikacji. A do piątku coraz mniej czasu. Dzisiaj środa, w pół do piątku. W piątek o 17:00 już teraz zapraszam na Best Listę w wydaniu Kamila Rutkowskiego.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Reklama.
9: $34,5 miliona dała spółka Sunday Natural za prawie 20 hektarów w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Urzędnicy odsunęli karty. Na Facebooku miasta pojawił się krótki filmik z prezydentem Jackiem Wójcickim. Producent suplementów diety w Gorzowie działa od 6 lat, mieści się przy ulicy Odlewników. Na 20 hektarach przy Mironickiej będzie mógł się rozwinąć. To niemiecka marka oferująca wysokiej jakości suplementy diety, witaminy, minerały, ekstrakty roślinne oraz superfoods. Nieruchomość leży nieopodal węzła drogi ekspresowej S3, będzie sąsiadować z fabryką rakiet, pod budowę której 4 listopada wmurowany zostanie kamień węgielny. Wirusy i infekcje czyhają, jak się przed nimi obronić? Ból gardła, kaszel, katar będą nas męczyć coraz bardziej. Sezon przeziębieniowy w natarciu. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak o odporność dbają lubuszanie?
10: Dużo spacerów, witaminy.
11: Suplementuje się witaminą D.
12: Więcej witaminy C trzeba po prostu spożywać. Owoce, warzywa, ciepło się ubierać.
9: Klucz do odporności możemy znaleźć na talerzu. W posiłkach powinny znaleźć się przeróżne produkty. Mówi Justyna Korycka-Korwek, dietetyczka.
13: Papryka, brokuły, dynia, marchew, jabłka czy owoce jagodowe to nie moda. To źródła witamin, polifenoli i innych związków, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
9: Pamiętajmy o błonniku, który wspomaga jelita. Słońce przyjmuje inicjatywę na gorzowskim niebie i bardzo dobrze, bo jak grzeje, to jest przyjemniej, cieplej. No i też ma to dobry wpływ na nasz organizm, bo uaktywnia się witamina D. A przed zimą i wirusami będzie ona nam bardzo potrzebna. Kierowcy, rozważnie, bez pośpiechu, ściągamy nogę z gazu, bo policjanci mają was na oku. No i sypią się mandaty i punkty karne. A po co wam to?
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Gorzów.
1: Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
5: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolim, Long End Junior, Mick, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
1: Reklama.
6: Vox FM.
1: FM Gorzów.
6: Gorzów.
7: Prezes Trybunału zostawia sprawę prezydentowi. Przepychanki, starcie z policją i blokada instytucji podczas wjazdu Macieja Berka. Potrzebna kolejna opinia biegłego, to w sprawie pożaru skansenu w Sanoku. Wykluczono usterkę instalacji elektrycznej. Od kilku lat kształci ponad 2000 studentów. Teraz czas na zmianę. Od jutra w kraju nowy uniwersytet. Posłuchajcie.
8: W studiu Vox FM witamy Pawła Donsbacha.
7: Dzień dobry.
8: Jest 12:00, to czas na wiadomości Vox FM.
7: Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. Chodzi o sędziego Macieja Berka, wybranego przez posłów, a który złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Jak wcześniej informowaliśmy, krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
9: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
10: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
9: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
7: A sytuacja w Trybunale

0: Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiaj temat w Sejmie. Tam się przenosimy przy Wiejskiej. Jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
1: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
2: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
1: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego, który zamknie tę całą sytuację?
2: To jest Trybunał PiS-u. Tam PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny. I chyba tak to się powinno skończyć.
0: Maciej Berek, przypomnijmy, to wieloletni bliski współpracownik premiera Donalda Tuska. Ostatnio był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
3: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
0: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu. Jest już opinia biegłego z zakresu energetyki i elektryczności.
4: Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te ostatecznie zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie i dodaje, że ma ona wpłynąć nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia w skansenie spłonął drewniany 17-wieczny kościół wraz z wyposażeniem. Ogień uszkodził również sąsiednie obiekty. A teraz jeszcze nowy uniwersytet na mapie Polski. Od jutra Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie działać pod nową nazwą.
5: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6.
0: Wyjaśnia rektor Maciej Słodki. Akademia w Płocku powstała w 2022 roku, kształci ponad 2000 studentów na 25 kierunkach.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Manchester City zmierzy się dzisiaj z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią. To na przełomie listopada i grudnia. Polskie piłkarki właśnie, biało-czerwone, awansowały do finału baraży. Wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki oraz rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Paweł, ty wychodzisz na dwór czy na pole? Czy na zewnątrz?
8: Na dwór.
7: To jak na dworze, powiedz?
8: Nieprzyjemnie. Zimno, popadało trochę powiało.
7: Pada deszczyk,
8: mało
7: popaduje.
8: Mało stopni na termometrze, nie ma słońca.
7: No nie ma słońca,
8: chmury.
7: To prawda. Ale poczekaj, choć powiemy o tej pogodzie, tak jakbyśmy mówili naprawdę o czymś wspaniałym.
8: Ale mimo wszystko jest piękna polska jesień.
7: 16 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach. 10 to najmniej i dużo deszczu, jeżeli...
8: Korzystajcie z tej pięknej pogody.
7: Właśnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Można taki jesieniarski mood odpalić. Wziąć gorącą herbatkę albo pumpkin spice latte. Kocyk, wełniane skarpety, usiąść przy oknie, patrzeć na te smugi deszczu spadające po szybie. Widzisz to oczami wyobraźni?
8: Teraz tak, tak w godzinach pracy.
7: Idę robić herbatkę.
8: Dobra.
7: Jak powiem, że załatw kocyk, to źle zabrzmi.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Ale kawę da się załatwić.
7: Dobra, no to zapraszam was wszystkich na kawę również. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Paweł Dąsbach wraca za godzinę. 5 po 6 po 12. Dzień dobry.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Od szmaragdów i diamentów to się akurat w tym przypadku zaczęło, a przypadek Filipa i Bianki Heizerów, tak, o właśnie o nich teraz będę mówić, tak, to ci sami, którym pizza z kebabem ze Szwecji zawdzięcza ogromną popularność. Teraz słuchajcie, jest o nich głośno, nie tylko ze względu na podcast, który prowadzą, ale także już wiadomo, że uświetnią szkolenie, słuchajcie, i o tym rozpisują się dzisiejsze kolorowe portale, szkolenie dla handlarzy z branży nieruchomości. Jeżeli się zastanawiacie, o co chodzi, to tak, Filip i Bianka Heizer będą rozprawiać na temat właśnie nieruchomości. O tym, jak się mówi, jak mówić, żeby ludzie naprawdę chcieli słuchać, o tym, gdzie kończy się profesjonalizm, a zaczyna nuda, to tutaj bardziej będzie, prawda, teren Filipa. A jeżeli chodzi o Biankę, no to ona opowie o tym, co zrobić, by człowieka chciało się słuchać, o wpadkach, o kulisach, o praktyce, od wiedzy, od strony produkcji podcastów. Generalnie to są bardzo ważne rzeczy, o których będą opowiadać właśnie Filip i Bianka Heizer na szkoleniu dla handlarzy z branży nieruchomości. Zastanawiacie się, o co chodzi? No to ja już wam to przyporządkuję, bo może to być naprawdę trudne, może to być jakaś zagwozdka. Najpierw ogłaszam was mężem i żoną, możecie założyć podcast. Tak? No to teraz czas na kolejny krok. Mieszkanie, dom, nieruchomość generalnie. A że w takim wydaniu i akurat w ich przypadku, naprawdę to może dziwić?

0: No oczywiście, nikomu nie trzeba przedstawiać. Pet Shop Boys, Always On My Mind. Tak, gramy w Vox FM na 21 minut przed godziną 13. 609-869-869. Takie telefony.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Sławek.
0: Cześć.
1: Ja pamiętam, jak w latach 80. pan z UEF-u wiecznie do mnie tak mówił. Jak nie przeskoczysz tego kozła, to zdejmij buty, bo szkoda obuwia dla takiego barana. Pozdrawiam mojego wspaniałego UEF-istę, który nauczył mnie bardzo dobrze skakać przez kozła. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Jeszcze barana skaczącego przez kozło nie widziałam, ale fajnie, Sławek, że jesteś. 609-869-869, jeżeli chcielibyście również pozdrowić nauczyciela, no to śmiało, w Dzień Nauczyciela jak znalazł.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokuć iście się.
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby...

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
18: Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w czwartek. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Ekspresowo ustalono termin po tym, jak na początku tygodnia wpłynął do biura wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącej. Zmiany będą także w komisjach. 9 radnych ma zastrzeżenia do pracy Roberta Surowca i Marii Szupiluk. Uważają, że nie ma z nimi dialogu i nie są bezstronni w prowadzeniu obrad, na przykład wyłączają mikrofony. Szykują się także roszady kadrowe w kilku komisjach, m.in. skargi wniosków, oświaty i wychowania, gospodarki czy budżetu i finansów. Nadzwyczajna sesja w czwartek w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury przy Hawelańskiej. Start o godzinie 16. Start o godzinie 14. Frapy na dużym ekranie od piątku do niedzieli. Filmowe emocje w Gorzowie. Pula nagród to 10 tysięcy złotych. Jury oceni 19 produkcji z całego kraju. Na festiwal filmów frapujących wpłynęło prawie 200 krótkometrażowych produkcji. Najlepsze z nich powalczą w kilku kategoriach. Bohater, historia, forma. Co było brane pod uwagę? Mówi Iwona Bartnicka z Gorzowskiego MOS-u, organizator.
12: Dbamy o to, żeby widz miał co oglądać i dobrze słyszeć, bo wtedy jakby cała frajda z oglądania dobrze ujętego tematu jest osiągnięta. Ten film musi po prostu frapować, czyli musi mieć w sobie coś, co będzie możliwe do zapamiętania, co zostanie z nami.
18: Oglądanie filmu w piątek od godziny 17.30 będzie także pokaz kultowej Klątwy Doliny Węży z autorską narracją rapera Łony. O 20.00 wstęp wolny. Laureatów poznamy w niedzielny wieczór. Gdy świeci słońce, jest ciepło, przyjemnie. Ale gdy już zawieje wiatr, tak jak dzisiaj, no to gdzieś tam czuć ten chłód, jakaś gęsia skórka może się pojawić. Ale w sumie bardziej wiosenny niż październikowy dzień. Kierowcy, was zawsze uczulamy na warunki pogodowe, na utrudnienia i trzeba czytać znaki drogowe. Nie jeździmy na pamięć przede wszystkim. No i omijamy pomarańczowych, którzy łatają dziurę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl.

0: prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.
13: Jest głos prezydenta w sprawie Macieja Berka, to po jego ślubowaniu w Sejmie na sędziego Trybunału. Zagrożenie wykluczone, śledczy badają fragmenty drona znalezionego na plaży w Karwi. Wyróżniają go widoki na Warszawę i okolice. Teraz widokowe w centrum stolicy ma szansę na tytuł najlepszego produktu turystycznego. Posłuchajcie.
14: Posłuchajcie, w wiadomościach Vox FM jest 13, zaprasza Paweł Donsbach.
13: Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent od kilku tygodni nie przyjmuje od niego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
15: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
13: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
16: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
13: Po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek zaniósł poświadczające to dokumenty do kancelarii prezydenta, a następnie pojechał do siedziby Trybunału. Tam rozmawiał z jego prezesem, Bogdanem Święczkowskim, który oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta. Żandarmeria nie potwierdza doniesień, że to polski dron wojskowy, który uczestniczy w ćwiczeniach. Jak wiecie z Vox FM, na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty nieznanego obiektu. Znalazł go przypadkowy spacerowicz wczoraj wieczorem. Maszyna była obsypana piachem.
17: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych. Cały czas trwają czynności badania.
13: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz. Przypomnijmy, we wrześniu w innej części wybrzeża na plaży w zachodniopomorskiej badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło

0: Jarosławca. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed ratuszem pojawiło się kilkudziesięciu właścicieli terenów, które mają być zajęte pod zaprojektowaną trasę. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od wielu, wielu lat.
2: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
3: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
4: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
5: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
6: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
7: Zdecydowanie.
8: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz z Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice.
9: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
0: Mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Głosowanie trwa do 19 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Deszczowo dzisiaj w całym kraju. Możliwe, że pojawi się słońce, ale jak się pojawi, to pewnie tylko na chwilę. Poza tym chmury, chmury, chmury i jeszcze raz chmury. Od 10 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, przez 11 w Białymstoku i w Rzeszowie. Maksymalnie 14 w Gdańsku, 15 w Szczecinie. 16 w Zielonej Górze. To taki maks na dziś.
0: Ale to wcale... i tak całkiem nieźle.
11: To i tak całkiem nieźle, właśnie. Jak na październik, a prawda? Konkretnie 14 października. Piękną mamy jesień tej jesieni. O!
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Bo lato to już było przez chwilę, ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj 14 października.
12: Dzień dobry, ja chciałbym pozdrowić mojego nauczyciela z gimnazjum, pana Marka.
11: Tak.
12: To był nauczyciel angielskiego. I on, mieliśmy klasy zielone, to były chłopaki, dziewczyny.
11: Aha.
12: I jak wchodziliśmy do sali, to on nas tak nienawidził, że kazał nam siedzieć w oddzielnych klatkach i krzyczał na nas, banda debili.
11: Pozdrawiamy serdecznie, więcej takich historii nam trzeba.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: 6098-698-69, tam was odsyłam, a tymczasem 5,5 minuty po 13. Kwiatki zagram, a kwiatki to wiadomo dla kogo dzisiaj. We were good.

0: Ktoś tu chyba śnił o tym, że się zakochał. A ten ktoś to Alok i Kylie Minogue. Last night I dreamt I fell in love. I to wszystko w Vox FM na 17 minut po godzinie 13. Śnić nie ma co. Słuchajcie, na jawie jesteśmy, a dzisiaj jawa to jest taka, że mamy 14 października w kalendarzu. Wiadomo, kogo dzisiaj pozdrawiamy. 609-869-869. No wiadomo, że nauczycieli. Halo, halo, słuchamy.
1: Chciałbym pozdrowić mojego najlepszego nauczyciela od WF-u, pana Piotra, który, dzięki któremu wiedziałam, którą drogą pójść w życiu. Nauczył mnie wiele. A dzisiaj po 25 latach spotkaliśmy się, będzie prowadził mojego syna. No i taki piękny czas nadszedł, że się będę mógł jemu odwdzięczyć za całość tego nauczycielstwa, tej nauki, tej wiedzy, tego życia, którego mnie nauczył. Będę mógł mu podziękować, pomóc w jakichś wyjazdach, w jakichś organizacjach jako wiceprzewodniczący Rady Szkoły. Cieszy mnie to, że tacy ludzie są na tym świecie. Pozdrawiam was, Karol z tej strony.
0: Piękne słowa, mamy nadzieję oczywiście, że nauczyciel usłyszał, no i świetnie, że będziesz mógł się odwdzięczyć. 18 minut po godzinie 13, jeszcze jeden telefon. Halo, halo, słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Ewa.
0: Cześć,
2: bardzo
0: Ewa.
2: Chciałam pozdrowić moją panią nauczycielkę, która mnie uczyła chemii ponad 30 lat temu. Chcę powiedzieć, że teraz ja jestem nauczycielką chemii i gdyby nie ona i to, jak wbijała mi do głowy wszystko, to pewnie bym nie była dzisiaj tu, gdzie jestem. Pani Julio, serdecznie pani dziękuję i pozdrawiam.
0: I jeszcze jeden telefon. Halo, halo, słuchamy.
3: A ja chciałam pozdrowić wszystkie moje koleżanki, które pomimo tego, jak wiedziały, jak ciężko było z nami, kiedy byłyśmy uczennicami, to one postanowiły zostać nauczycielami. Mm-hmm. Dziewczyny, szacun. Marzena, Ania, Ola, wiem, że wy, a i Kasia. Szacun. Ja bym się nie odważyła. Kochane, pięknego dnia. Pozdrawiam, Karolina.
0: Wszyscy nauczyciele, szacun.

0: od Nai. Body Talk w Vox FM na 27 minut przed 14. 609-869-869. Witam. A ja pozdrawiam swego dyrektora, który przed 15 minutami przyszedł do mnie, pani sprzątaczki, która ogarnia swój rejon i wręczył mi dyplom z okazji Dnia Edukacji i dodał, że reszta wpłynie na konto. Nie wiem, czego bardziej gratulować. Czy tej reszty, czy tego dyrektora?
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Kierowcy wiedzą co dobre. Master Service Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Service. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Service Gorzów.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
14: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
19: Lubuskie szkoły muszą przygotować się na wypadek ataku lotniczego.
16: Pomogą w tym strażacy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Mówi o tym ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej. Placówki oświatowe muszą opracować zasady zachowania na wypadek nowych zagrożeń, w tym na przykład ataku dronów. Do poniedziałku we wszystkich lubuskich placówkach odbędą się spotkania dyrektorów szkół i przedszkoli ze strażakami. Mówi Rafał Konieczny z Lubuskiej Straży Pożarnej.
19: Gdzie zajdzie potrzeba skonsultowania ze strażakiem, z komendą, to wszędzie tam służymy swoją pomocą.
16: Dyrektorzy placówek mogą się zgłaszać do strażaków. Z kolei do końca listopada w szkołach przeprowadzone będą próbne ewakuacje na wypadek pożaru. To standardowe działania w tym okresie. 5 medali Mistrzostw Polski młodych gorzowskich kickbokserów. W Starachowicach w Formule K1 świetnie spisali się juniorzy i młodzieżowcy klubu Sporty Walki Gorzów. Zdobyli 2 złote i 3 srebrne krążki. Jakub Bednarek walczył złoto w kategorii do 81 kg, stoczył 3 walki i najciężej było w półfinale. Najlepszy w swojej wadze do 54 kg był także Julian Jacenik. Z kolei srebra zdobyli debiutujący Jędrzej Pawlik oraz Alan Lasoń i Marcel Kuzioła. Klub zajął także drugie miejsce w klasyfikacji generalnej na 68 klubów z całego kraju. Dwóch nowych biegaczy w AHLKS-ie AJP Gorzów. Transfer ze Szklarskiej Poręby i Gryfina. Bartłomiej Kisiel i Alan Ciereszko pojawią się od nowego sezonu lekkoatletycznego. To zawodnicy, którzy specjalizują się w biegu na 800 metrów i mają już międzynarodowe doświadczenie.
20: Na pogodę nie mamy prawa narzekać. W końcu to już połowa października, a w Gorzowie cały czas dużo słońca i naprawdę, bo oprócz tego, że temperatura zacna, to jeszcze ciepły wiaterek, nic nie pada. Absolutnie można zaplanować jakiś wypad za miasto, do lasu, na spacer albo jeszcze poszukać grzybu.
1: Vox FM.
21: Vox FM.
1: Gorzów.
21: Gorzów.
22: Vox FM. Vox FM. Robi dzień dobry.
23: Kawusi?

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Promocja najniższej ceny.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Koszów.
9: To próba zamachu stanu, grzmi Jarosław Kaczyński. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skomentował ślubowanie Macieja Berka. To polski dron zastrzelono w Karwi, potwierdzono informacje w sprawie maszyny znalezionej na plaży. Uczniowie z Nowego Sącza bezkonkurencyjni, to oni wygrali ogólnopolski przegląd musztry. Posłuchajcie.
10: Z przyjemnością czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Paweł Donzbach.
9: Wciąż gorąco przy Alei Szucha w Warszawie. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Tak prezes PiS komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie przyjmuje Karol Nawrocki. Zdaniem Kaczyńskiego to działania o charakterze przestępczym.
11: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
9: Mówił prezes PiS przed siedzibą Trybunału. To, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa, odpowiada szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
12: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem? Został legalnie wybranym prezydentem.
9: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Później był w siedzibie Trybunału, gdzie spotkał się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim. Ten oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszynę. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz i powiadomił służby.
13: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
9: O czym informowała nasza reporterka Dominika Bakura. Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, to 10-groszowy spadek. Z kolei olej napędowy skoczy o 7 groszy do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr. I jeszcze 98, która będzie kosztować najwyżej 7,83.
0: To są wiadomości Vox FM.
9: Konkretnego terminu na razie brak. PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
14: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji.

0: likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
1: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przypomnijmy, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo. Znowu najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Sądeczanie swoich rywali zostawili daleko w tyle.
2: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
3: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
4: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: Mówili nam uczniowie, w sumie w zawodach wzięło udział 15 drużyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Paweł Donsbach, baczność.
7: Tak,
6: proszę,
7: już.
6: Proszę nie szurać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o... Co tam masz?
7: Horoskopu szukam w gazecie.
6: Za chwilkę się może razem pośmiejemy.
7: Dobrze.
6: Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Zakopane. Nie, tam będzie padać w nocy.
7: Padać.
6: Chłodno to będzie wszędzie, Paweł, wiesz, bo co prawda 4 stopnie pokażą termometry na zachodzie naszego kraju, 6-7 na wschodzie, ale temperatury odczuwalne dużo niższe. Powiedziałbym nawet, że gdzieś prawie wkraczają na minusy, bo na przykład w Zielonej Górze odczuwalna to 1 na plusie, zaledwie.
7: A wiesz, ile było wczoraj w Bieszczadach w nocy?
6: 32?
7: Minus 6.
6: Zdarza się.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Tylko wiesz, oni w Bieszczadach lubią takie temperatury. O takie temperatury walczą, o takie temperatury im chodzi.
7: No nie,
6: tak
7: wiem,
6: mi się wydaje.
7: Nie. Tak trzeba by zapytać.
6: Jak ich widziałem, to miałem wrażenie, że są bardzo zadowoleni. Wiesz, co jest dzisiaj?
7: 14.
6: Czyli...
7: Dzień Nauczyciela.
6: Dzień Nauczyciela, wszystkim nauczycielom, czego by tu życzyć, tak się zastanawiałem cały dzień, wiesz? Nie wiem. Ja bym życzył im tego, żeby mniej słyszeli i więcej mówili, tak mi się wydaje. Światowy Dzień Normalizacji mamy dzisiaj także, to można,
7: to też ciekawe,
6: to można połączyć.
7: Tak.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Czego się życzyłem dzisiaj mojej siostrze z okazji Dnia Nauczyciela, ale patrz, zapomniałem czego.
6: Mam nadzieję tylko, że jest nauczycielką, bo jak nie, to coś poszło nie tak.

0: Tarzan Boy oczywiście. 12 minut po godzinie 14 to środowe popołudnie. Co tu dużo mówić, pogodowo nie ma co wymagać cudów, bo cuda już były, ale podobno złota polska jesień ma jeszcze wrócić. La la la la, pod koniec miesiąca podobno ma być bardzo ładnie. Na razie o tym cichosza, bo ja mam wrażenie, że ile razy o tym mówię, że wróci dobra pogoda, tyle razy ona to słyszy, obraża się i nie wraca. Także ja nic nie mówiłem oficjalnie, żeby później absolutnie nie było na mnie. Dzisiaj 14 października, rodzicom troszkę współczuję, troszkę gratuluję. Gratuluję, jak wasze dzieci mają zajęcia i współczuję, jak nie mają zajęć, bo co tu zrobić z dziećmi w środku tygodnia. Witamy serdecznie, wszystkie dzieci nasze są. Ale to jest oczywiście Dzień Nauczyciela, bardzo ważne święto, kiedy nauczyciele mogą świętować to, że są nauczycielami. Bardzo doceniamy waszą pracę i super. Jedno tylko mam pytanie. Kto was tak nie lubi i dlaczego jest tak złośliwy? No bo żeby świętowanie ustawiać w środę.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jutro punkt 8, dzwonek dzwoni, a głowa boli.

0: Remedy Manuel, to jest Holidays. 18,5 minutki mamy po godzinie 14 w to środowe popołudnie. Fajnie piszecie, bo pisze Gośka, środa minął, tydzień zginął. Coś czuję, że nauczycielka. To jak rozumiem, jest tutaj przytyk do mnie, tak? Że tutaj nauczycielom źle życzę, a ja nauczycielom super życzę i w ogóle bardzo was doceniam. Wiem, że nikt was tak nie doceni, nikt wam tyle nie da, ile wam obiecają, prawda? Wiemy, wiemy, znamy te problemy. Obyście, jeżeli wiecznie robicie fantastyczną robotę, pamiętajcie o tym i nigdy absolutnie o tym nie zapominajcie. Numer 609-2x8-69, klasyczne pytanie, co robicie, jak stoicie, ale pod tym numerem dzisiaj oczywiście, że możecie sobie, prawda, tutaj nauczycieli doceniać lub nauczyciele mogą docenić się wzajemnie albo siebie w ogóle, prawda? Proszę Państwa, czytam tutaj, że uwaga, znowu coś kombinują przy poborach do wojska. Tak mniej więcej, tam, że mają być jakieś nowe zmiany i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie tak się zacząłem zastanawiać, że to jest jedna z tych informacji, która jak pada, pobór do wojska, trzy słowa, to od razu tak człowiek czuje taki dreszcz na kręgosłupie, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I teraz uwaga, wszystkim poborowym wyjaśniam. Dreszcz na kręgosłupie jest reakcją prawidłową i uprawnia do tego, żeby założyć hełm. Madonna La Isla Bonita, gramy powerplay i zawsze coś, tak trochę w temacie, 20 minut po 14, 10 minut i wiadomości.

0: Tak brzmi nowy Rhythm of Life. Po prostu. Keanu Silva i Kickbait. Nie mylić z clickbaitami. 28 minut po 14, za 2 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: ciebie.
1: To Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da!
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
20: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Reklama.
22: 14.30 na zegarze i Paweł Donsbach w studiu, który już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Jesteśmy ciekawi, słuchamy.
23: Na początek Dolny Śląsk. 5 osób z zarzutami znęcania się nad zwierzętami, to w związku z działalnością prywatnego zoo Łączna w Mieroszowie, w okolicach Wałbrzycha. Według śledczych nie zapewniono im odpowiednich warunków do życia, właściwego sposobu żywienia i należytej opieki. Z placówki wywieziono już kilkadziesiąt zwierząt. Blisko 2 miliardy 900 milionów euro. Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne pieniądze na uzbrojenie. Chodzi o zakup dronów, rakiet systemów obrony przeciwlotniczej, radarów, urządzeń do zakłócania łączności przeciwnika oraz amunicji. Fundusze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro. Został tymczasowo aresztowany. W jednej z krakowskich szkół zatrzymano 44-letniego nauczyciela. Jest podejrzany o udział w nielegalnym procederze handlu opioidami. Miał zdobyć około 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów. Mężczyzna odpowie teraz m.in. za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających.
22: Są takie piosenki, Paweł, że jak raz je zobaczyłeś, to koniec. Po prostu już poleciało.
24: Oho, oho, oho.
22: I bez słów.

0: Under the Project i Summer Jam, czyli letni jam, tylko nie dodają dokładnie z jakich owoców. A propos owoców, miało być tak źle, bo wszyscy wieszczyli, że owoce będą takie strasznie drogie, a tu się okazuje, rynek zweryfikował po swojemu i jest umiarkowanie. Tak przed chwilą przeczytałem, z czego oczywiście wszyscy się cieszymy. No to co? W związku z tym proponuję hapsnąć sobie jakąś popołudniową śliweczkę. Eli Oaks, Lawinia, już gramy, łobuzy i piękny Dawid czekają.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
9: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
8: Tak, że nie uwierzysz.
9: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
10: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
11: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
10: Ciężka?
11: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
10: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
11: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
10: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
1: Reklama.
13: Wojtek Hańczuk, utrudnienia w czwartek i w piątek w powiecie gorzowskim. Będą manewry obronne, a to oznacza, że na drogach mogą pojawić się większe ilości żołnierzy, policjantów czy strażaków. Ćwiczenia m.in. w Gorzowie, w Kostrzynie, Witnicy, Bogdańcu i Kłodawie oraz Santoku. Stosujcie się do poleceń służb. Uwaga, kolejne utrudnienia na ulicy Piłsudskiego. Tym razem dotyczą pasażerów komunikacji miejskiej. Prace spowodowały, że od dziś w innych miejscach są przystanki autobusowe. Zmiany dotyczą m.in. przystanków Czereśniowa, Rondo Górczyńskie czy przy SP numer 13. Przeniesiono je nawet o kilkaset metrów. Zajrzyjcie na stronę MZK. 99 nauczycieli i 13 dyrektorów z nagrodami prezydenta Gorzowa. Najwyższe to nawet 4000 zł. Pieniądze trafiły do 26 osób pracujących w przedszkolach, 38 w szkołach podstawowych i 32 w szkołach średnich. W Gorzowie mamy ponad 2400 nauczycieli, którzy opiekują się ponad 20 tysiącami uczniów. Muzyka, literatura i malarstwo. Gorzowska Książnica zaprasza na Nocy Bibliotek w piątek od 16.30. Na mieszkańców czeka sporo atrakcji. Będzie się działo m.in. w Cafe Wenecja.
14: Będziemy wspominać Mariana Klausa, ponieważ mamy setną rocznicę jego urodzin i będzie to też spotkanie z jego synem, który opowie o muzyce Gorzowa i też tę muzykę będziemy grać. Oczywiście będziemy grać utwory Mariana Klausa.
13: Mówił Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki imienia Herberta. W planach także inscenizowany wywiad z Sergiuszem Piaseckim, spotkanie autorskie z Danutą Szołczyńską-Miłosz, a na finał chór Cantabile. Szczegóły na stronach biblioteki. 14-15 stopni w Gorzowie, bardzo dobra informacja, naprawdę jak na październik, rewelacyjnie ciepło. Jedna ważna uwaga, szczególnie dla tych, którzy po południu czy wieczorem planują spacer. Może trochę pokropić, opady może niezbyt duże i niezbyt intensywne, ale będzie mokro, więc może warto zabrać ze sobą parasol.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat w

0: Allegro. Castorama.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal muzyki.

0: Roń Ferrari i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
3: Zgodnie z prawem wybrano kolejnych sędziów. Prezydent abdykuje z obowiązków, mówi Donald Tusk po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Podejrzani mają trafić z Niemiec do Polski. Dwóch obywateli Turcji z zarzutami podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Da Vinci nie zwalnia tempa. Już blisko 600 robotycznych operacji w Katowicach. Posłuchajcie.
4: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15. Do studia przynosi już teraz Paweł Donzbach.
3: To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych. Premier zabrał głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak wiecie z Vox FM, dzisiaj w Alei Szucha w Warszawie jest gorąco, to w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
5: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
3: Premier jednocześnie zapowiada dalsze działania.
5: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
3: Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. Teraz u nas Niemcy. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia na Mazowszu. Chodzi o stację bazową łączności satelitarnej Starlink. Jak podała prokuratura, trwają czynności związane z przekazaniem podejrzanych do Polski. Przypomnijmy, pożar stacji miał miejsce 23 września. Służby od razu podejrzewały, że jest to sabotaż. W sprawie zatrzymano również kobietę, która już trafiła do aresztu.
2: Słuchajcie popołudniowych wiadomości Vox FM.
3: Duży trójkąt na pomarańczowym tle. Jeszcze w tym tygodniu pierwsze tabliczki z oznaczeniem punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskim.
6: Tabliczki gotowe przekażemy już samorządom. Z zarządcami poszczególnych nieruchomości będą je montowali.
3: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Tymczasem nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie w ich okolicy znajduje się miejsce schronienia.
7: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać w sytuacji oczywiście zagrożenia. Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej. Też bym chciała wiedzieć, gdzie biec.
3: A punkty schronienia to m.in. piwnice, parkingi podziemne, szkoły i budynki użyteczności publicznej. W całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Są zarzuty dla mężczyzny, który na jedną ze stacji paliw w Szczecinie wszedł z metalową rurką. Zażądał od sprzedawcy kilkuset złotych, zabrał je i uciekł. Policji szybko udało się go schwytać.
8: Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
3: Mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji i dodaje, że zatrzymanemu grozi teraz do 20 lat za kratami. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. W asyście robota Da Vinci przeprowadza się tam operacje ginekologiczne czy te związane z rakiem jelita grubego.
9: Robimy 4 dziurki zamiast rozpłatać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. Nie trzeba go wtedy rehabilitować, on od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
3: Mówi szef szpitala dr Włodzimierz Migacz. Dodajmy, że system

0: DaVinci filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Mam taką prośbę. Ten, kto włączył taką pogodę, jest proszony o jej wyłączenie.
3: Tak jest. Podpisuję się pod tym również.
2: Żeby to wróciło, co było, to było dobre i nam się to podobało i niech
3: i już
2: to trwa.
3: Tęsknimy za tym. No, a to dopiero wróci to wróci?
2: Ale wróci. Od 4 do 6 stopni tej nocy. No 9 pokażą termometry w Warszawie. Trochę nie wierzę. Deszczowo w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie oraz Zakopanem. Za to jutro, jak myślisz?
3: Podobnie, jeszcze
2: gorzej.
3: Jutro
2: cała Polska w deszczu. Cała Polska. Odczuwalna temperatura, minus 700.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Założę się, że chciałeś dopytać, kiedy wróci piękna, złota polska jesień.
3: Tak jest.
2: Pod koniec miesiąca.
3: Pod koniec miesiąca.
2: Ma być.
3: Dobrze,
2: tak.
3: Ale jak popada, będą grzyby. To jest dobra wiadomość.
2: Jeszcze są grzyby, naprawdę?
3: Jeszcze będą, na pewno.
4: To jest dzień z Vox FM.
3: Ale jesienne.
2: Ale nie mówimy o tych na ścianach, tylko tych...
3: Nie, miejmy nadzieję, że nie.
2: Ja to nie jestem zainteresowany.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Kombi przez 2i. Zainteresowany?
3: No pewnie, bo sens się spełni.

0: DJ Ilham i Digi, w to środowe popołudnie 12 i nawet 13 już minut mamy po godzinie 15, no to bardzo proszę, teraz taka delikatna popołudniowa gimnastyka sobie robimy, prawda, jak ktoś sobie tam nalał kawuszki, to łyczek, tak, tak jest, żuchwa tutaj się rozluźnia automatycznie na tę fajniejszą drugą część dnia. Witamy bardzo serdecznie, program To Jest Dzień, oczywiście bardzo, bardzo środowy, ciekawostka, jest odkrycie, pół świata o tym mówi, bo ludzie się strasznie podniecają, u wybrzeży tureckiej wyspy Kekowa odkryto najstarszy wrak statku na świecie, ma nawet 4700 lat. 4700 i odkryto go. Na podwodnym stoku znaleziono również 30 ceramicznych amfor, 3 kamienne kotwice, które pozwoliły naukowcom określić wiek znaleziska na wczesną epokę brązu. Także no trochę już lat to ma. Fajnie, cieszę się, bo tak sobie od razu pomyślałem, jest nadzieja. Może moja stuwa sprzed paru lat się znajdzie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Byłem w okolicach, pływałem, wchodziłem do wody ze stuwą, wychodziłem bez stuwy. For friend, for you, my friend. To tak jakoś było.

0: Gromi, gromi. Lukas Majer, Light Me Up, 20 minut po godzinie 15 idzie nowy. Wyobraźcie sobie, że po przyszłorocznych wakacjach wasz telefon komórkowy, dodajmy, zamieni się w syrenę alarmową. Nie ma żartów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i tak dalej powiadomili, że podpisali list. Będą robić system Cell Broadcast. Brzmi dziwnie, a już wam powiem, o co chodzi. Ma służyć szybkiemu ostrzeganiu mieszkańców przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, czyli te telefony, które będą w zasięgu konkretnej stacji bazowej, ciach i od razu dzwonią, jak się coś będzie działo natychmiast. Ciekawe jest to, że urządzenie ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszone albo pozostaje w trybie czuwania. To ja bym jeszcze tylko poprosił, żeby działało także wtedy, kiedy telefon jest rozładowany. Szybciej bym znalazł.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo zdarza się, że to jest naprawdę prawdziwe zagrożenie. Tak w temacie.
2: Zostałem Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: Kaskada o tym, że wiecznie żywa.
1: No bo Alive.
0: 27,5 minuty po 15. Za 2,5 minutki czekamy na wiadomości.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Reklama. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15.30, żebyście byli dobrze poinformowani, zadba Paweł Dącbach.
13: Zaczynamy od Kielc, gdzie trwają sekcje zwłok ofiar. To tam w jednym z mieszkań znaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Do laboratorium trafiły również dowody z miejsca zbrodni. Według wstępnych ustaleń 55-letni mężczyzna zabił żonę oraz dwóch nastoletnich synów. Później popełnił samobójstwo. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro. 49-latek, który udawał policjanta i próbował przeprowadzić kontrolę, usłyszał zarzuty. Na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna podszedł do jednej z kobiet, która siedziała w samochodzie. Zaglądał do środka, sprawdzał karoserię i wszystko nagrywał.
14: Pomimo prośby nie okazywał legitymacji służbowej. Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariuszy z mieszkania.
13: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie i dodaje, że podejrzanemu grozi teraz rok odsiadki. A teraz jeszcze Niemcy i kebab za 10 tysięcy euro. Woskowa replika tego dania stanęła w berlińskim Muzeum Madame Tussauds. Za wzór posłużył kebab z kultowego w stolicy kraju miejsca z tym przysmakiem. To opcja z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami z sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Przed nami kolejnych 9 spotkań. Dzisiaj mecze drugiej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. I tak na przykład Manchester City zmierzy się z PSG, a AS Roma z Realem Madryt. Betis Sevilla z kolei zagra z FC Porto, a Aston Villa z Fenerbahce. Stambuł. Start dwóch spotkań o 18.45. Pozostałe startują o 21.00. Nie 10, a po 25 milionów dolarów. FIFA planuje wypłacić wszystkim federacjom piłkarskim dodatkowe pieniądze. Jak podaje agencja AP, łącznie w tak zwanym Funduszu Rozwoju na lata 2027-30 ma się znaleźć blisko 6,5 miliarda dolarów. Większa wypłata jest efektem komercyjnego sukcesu niedawnych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Te w latach 2022-26 wyniosły około 15 miliardów dolarów, a tutaj chodzi właśnie o dochody agencji FIFA.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ostatnie zdanie Paweł dodał od siebie, tylko chcę powiedzieć. Z niczego,
13: z federacji, tak, federacji
0: z głowy. FIFA.
13: Tak jest.
0: Alexander Stan, Mr. Saxobit, Jack Style, John. Za chwilę What Are We Gonna Do? 27 minut i mamy 16.

0: Jextel John, what are we gonna do? 21 minut do godziny 16. Wracamy do sprawy tego kebaba w Berlinie, w Muzeum Tissot, czyli tego zrobionego, wiecie, z wosku. Tam jest wszystko z wosku. Ludzie z wosku i tak dalej. Zrobili kebaba, no jako typowo berlińskie danie, tak? No jasne. Do dzisiaj, jeszcze do tego popołudnia, był nienadgryziony, ale czekamy.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Serwis Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Serwis. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Serwis Gorzów.pl.
1: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk, personalne zmiany w Gorzowskiej Radzie Miasta. W czwartek radni zdecydują o losach przewodniczącego i wiceprzewodniczącej. Zmiany mogą objąć także komisję. Wniosek złożyło 9 radnych. Zarzucają Robertowi Surowcowi i Marii Szupiluk złe kierowanie obradami. Między innymi sporadyczne wyłączanie mikrofonów w czasie posiedzeń. Także nierówne traktowanie gorzowskich rajców. Co na to przewodniczący?
1: Jestem przygotowany na to, że nie muszę być przewodniczącym. Ja mam co w życiu robić. Dla mnie ta funkcja przewodniczącego jest oczywiście czymś, czego jestem bardzo dumny, bo mogę reprezentować mieszkańców miasta. To nie jest mój cel życiowy i to jest, nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, o którą będę walczył w życiu.
0: Mówił Robert Surowiec. Nieoficjalnie nowym przewodniczącym Rady Miasta ma zostać Maciej Buszkiewicz, wiceprzewodniczącą Marta Krupa. A sesja w czwartek o godzinie 14 w sali widowiskowej MCK-u. Ciężki sprzęt i wycinka drzew na Koniawskiej i Krótkiej na Zakanalu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę nowego parku handlowego i dyskontu. Uważajcie na utrudnienia. Gorzów świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem i wydawaniem unijnych pieniędzy. Nasze miasto znalazło się na 4. miejscu ogólnopolskiego rankingu miast wojewódzkich przygotowanego przez samorządowe pismo Wspólnota. Wysoko oceniono budowę obwodnicy północnej czy inwestycje oświatowe. Przypomnijmy, w innym rankingu Gorzów został oceniony jako najgorsze miasto do życia. Zwrócono uwagę m.in. na długie kolejki do specjalistów i niskie zarobki. Każdą godziną będzie się robić coraz chłodniej, wiadomo, w październiku noce bywają bardzo zimne, więc przygotujcie się, że temperatura spadnie poniżej 10 stopni, ale jutro znów ma być sporo słońca i na termometrach znów w okolicach 15-16 stopni. Uwaga, mogą pojawić się nawet pod koniec tygodnia nieco większe opady deszczu.
2: Vox FM. Robi dzień dobry. Magia radia. Na na.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedesa.

0: 11 stycznia 2027.
1: Reklama.
2: Vox FM, FM, Gorzów.
3: Marszałek Sejmu tłumaczy ślubowanie Macieja Berka, opozycja mówi o zamachu stanu. Na początek echa dzisiejszych wydarzeń przy Wiejskiej i przed Trybunałem. Groźny wypadek w Lublinie, auto wjechało w pieszych, dwie osoby trafiły do szpitala. 15 miliardów złotych tylko w zeszłym roku. Kraków coraz więcej zarabia na turystyce i o tym za chwilę.
4: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 16 zaprasza Paweł Dąsbach, a my robimy głośniej i słuchamy.
3: Przywracamy praworządność, podkreśla premier, a politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. W Sejmie obecny był notariusz, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał od niego przysięgi. A przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
5: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
6: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
5: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
7: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
5: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
8: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
3: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko, to po wypadku w Lublinie. Na jednej z głównych ulic miasta, Abramowickiej, zderzyły się dwie osobówki, po czym jedna z nich wjechała w pieszych.
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Mercedes, wyjeżdżając z posesji, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. W wyniku czego Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
3: Mówi Jagoda Jawor z policji w Lublinie. Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem, a następnie uderzyło w ogrodzenie. Poszkodowana i jej dziecko trafili do szpitala na badania.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
3: Chciałabym, żebyśmy okazywali nauczycielom wsparcie każdego dnia, nie tylko w ich dzień. To głos minister edukacji narodowej. Barbara Nowacka podkreśliła, że polska szkoła na co dzień jest bezpieczna właśnie dzięki nauczycielom. Ministerstwo zapowiada, że w związku z ostatnimi atakami w szkołach już niedługo w życie wejdą zmiany w karcie nauczyciela. Te pozwolą m.in. na przeszukanie tornistrów uczniów.
10: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
3: Z kolei nauczyciele przekonują, że dzisiaj szkoła jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i to na rodzicach i nauczycielach ciąży odpowiedzialność, by tak zostało.
11: Jak słucham newsów, to ciężko czuć się bezpiecznym, natomiast my nie możemy się bać. Mamy zatrudnionych 5 psychologów i pedagogów, rozmawiamy z nimi, jako wychowawcy również. Ja w swojej klasie też przeprowadziłam taką lekcję wychowawczą.
3: Mówi Ewa Drobek, nauczycielka z 15 LO w Warszawie. Tymczasem wszystkie szkoły w kraju otrzymały już instrukcje dla nauczycieli na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi, korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
12: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więc zysków.
3: Większość funduszy zasiliło lokalną gospodarkę, m.in. gastronomię, hotele i rynek pracy. Dodajmy, że w zeszłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Dawid Osysko.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Godzinę temu prosiłem gościa, który włączył brzydką pogodę, żeby wyłączył.
13: No zobacz, co to się wydarzyło. Błękitne niebo, słońce. Coś się dzieje.
4: Jedno jest pewne. Osoba odpowiedzialna za pogodę na pewno słucha Vox FM i wcale jej się nie dziwi.
13: A może siedzi w tym pomieszczeniu?
4: Jutro, zgodnie z prognozami, ma być deszczowo. Prosiłbym również tutaj o sprawdzenie tego, żeby można było mówić, że to była jednak tylko prognoza pogody.
13: A można za 20 stopni?
4: No jutro 14-15, tak według zapowiedzi. Ale Paweł prosi.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego.

0: internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Tak, 20 to już można się pobawić. Ile wydano w tym Krakowie, Paweł, przypomnij ostatnio?
2: 15 miliardów złotych.
1: No to nad morzem tak byłoby na dwa gofry z bitą śmietaną i z owocami. 5 minut po godzinie 16, Gigi D'Agostino i miły pan z Defisem już czekają. No to gramy, dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: miły pani depis.
1: Że trzeba się starać. Nie ma w ogóle takiej możliwości, trzeba się starać. Mimo że środa, mimo że do weekendu zostały już zaledwie 2 dni, to trzeba się starać, bo jak ktoś wam powie, że się nie staracie, to weekend będzie gorszy. Wiecie, o co chodzi, prawda? No właśnie, a propos starania się, jeśli wam się nie chce, bo czwartki, piątki, to umówmy się, to nie są dni, kiedy człowiek jest bardzo produktywny w pracy, przynajmniej tak co do zasady, to mam taką propozycję. Pierwsza zmiana przyjedzie, zrobi to za was. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oni czekają na wasze zgłoszenie, na to, żebyście im tylko powiedzieli, gdzie przyjechać, co zrobić, przyjadą i jeszcze przywiozą coś od siebie. voxfm.pl, voxfm, do roboty. Pierwsza zmiana, do roboty. Aż chciałoby się dodać, no w końcu.
2: To jest dzień z voxfm.
1: Zapraszajcie, przyjadą z uśmiechami na ustach, przynajmniej oficjalnie. Oh,

0: Don't you worry, czyli nie ma się czym martwić, no wszystko fajnie. Ale co teraz?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: No i co teraz? Czy to jest środa na tak, czy środa na nie? 609-869-869. Powtarzam numer dla tych niedosłyszących albo takich, którzy jeszcze mają troszeczkę problemy z zapamiętywaniem, bo o tej porze można. 609-869-869. Numer prosto do studia na antenę i pytanie brzmi: środa na tak, środa na nie i u kogo? Halo, dzień dobry, kogo witamy?
4: No cześć, witam cię, Agnieszka z tej strony.
0: No witam, Agnieszka. Agnieszka ma taki głos, że jak mi powie, że ma środę na nie, to się obrażę.
4: No, zapowiadało się, że będzie na nie, ale jest na tak, dlatego wyszłam się do sklepu, weszłam. No powiem ci, że panuje totalna znieczulica.
0: Ojej.
4: Było dużo ludzi, pan, starszy pan na wózku inwalidzkim z karteczką. No nie mógł dostać sobie spółek, no produktów, po prostu
0: stwierdziłam,
4: że pomogę. Pomogłam i wyobraź sobie, że tak mi to zrobiło dzień na tak.
0: To słuchaj, to co ma ten człowiek powiedzieć, ale brawo, brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Takie rzeczy oczywiście w programie To jest dzień bardzo doceniamy i prosimy innych o więcej. 20 minut po 16, 609, 2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z tej strony.
0: Monika, czy ty masz środę na tak, czy na nie?
5: Ja mam dzień na tak, to jest mój dzień nauczyciela, dzień edukacji narodowej.
0: Nie.
5: Ja na ogólnie jestem nauczycielem.
0: Czego?
5: I to jest tak, jest mój dzień.
0: Czego
5: jestem
0: uczysz?
5: Nauczycielem wychowania przedszkolnego.
0: Myślałam, że powiesz wychowania fizycznego. Słuchaj, wychowania przedszkolnego, czyli ty przedszkolakami się zajmujesz, tak?
5: Tak.
0: Chcę tylko powiedzieć, że to jest najbardziej niedoceniany nauczyciel na świecie, a jest najważniejszym nauczycielem na świecie. Bo czym skorupka za młodu, tym na starość.
5: Tak.
0: Trąć, właśnie.
5: I dzisiaj rodzice złożyli życzenia w ogóle. Kochani, mili, cudowny dzień, no cudowny.
0: Wiesz, to ja w swoim imieniu również ci składam. Wiesz, że się tak wyrażę, liznąłem trochę tematu, to wiem o czym mowa. Nie wiem jak to robicie, a słuchaj, słyszysz mnie dobrze?
5: Słyszę, tak.
0: O właśnie, no to słuchaj, to ja nie wiem jak wy to robicie, że wy jeszcze po tych kilku godzinach jesteście w stanie normalnie z ludźmi rozmawiać i jeszcze ludzi słyszeć. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo.
6: Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
0: Słyszę siebie. A nie słyszę nikogo po drugiej stronie, tak, tak to nie, a może tu się uda. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami?
7: Nie? Ula.
0: O, Ula, no cześć Ula. Ula, środa tak czy nie u ciebie?
7: Środa jak najbardziej na tak. Po długo oczekiwanym czasie, bo prawie po miesięcznym oczekiwaniu na odpowiedź reklamacji z odwołaniem, uznano reklamację mojej bluzy,
0: aha,
7: która miała być odesłana, słuchajcie, do sklepu, ale odpisali mi, że bluzę mogę zatrzymać i wyślą mi nową. Także totalny dzień na tak.
0: Bogatemu to się i byk ocieli.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: To jest klasyczna kobieta, no klasyczna kobieta. Dzwoni od razu dzień na tak, bo ty nie uwierzysz, jaką ja sobie dzisiaj kupiłam bluzeczkę. Trzeci wymiar dla mnie masz Styla Vinyle, Padre I Was Made, a za 8 minut 16:30 i rzecz jasna wiadomości.

0: Tak brzmi popołudnie program, to jest dzień w to, środowe popołudnie. Wina ile padre i I was made. 27 minut mamy po 16, za 3 minuty zaproszenie na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
12: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
11: Znajdź to na amazon.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.
20: Na zegarach wybiła godzina 16.30, a w studiu z przyjemnością witamy Dawida Osysko. Dzień dobry i zapraszamy na wiadomości.
21: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdził to rzecznik prezydenta, a przed Trybunałem trwa protest. Ma związek z porannym ślubowaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Nie ogrozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Tam pozostanie do dyspozycji sądu rodzinnego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Program CPN wprowadził maksymalne ceny paliw. Mimo to są regiony, w których za paliwa zapłacicie mniej niż wskazują ministerialne rozporządzenia. Benzyna 95 jest najtańsza na Podlasiu. Jej litr kosztuje tam średnio 6,92 zł. Diesel opłaca się tankować na Podlasiu. Tam kosztuje średnio 7,95 zł. Autogaz najtańszy jest na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. Kosztuje średnio 3,33 zł. A teraz wybiegnijmy nieco w przyszłość. Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW, zapytaliśmy o to, jaka będzie zima.
22: Tegoroczna zima może być bardzo zmienna, nawet jeśli średnia temperatura okaże się wyższa od normy. Nadal możliwe będą krótkotrwałe, ale intensywne epizody zimowe i na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić, kiedy i gdzie miałyby wystąpić.
21: Znaczenie dla przebiegu zimy będzie mieć m.in. zjawisko El Niño.
20: Kocham pracę synoptyków. Zima będzie albo biała, albo w ogóle nie będzie biała.
21: Ale rzeczywiście trudno przewidzieć w tak długim okresie, co
20: prawda,
21: się będzie działo.
20: Prawda, czekamy. Abba, Mamma Mia, Dedenegra za chwilę.

0: To jest kawałek podłogi, to jest oczywiście DDN. Gra dzień na tak czy dzień na nie, 609-2x8-69. Monia pisze, ja również jestem nauczycielką, ale powiem szczerze, proszę mi dzisiaj nie składać życzeń, mam tego dość. Ktoś tutaj chyba ma wypalenie zawodowe, zgadnijmy tylko dlaczego. Monia, to wszystko zależy, czego uczysz. Przekwalifikuj się, zacznij uczyć informatyki. Połowa roboty mniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
1: Reklama.
7: Gorzowski szpital stawia marszałkowi ultimatum. Prezes lecznicy żąda od Krzysztofa Bosaka przeprosin w ciągu 3 dni. W innym przypadku szpital przewiduje kroki prawne. Marszałek Bosak miałby wycofać swoje nagrania z serwisów internetowych i opublikować przeprosiny. Wcześniej sugerował, że w szpitalu dochodzi do rozkradania publicznych środków. Prezes placówki Jerzy Ostrołuch nie zgadza się, by wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie był areną politycznych igrzysk.
8: Pan marszałek Bosak pełni odpowiedzialność funkcję. I uważam, że czas dorosnąć, czas dojrzeć do funkcji marszałka i wyzwolić się z młodzieńczej maniery demagogii i populizmu.
7: Przypomnijmy, na sobotniej konferencji pod szpitalem Krzysztof Bosak stwierdził, że lecznica jest niemal symbolem rozkradania pieniędzy na ochronę zdrowia ze względu na niebotyczne pensje części lekarzy. Już dzisiaj w Zielonej Górze koszykarskie derby. Kango Basket Gorzów zmierzą się tam z młodym Zastalem. Podopieczni Marka Mańkowskiego po 4 kolejkach drugiej ligi mają na koncie po 2 przegrane i 2 wygrane. W Zielonej początek o godzinie 19:00. W czwartek z kolei sezon na europejskie puchary rozpoczynają koszykarki Pro Network NAJP Gorzów. O godzinie 19:00 ruszy mecz z greckim Panserraikosem. Wciąż poza domem tułają się szczypiorniści Aurum Gorzów. Żółto-niebiescy swój mecz zagrają w piątek w Ciechanowie z Jurandem, także o godzinie 19:00. Godzina 17:00 zbliża się powoli na gorzowskie zegarki. Na termometrach mamy zawrotne 15 stopni, choć odczuwalnej może być nieco mniej ze względu na dający sobie znać momentami wiatr. Deszcz, aktualne prognozy raczej w najbliższych godzinach go nie przewidują. Jakiej pogody możemy się spodziewać na jutro? Raczej słonecznej, temperaturowo podobnie jak dzisiaj, z chłodną nocką po drodze.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: rozpoznawalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych koci.

0: Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, ale już opuścił siedzibę tej instytucji. Dziś wokół Trybunału gorąco, po tym jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
0: Do incydentów miało dojść także w samym Trybunale.
1: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
0: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyniki są w normie, papież zjadł posiłki i chodził po sali. Watykan opublikował najnowszy komunikat o zdrowiu Leona XIV po usunięciu guza płuca. Przebieg rekonwalescencji przebiega zgodnie z planem, informuje Stolica Apostolska. Mimo pakietu CPN paliwo jest coraz droższe. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18, a diesla o 20 groszy. Dziś maksymalna cena litra popularnej 95 wynosi 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
3: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
2: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
0: Obecna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Eksperci alarmują. W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci oczekujących na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa. W ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do środków adopcyjnych spadła prawie o połowę. O przyczynach mówi Anna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
4: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie, bo wiele lat temu ten program również był i nie brakowało nam kandydatów, więc myślę, że to nie jest główna przyczyna.
0: Na adopcję w Polsce czeka 2300 dzieci. Specjalne platformy bocianie zostaną zamontowane w Wigierskim Parku Narodowym. Celem jest ochrona populacji tego gatunku. Chodzi o to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych.
5: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
0: Mówi Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego. Do końca roku na terenie tego parku powstanie 12 platform.
6: Właśnie. Jak określić to, co się wydarzyło przed momentem chociażby w Warszawie? No to tam to słów mi brak, ale była burza, proszę bardzo. Opady deszczu w całej Polsce dzisiaj, no i burze również mogą się pojawiać, jeżeli chodzi o temperatury, okolice 12-13 stopni, aczkolwiek na północnym wschodzie możemy zobaczyć nawet 10 stopni. Jeśli ktoś pyta, kiedy poprawa, no to jutro. Jutro ma być całkiem nieźle, przynajmniej w centrum i na zachodzie kraju. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy już środę, 14 dzień października, a ja mówię dzień dobry, Michał Trawka. Kłaniam się.

Dobre, dobre, bo polskie Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. 10 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Bardzo dobry dzień dzisiaj mamy, bo uwaga, po pierwsze środa, czyli połowa tygodnia, a już jakby nie patrzeć za nami, teraz będzie z górki, a po drugie dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, więc wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście do tego waszego dnia, do tego święta będziemy jeszcze dzisiaj na pewno wracać. Niemniej na razie tylko mogę powiedzieć, że no z nauczycielami to bywało różnie, przynajmniej w moim przypadku. Czasami są tacy, których będziemy wspominać z uśmiechem na twarzach, a czasami, no jak sobie pomyślę, to aż mi się robi, no niedobrze. Ale jakby nie patrzeć, wszystkich wspominamy, prawda? No, każdy jakoś się tam zapisał w naszej pamięci.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Słuchajcie, tak nie może być. Tak nie może być, że jak... Inaczej, jak ja jadę na urlop, to robię tak, żeby wszystko było zrobione, żebym zostawił pracę taką, jaką chcę zastać, jak wrócę i żeby nikt nie miał do mnie problemu. A jak ciocia Madzia jedzie na urlop, to mam wrażenie, że nic nie działa tak, jak trzeba. No i jak się domyślacie, jej dzisiaj nie ma, ale spokojnie. Ma się dobrze, wypoczywa, więc niech wypoczywa sobie dalej, no kiedyś w końcu musi iść na urlop, prawda? Ale wysłała mi zagadkę i powiedziała, słuchaj, weź, ja dzisiaj nie mogę, ale ty możesz ją powiedzieć naszym słuchaczom. Dobra, no to słuchajcie, to uwaga, mówię, to jest zagadka cioci Madzi, proszę bardzo. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? Powtórzę, bo może ktoś nie zrozumiał. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? 609-8-6-9-8-6-9, pod ten numer można pisać swoje odpowiedzi. Nikt nie mówi, że muszą być poprawne.

Denzel i Pump It Up w Vox FM, tak też wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Z racji tego, że ciocia Madzia na urlopie, no to ja muszę przypomnieć, proszę bardzo. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? 609 8 6 9 8 6 9, pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie Best Listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
13: 17.30 minęła, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego ZOO. Jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej niedaleko Mieroszowa. Zdaniem prokuratury zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami. Doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
15: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia. Dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie ZOO.
14: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Śledczy badają sprawę ludzkich szczątków znalezionych w Ostrołęce. To na budowie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych przy Kościuszki. Według ustaleń czaszki i kości pochodzą prawdopodobnie sprzed 80-100 lat. Teren zabezpieczyła policja. Drony w akcji pod Tomaszowem Mazowieckim w jednostce wojskowej, ćwiczenia pod kryptonimem Blue Eye 26, to zwieńczenie szkolenia dla operatorów bezzałogowców.
16: Dla niektórych panów, którzy się stawili z ponad 40 jednostek wojskowych, będą mieli ten pierwszy materiał dla siebie, który im pozwoli już prawdopodobnie kaskadowo uczyć, ale przede wszystkim formalnie, zgodnie z procedurami, rozpocząć tą, w cudzysłowie, zabawę z dronem.
14: Mówi Witold Bartoszek z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku. Ćwiczenia Blue Eye mają być organizowane każdego roku.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Największy sukces w karierze 22-letniej tenisistki to finał US Open w grze podwójnej kobiet. Świątek zagra z nią pierwszy raz w karierze. Spotkanie odbędzie się jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Z kolei około 7:00 na kort wyjdzie druga z Polek, Maja Chwalińska, która zagra z Iwą Jowić. Dziś kolejne pojedynki w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Hitem będzie starcie Manchester City z PSG. Ciekawie zapowiada się także mecz Romy z Realem Madryt. Początek tych meczów o 21:00. Wcześniej o 18:45 rozpocznie się mecz Feyenoordu z Como. I jeszcze polski powód do dumy. Klaudia Kaźmierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września przez Federację European Athletics. Polka w ubiegłym miesiącu ustanowiła rekord naszego kraju w biegu na 1500 metrów i wygrała finał w dni tęg diamentowej ligi w Brukseli.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No, dzisiaj to bardziej zagadka wuja Michała, bo ciocia Madzia pojechała na wakacje, ale no zagadkę zostawiła. Dobra, to przypomnijmy ją sobie może, żeby nie było. Co mam 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi. Tak brzmi dzisiejsza zagadka i wasze odpowiedzi, które napływają na 6986 to między innymi 6 ścian. No, tutaj matematyka bardzo ładnie. Figura geometryczna kwadratu, ktoś napisał. Kwadrat, kostka, kostka Rubika, kostka do gry. Altana ogrodowa. No, też fajnie, też fajnie. No dobra, dobra, trochę tych propozycji jest i teraz sprawdzamy, bo ja jeszcze też nie wiem, nie sprawdzałem odpowiedzi, to mam już na drugiej kartce. Uwaga, poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę to kostka do gry. Okej, okay, dobra. Ale czy kostka do gry nie jest kwadratem albo sześcianem?
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To nie moje, to też nie moje i to też.
6: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
5: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
6: Więcej?
5: Nawet do 5,5%.
7: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
5: I miej bank do życia po swojemu.
7: Spełnij warunki.

0: 14 stycznia 2027.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi? Yeah!

0: stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
8: Ale że już?
7: No już.
8: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
7: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brikomana.
8: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
7: No oczywiście.
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brikomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
10: Szarpanina przed i w Trybunale Konstytucyjnym. Sprawą zajmie się prokuratura. To był polski dron. Minister obrony informuje o znalezisku w Karwi. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. Ta ważna społecznie akcja odbędzie się w Koszalinie.
11: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
10: Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym.

0: Aż prokuratura.
1: Michał Skolimowski, dziękuję. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów bus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Objazd jest możliwy przez miejscowość Kurów i dalej wojewódzką 874. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Wczoraj morze wyrzuciło bezzałogowiec na brzeg. To informacja od szefa MON-u w sprawie drona znalezionego na plaży w Karwi.
2: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
1: Podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wczoraj przypadkowy Spacerowicz. Powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury i policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z anestezjologiem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
3: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane, dane swoich bliskich, ale skala tego procederu była tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
1: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów. Działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej 4 młodych kobiet na terenie Krakowa. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielkie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. O szczegółach mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka drugiego liceum w Koszalinie.
4: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
1: Wydarzenie w Koszalinie wystartuje w piątek o godzinie 11:30.
5: Czy to już moment, w którym pogoda przestała nas rozpieszczać według synoptyków? Chyba tak. Najcieplej dzisiaj w Legnicy, to znaczy w tym momencie, tam okolice 15 stopni. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. Dzisiaj opady deszczu w całej Polsce, a noc, no do ciepłych należeć nie będzie. Na południu kraju, no miejscami nawet 3-4 stopnie, a tak poza tym okolice 5-6 stopni. Jutro nieco więcej słońca, aczkolwiek na wschodzie dalej ten deszcz może się pojawić. 4 minuty po godzinie 18, a ja mam takie bardzo ważne pytanie, które będzie trzeba sobie zadać i które trzeba będzie rozwiązać, a mianowicie... Chodzi o zarost u mężczyzn. Szczegóły za chwilę.

0: Jest temat i trzeba go rozwiązać i wy musicie mi w tym pomóc. Uwaga, czytam, że naukowcy spierają się o kwestię zarostu u mężczyzn. Otóż to. I teraz panowie, wszyscy ci, którzy mają zarost i ci, którzy nie mają. Warto zrobić głośniej. Drogie panie również, bo to być może o waszym facecie. Naukowcy nie wiedzą, czy zarost miał kiedyś pomóc w zdobyciu partnerki i czy dalej ułatwia te tematy, czy może służył jako pancerz chroniący twarz przed, no wiecie, no tam jak była epoka kamienia łupanego, to różne patyki, owady i tym podobne rzeczy mogły atakować twarz homo sapiens, więc zarost no po prostu chronił. Był takim swego rodzaju taką tarczą, o w ten sposób. Jak to się przekłada na teraźniejszość? Tego nie wiem, to pytanie do was. Czy faktycznie panowie z zarostem mają większe powodzenie, czy nie? Czy zarost jakoś znacząco wpływa na atrakcyjność mężczyzny? No dajcie znać. 609-869-869.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Zapraszam.

0: Jamelia i Superstar w Vox FM. No to jak to jest z tą brodą? Bo naukowcy no, mają zagwozdkę, do końca nie wiedzą. I tak na przykład dajecie znać, że w wojsku żołnierz musi być ogolony. Czyli nie może być zarostu. No dobra. Z drugiej strony są takie głosy, że no, kobiety lubią wikingów. Z drugiej strony to też sobie wyobraźmy, no, gdyby nie wikingowie, no to... No inaczej, wyobrażacie sobie wikinga bez zarostu? No to nie wiking, prawda? No właśnie. Ktoś napisał, że nie, zarost absolutnie, wykluczone. Gładziutka, ogolona twarz tylko i wyłącznie. No dobra, czyli mamy 2-1 dla gładziutkiej, ogolonej twarzy. Ale tutaj mamy jeszcze kolejną propozycję jednak dla zarostu. Facet z brodą, dwie korzyści. No nie, no tego nie przeczytam.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: You can ring my bell. Czyli wnioskuję, że mamy remis.

0: Utwór o tym, żeby nigdy się nie poddawać, cały czas iść do przodu, Coco Jumbo. To z kolei inny utwór, ale taki też faktycznie może się u nas pojawić. Rick Astley w Vox FM, 25 minut dzieli nas od godziny 19, a ja przypominam, że dzisiaj wszyscy nauczyciele mają swój dzień, mają swoje święto, więc wszystkiego najlepszego. Jak najmniej sprawdzianów, jak najmniej kartkówek, jak najmniej jedynek, jak najmniej uwag i jak najmniej spóźnień. Tego wszystkiego oczywiście Wam życzymy, drodzy nauczyciele.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Reklama.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Service Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Service. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Service Gorzów.pl.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
6: Dlaczego prezydent był w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniał to minister z jego kancelarii. Utrudnienia na S17 jeszcze przez godzinę, to po zderzeniu ciężarówki z dostawczakiem. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, nie ma przełomu w sprawie głodówki w sanockim szpitalu.
7: 19 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
6: Prezydent chciał uzyskać pełną informację na temat dzisiejszych wydarzeń i spotkać się z sędziami. Współpracownicy Karola Nawrockiego zdradzają szczegóły jego niespodziewanej wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Tam dziś duże emocje w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Przysięgę złożył w Sejmie, bo nie doczekał się na zaproszenie od prezydenta.
8: Prezydent w każdym przypadku dążył do tego, aby to ślubowanie się odbyło. Jeżeli mówimy o ostatnim przypadku, czyli pana ministra Macieja Berka, także zmierzał do tego, żeby wyjaśnić wątpliwości związane z tym, czy w ogóle pan doktor Maciej Berek może być kandydatem, a później sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
6: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej pałac zwracał uwagę na wątpliwości dotyczące radcowskiej przeszłości Macieja Berka, a Maciej Berek wielokrotnie odpierał zarzuty dotyczące braku wymaganego stażu zawodowego potrzebnego do objęcia urzędu sędziego.

0: zmienia życia rzucał w kierunku trzech koleżanek ze szkoły. Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę w czasie powrotu z mszy świętej. Chłopak odgrażał się, że zabije je w poniedziałek, gdy pojawią się w szkole. Dziewczynki powiadomiły o groźbach rodziców, a ci policję i dyrekcję szkoły. Mundurowi jeszcze tego samego dnia odwiedzili dom 14-latka, zatrzymali go i umieścili w policyjnej izbie dziecka. Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny.
1: Okazało się, że 14-latek wcześniej wspólnie z kolegami usiłował dokonać kradzieży, zostali jednak spłoszeni. Następnie mieli uszkodzić ogrodzenie jednej z posesji. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektor placówki i nie zgadzają się na mediację. Ale zarząd powiatu na razie nie widzi podstaw do jej odwołania.
2: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
1: Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych pielęgniarki i położnych. Pracownicy i związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania, a według starosty sanockiego Roberta Pieszczocha widać już efekty restrukturyzacji.
3: Widzimy, że zwolnienie pani dyrektor nie rozwiąże problemu. My nie mamy dzisiaj czasu na to, aby restrukturyzację zatrzymać.
1: Związkowcy nie zamierzają odpuszczać. Na przyszły tydzień zaplanowali już pikietem. Decyzja o kontynuacji protestu głodowego na razie jeszcze nie zapadła. Do Muzeum Madame Tissot w Berlinie trafiła woskowa replika kebaba. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego lokalu Mustafa z Jemus Kebab. Wykonanie repliki kosztowało około 10 tysięcy euro.
4: Wszystkiego, naprawdę wszystkiego się spodziewałem, ale nie to, że będzie można zobaczyć woskową replikę kebaba. A jednak, proszę bardzo, głodnemu chleb na myśli. 14 minut w Legnicy to według map pogodowych jedno z najcieplejszych miejsc w tym momencie w Polsce, chociaż z tego co widzę i z waszych wiadomości, to wcale tak źle nie jest, bo na przykład we Wrocławiu nawet 16, więc ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale w Zakopanem no już tylko 7. Więc rozbieżność temperatur całkiem spora. 4 minuty po 19. Tak to jest, jak się chce za dużo powiedzieć naraz. Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Mamy tutaj fanów sportów takich motorowych, gdzie jeżdżą sobie na torze, na przykład w Formule 1. Jeśli tak, to proponuję zrobić głośniej. Nie dlatego, że w Polsce będzie tor Formuły 1, no póki co nic na to nie wskazuje. Chociaż fajnie by było, nie? Fajnie. Ale na przykład Afryka będzie miała. Afryka będzie miała już swój tor, a my jeszcze nie. No my musimy zaczekać. Jak czytam, na początku lat 30. XXI wieku ma się tam odbyć już pierwszy wyścig. Tor został już zaplanowany. Ma się pojawić w Rwandzie. No i będzie budowany i już niedługo tam będą sobie jeździć, migać i będzie można też podziwiać innych kierowców i wszystkie bolidy. Fajnie, fajnie, super, fajnie. Ale no nic, no nic. Najpierw połatamy nasze polskie drogi, a później będziemy budować tory.
1: Na pełnej z Vox FM.

Jak tam u was w pracy? Wszystko dobrze? Fajnie? No to super. A ja tylko przypomnę, żeby była jasność, że Vox FM robi robotę i pierwsza zmiana może do was wpaść do roboty. Możecie się pochwalić, co wy tam takiego robicie, pokazać nam sekrety swojego zawodu. Wystarczy tylko zgłosić swoją pracę na voxfm.pl i zaprosić właśnie do niej pierwszą zmianę naszego radia. Później pierwsza zmiana pojedzie, sprawdzi, spróbuje się w waszym zawodzie, zobaczymy jak im to wyjdzie. No a do tego wszystkiego jeszcze dorzucają wam gadżety i nagrody. Jakie nagrody? To już można sprawdzić na voxfm.pl. Jak już tam będziecie, no to faktycznie się zgłoście. Na pełne.

0: Nie na jedną, może na dwie, a może na trzy. To zależy. Zenek Martyniuk w Skolim Rider i Love, czyli numer jeden naszej bestlisty. Jeżeli chcecie, by taki stan rzeczy się utrzymał, no to trzeba wejść i zagłosować na voxfm.pl i kliknąć w zakładkę Bestlista. Plusy, minusy. Pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji. A najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
1: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: To Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
0: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM.
0: Gorzów. Gorzów.
6: Na początek wiadomości: polityczna burza, chodzi o wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. Telefon stanie się syreną alarmową, wkrótce rewolucja w systemie ostrzegania. Pod koniec roku ceny ropy mogą zacząć spadać, za chwilę opinia analityka.
7: Jest 20, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
6: Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
8: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
9: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
8: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
10: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
8: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
6: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast. Jego stworzenie zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W siedzibie resortu podpisano dziś list intencyjny w sprawie budowy tego systemu.
11: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową, tak że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji: zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
6: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony albo pozostaje w trybie czuwania, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński. I dodawał, że sprawny system alarmowania musi opierać się na wielu filarach.
11: To i system cell broadcastingu, i system syren alarmowy.

0: pozytywnie przełożyłyby się zakończenie wojen w Iranie i na Ukrainie. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Oprócz operacji ginekologicznej w asyście robota Da Vinci od roku możemy ratować życie pacjentom z całej Polski z rakiem jelita grubego oraz walczyć z endometriozą, mówi szef szpitala dr Włodzimierz Migacz.
1: Robimy 4 dziurki, zamiast rozpłatać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. Nie trzeba go wtedy rehabilitować. On od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
2: Jacek Sztylc, jestem chirurgiem onkologicznym Katowickiego Centrum Onkologii. Jest to precyzyjna chirurgia. Nie uszkadzamy praktycznie żadnych tkanek związanych z powłokami ciała. Realnie mniej powikłań.
0: System robotyczny Da Vinci zrewolucjonizował współczesną chirurgię onkologiczną i ginekologiczną oraz leczenie endometriozy. System filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: O godzinie 18.45 rozpoczęły się dzisiejsze mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Do przerwy Liverpool bardzo wysoko prowadzi z niemieckim LASK 4-0, a Feyenoord z Como 2-1. O 21.00 rozpoczną się pozostałe mecze. Szachtar podejmie AEK Ateny. Real Betis zmierzy się z FC Porto, Roma zagra z Realem Madryt, Slovan Bratysława z FC Stuttgart, Manchester City z Paris Saint-Germain i Bodo Glimt z Borussią Dortmund. Bośniacka Federacja Piłkarska ukarana po meczu z Polską. Powodem zachowania bośniackich kibiców, w tym zachowania rasistowskie. Kara, jaką na Bośniaków nałożyła UEFA, wynosi 15 tysięcy euro. Biało-czerwoni, przypomnijmy, przegrali mecz w Zenicy w ramach Ligi Narodów 1-0. Iga Świątek śrubuje rekord. Wygrana w Wuhan z Magdaleną Fręch było jej 149. zwycięstwem w turnieju rangi WTA 1000. Nasza zawodniczka wyprzedziła Serena Williams i zajmuje 7. miejsce w zestawieniu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: W tym momencie 13, prawie 14 stopni w Łebie. No kto by pomyślał, że na północy kraju, nad Bałtykiem, będziemy mieć takie temperatury i to w październiku. No ale no, chyba mapa nie kłamie. Najchłodniej w Zakopanem, czyli na drugim końcu naszego kraju. Tam tylko 7 stopni. Przelotne opady deszczu dzisiaj w całej Polsce. W nocy również. Najcieplej w centrum, najchłodniej na zachodzie kraju, bo miejscami nawet tylko 4 stopnie. 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dobry wieczór, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
4: Na pełnej z Vox FM.

0: z dedykacją. Dla wszystkich nauczycieli, bo dzisiaj przecież nauczyciele świętują, mają swoje święto, swój dzień, 14 dzień października, przypominamy. No właśnie, z nauczycielami, jak wszyscy dobrze wiemy, różnie bywa. Nie dlatego ja to mówię, że bywa źle. Po prostu chodzi o to, że są fajni i mniej fajni nauczyciele. Tych fajnych zapamiętujemy, a ci mniej fajni nam się śnią po nocach. Niemniej, no i jednych i drugich po prostu potrzebujemy. To jest wyższa szkoła jazdy, jakby nie patrzeć, no umówmy się, no jak myślicie o nauczycielu, to najpierw przypominacie sobie tego fajnego, czy tego mniej fajnego? No ja mam akurat tą drugą opcję i wtedy mi się śni nocami matematyka.
1: Na pełnej! Vox FM.
0: A to już propozycja do bestlisty, propozycja, na którą oczywiście możecie głosować. Tiesto, Heart to Be Around.

Hungry Eyes. Czy ten numer przypadkiem nie pojawił się w Dirty Dancing i tak Patrick Swayze tańczył? No, coś słyszałem kiedyś, że nie jeden mężczyzna chciałby się ruszać tak jak on. Złośliwi mówią, że nie trzeba naprawdę zbyt wiele. Wystarczy nadepnąć, stanąć na kablu, który ma przebicie i wtedy, no, dyskoteka w głowie. Vox FM.

0: Panowie, przypominam, jak wam się uda dorwać dzisiaj pilota do telewizora, no to o 21:00 ciekawe spotkania w Lidze Mistrzów: AS Roma i Real Madryt, Manchester City i francuskie PSG. No, to mogą być naprawdę ciekawe spotkania. No, ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że uda wam się dorwać do pilota. No, z tym może być różnie.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Dwumiesięczny areszt dla 66-letniego Krzysztofa N. miał planować zamach na premiera i szefa MON. Nikt nie zamierza odpuścić. Wrócimy do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie zostawiajmy hulajnóg byle gdzie. To apel przed Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Jest godzina 21. Przy mikrofonie Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Mężczyzna podejrzany o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON aresztowany na 2 miesiące. Taką decyzję wobec 66-letniego Krzysztofa N. podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Przypomnijmy, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. W Centrum Antyterrorystycznym zwołano posiedzenie służb. W niedzielę wieczorem poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Zostawiam sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski po burzy i awanturze przy Alei Szucha. Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie najpierw zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją, a po wyjeździe Berka z gmachu Trybunału prezes tego gremium zapowiedział, że o rozwiązanie sprawy zwróci się do prezydenta.
6: W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie. Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
5: Mówił Bogdan Święczkowski. Zdaniem prezesa Trybunału dzisiejsze ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa. Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta. Tak wcześniej mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Do dzisiejszych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym odniósł się szef rządu. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił w komunikacie premier Donald Tusk. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi ruszył proces w sprawie śmierci 33-letniego Mateusza na ulicy Piotrkowskiej. Na ławie oskarżonych zasiadło 2 mężczyzn. Obaj nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
8: Jest w tej chwili etap postępowania dowodowego zmierzający do wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego w taki sposób, by sąd później miał pełną pulę dowodową do wydania wyroku.
5: Mówi Karolina Sztachańska, prokurator prokuratury rejonowej Łódź-Poleś.

0: na zdjęciach, czy odczytywać zwykły druk.
1: Mam gdzieś, czy na Facebooku zdjęcie, to właśnie robię opis tego zdjęcia. Do tego dodaję podpis alternatywny. Tego podpisu osoby widzące nie widzą, ale każdy niewidomy dzięki czytnikowi ekranu będzie słyszał ten opis.
0: Przyznaje Grzegorz Dudziński, który stracił wzrok kilkanaście lat temu. Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To święto osób niewidomych i słabowidzących. W nocy słabe, przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na wschodzie, południu i w centrum mgły lokalnie będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Dość chłodno, od 1 stopnia na południu i wschodzie do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem, ale na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadki temperatury nawet do minus 4 stopni. Jutro zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, a na termometrach od 9 do 18 stopni.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam w wieczornej gorzowskiej publicystyce. Dzisiaj trójka rozmówców i dwa nurty tematów. Będzie o zdrowiu, o infekcjach, zabezpieczeniu, szczepieniach, ale i nie tylko, przedstawicielki gorzowskiego sanepidu oraz komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Problemy z parkowaniem, śmiecenie i co jeszcze? Zapraszam do słuchania. Dwójka gości, pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
4: Tak jest, pani redaktor. Szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych, nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że te osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. Oferujemy różne spotkania, kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy to taka grupa osób, które mają ogromne doświadczenie życiowe, posiadają ogromną wiedzę i obserwują tak jakby świat od wielu, wielu lat, w tym również rozwój rzeczy związanych z ochroną zdrowia. I myślę, że seniorzy mogą też, widzą to, jak obciążenie chorobami zakaźnymi wyglądało kiedyś, a teraz. Więc uważamy, że tak naprawdę seniorzy mogą stać się takimi ambasadorami zdrowia w swoim środowisku, takimi promotorami zdrowia. I tutaj zapraszamy właśnie seniorów do takiego konkursu polegającego na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym. I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jak ich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy. Seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami, wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz.

0: Więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
1: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co? Jakieś plastyczne formy dozwolone, czy macie jakieś tam ograniczenia?
0: Regulamin jest dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy. Forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar. Też ten konkurs jest kierowany do osób dorosłych, ale zwłaszcza do seniorów. Myślę, że nagrody przydadzą się w gospodarstwie domowym. Jest to małe AGD. Naprawdę uważamy, że wsparcie tutaj właśnie osób seniorów jest w tej profilaktyce zdrowotnej ogromne.
1: Ja myślę, że na pewno. Mi się od razu zawsze przypomina właśnie a propos dziadków, czy też rodziców, że oni mają te zawsze swoje sposoby domowe na właśnie różne tam przeziębienia, na katarek, na kaszel i tak dalej, które cały czas się sprawdzają, bo nie wiem, sok z malin, czy na przykład cebula starta na kaszel, na gardło, czy jakieś tam inne. No teraz wiadomo, mamy imbiry czy kurkumy, które są bardziej wykorzystywane, bo wiemy, że te przyprawy nie zawsze gdzieś były dostępne. I oni jakby z tej strony, mi się wydają, są taką jakby skarbnicą właśnie takich przepisów.
0: Na pewno myślę, że większość seniorów, szczególnie w tym okresie, tworzy różne nalewki, różne soki właśnie wspomagające to leczenie. Uważam, że jeśli senior się wypowiada, to trudno drugiej osobie stwierdzić, że on kłamie, bo tak jak mówię, oni mają tą wiedzę życiową długoletnią, widzieli ten świat w różnych aspektach i naprawdę słuchajmy seniorów, bo oni mają wielką wiedzę, a jednocześnie są też tą grupą taką najbardziej narażoną na te różne zachorowania, głównie infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, więc mogą się tą wiedzą ogromną podzielić, jak co robić, żeby nie być chorym.
1: No dokładnie, no i właśnie, bo mamy tam i grypę, i jakieś odmiany COVID-a, i RSV, jakieś przeziębienie, jakieś tam inne mutacje pojawiają się. No i wiadomo, że każdy chce być zdrowym, wyleczyć się z tego. Mówimy o profilaktyce, tu o konkursie seniorzy i dorośli, ale co, przecież tradycyjnie w sanepidzie także opieką, czy właśnie wsparciem, informacją są też akcje właśnie skierowane czy do rodzin, czy właśnie do matek w ciąży, bo wiem, że zawsze było takie organizowane. Czy coś w tym roku takiego się szykuje?
0: Znaczy ta kampania, tak jak powiedziałam, jest do ogółu społeczeństwa, więc też będziemy starać się trafić do pracodawców i pracowników, bo to jest też grupa osób, którzy częściej są narażeni na infekcje w tym okresie, ponieważ najczęściej pracują w dużych skupiskach ludzi i to stwarza pewne ryzyko wzajemnego zakażenia się chorobami infekcyjnymi. Więc do tych osób będziemy, tak jak zawsze, starali się do kobiet w ciąży, bo też są tutaj bardziej narażone, więc tutaj szkoły rodzenia, jakieś punkty zrzeszające kobiety w ciąży będziemy również odwiedzać. Będziemy mówić o tym w formie takiej, co można zrobić, żeby wesprzeć swoją odporność, żeby nie ulegać tym chorobom, ale też ważnym aspektem tej kampanii są szczepienia. Miło mi powiedzieć, że obserwujemy, że w momencie, kiedy rzeczywiście szczepienia bardziej weszły do apteki, czyli farmaceuci mogą również udzielać szczepień osobom, to widzimy wzrost chętnych, którzy zgłaszają się na szczepienia. Jest to widoczne szczególnie w ubiegłym już roku. Ta baza szczepień dostępnych w aptece jest coraz szersza, więc naprawdę zachęcam tu osoby, które rozważają taką możliwość zaszczepienia się, żeby skorzystały również z tej ścieżki, czyli nie tylko lekarz POZ-u, ale również tutaj możliwość szczepienia w aptece. Jest to krótsza droga, a tak naprawdę jest to droga skierowana, no pamiętajmy, tylko do osób dorosłych, czyli dzieci w aptekach nie szczepimy, ale mimo wszystko jest to krótsza droga i naprawdę proponuję wszystkim możliwość rozważenia takiej opcji zaszczepienia się w aptece. Szczepienia od lat są taką najlepszą profilaktyką. To nie jest tak, że szczepiąc się nie możemy zachorować na daną chorobę. Możemy, ale znacznie łatwiej ją przejdziemy. nie dojdzie do powikłań ciężkich spowodowanych tą chorobą. Co w przypadku, kiedy mamy jakieś choroby towarzyszące, chociażby cukrzycę, nadciśnienie, a to nie dotyka tylko seniorów, tylko coraz częściej ludzi młodych bądź w średnim wieku, więc te szczepienia są takim ratunkiem. Te zachowania prozdrowotne są też ważne. W momencie, kiedy jest ten okres jesienno-zimowy, starajmy się w momencie, kiedy jesteśmy zainfekowani, ograniczać te kontakty z innymi ludźmi. Jeśli idziemy do lekarza, czy idziemy do apteki, czy w inne miejsce, gdzie możemy spotkać, nie bójmy się założyć tej maseczki. Jeśli jesteśmy w domu, wietrzmy pomieszczenia, to zmniejsza transmisję tych wirusów. Następne, te właśnie środki wspomagające, chociażby ta właściwa dieta, bogata w witaminy, warzywa, w owoce, produkty pełnoziarniste, chociażby te soki malinowe, to wszystko ma wpływ na naszą odporność. Tylko, że na końcu są, tak zawsze, szczepienia. One są najważniejsze.
1: Jeszcze chciałam dodać do tych żywieniowych, że różnego typu kiszonki, które są, robią furorę. Nie tylko kapusta i ogórek, ale też właśnie cebule się...
0: Rzodkiewki. Pyszne.
1: Więc są różne opcje do wyboru, do koloru, a właśnie mają w sobie full witamin. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy jest duży ten wzrost właśnie tych szczepień w aptekach, właśnie taki bardzo widoczny?
0: W odróżnieniu do 2025 roku, a 2024 rok, jest to duży skok. Myślę, że na to wpływ ma wiele czynników. To, że wzrasta ta świadomość prozdrowotna, szczególnie w grupie seniorów, ten dostęp szczepień w aptekach ma też istotne znaczenie. Bardzo często słyszeliśmy, że ktoś się nie zaszczepi, bo tak, musi iść najpierw do lekarza po receptę, później wykupić bardzo często preparat szczepionkowy, wrócić i tak dalej. Natomiast teraz w jednym miejscu można to tak naprawdę załatwić, więc z tym, że nie wszystkie apteki wykonują takie czynności, więc warto wejść na stronę www.pacjent.gov.pl i tam znaleźć aptekę, która w najbliżej naszego miejsca zamieszkania dokonuje szczepień. Umówić się najlepiej, zadzwonić, bo to też jest czasami tak, że może danej szczepionki w danym momencie nie być, więc umówić się na szczepienie, dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej przyjść i pójść i zaszczepić.
1: Tak, ta droga zdecydowanie się skróciła. Zdarzało się też sytuacje, że właśnie taki był popyt w jakimś tam okresie, że właśnie szczepionek zabrakło i musieli tam gdzieś domawiać z magazynów, z hurtowni, bo faktycznie był taki popyt. Ale powiedzmy też właśnie, że to do słuchaczy, tutaj właśnie kierujemy słowa, że to już trzeba wykonywać te ruchy i szczepić się.
0: To nie jest tak, że zaszczepimy się i nabywamy od razu odporność. Różnie tutaj mówią specjaliści, że od 2 tygodni do miesiąca ten czas jest potrzebny, żeby nabyć tą odporność. Najlepiej jeszcze przyjąć szczepionkę, gdzie w takim momencie, kiedy tych infekcji wokół nas nie ma, tak? Kiedy my jesteśmy zdrowi i dobrze się czujemy, żeby nie być w jakimś stopniu już zainfekowanym, więc wybierajmy te momenty. Zawsze moja koleżanka z epidemiologii, sławna Magda Kubasiewicz, mówi, że każdy moment na szczepienie jest dobry. To prawda. Są szczepionki w aptekach, więc można umawiać się na te wizyty i szczepić.
1: Tak, nie ma co czekać na ostatnią chwilę. Ja też sobie myślę, że w przypadku seniorów czy jakichś grup też istotne są te bezpłatne szczepionki, które oni dostają.
0: Głównie dla seniorów jest refundowanych w 100% lub w jakimś procencie. Część seniorów ma pewne szczepionki refundowane w pewnym procencie, bo na przykład są w jakiejś grupie ryzyka zwiększonego albo mają choroby przewlekłe. Więc naprawdę tutaj seniorzy, jeśli chcą uzyskać taką wiedzę, jakie szczepionki są bezpłatne, jakie są szczepionki refundowane, to tutaj proszę o kontakt, czy to właśnie z Powiatową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną, czy z nami, z Wojewódzką, do działu epidemiologii, czy o kontakt z apteką, czy można wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia. Tych informacji na ten temat jest naprawdę wiele. Dla osób takich w moim wieku to też nie jest jakiś duży koszt zaszczepienia się, a biorąc pod uwagę ryzyko, jakie są to powikłania, z racji tego, w jakim miejscu pracujemy, widzieliśmy powikłania po grypie, więc nikomu, nawet najgorszemu wrogowi, nie życzyłabym takich powikłań, więc naprawdę możliwości, jakie nam daje medycyna teraz, są nie do przecenienia.
1: Korzystajmy z dobrodziejstw, właśnie szczepmy się, dbajmy o swoje zdrowie i odwiedzajmy apteki, ale także przychodnie specjalistów, bo to oni wiedzą najlepiej co i jak. temat nadal zdrowotny oczywiście, bo chciałam podpytać w kontekście właśnie szkół, przedszkoli, bo tam zmiany takie żywieniowe na lepsze, zdrowotne, witaminowe w stołówkach, czy gdzieś w tych sklepikach sławnych, żeby nie było chipsów, jakichś tam chrupek niezdrowych, więcej tych warzyw, owoców.
0: Tak, od 1 września szkoły i placówki, które mają na swoim terenie stołówki, powinny przestrzegać tych zasad. Te obiady, te posiłki powinny być już skonstruowane według tych zaleceń. Rzeczywiście tutaj położono duży nacisk na to, żeby w tych posiłkach było więcej warzyw, więcej owoców, mniej takich produktów jak mięso. Jest tam dokładnie zaznaczone w ciągu tygodnia, ile takich posiłków powinno być, a ile takich, więc nie ma mowy o tym, żeby ktoś, kto zajmuje się tymi sprawami, nie wiedział, jak te posiłki powinny być konstruowane. Wszystko to ma na celu, aby te posiłki były zdrowe. Żebyśmy w tych posiłkach ograniczyli ilość soli, tłuszczów, a zawarli tych produktów szczególnie potrzebnych dla organizmu. To też się tyczy do tych wszystkich miejsc, sklepików, na terenie szkół, ponieważ no, mimo dużego tutaj nakładu pracy, jaki ma i zarówno dział epidemiologii, dział, przepraszam, żywności i żywienia z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, idąc na kontrolę takich miejsc, to widzimy jednak, że czasami w tych miejscach można było kupić rzeczy, które miały dużą zawartość soli, dużą zawartość tłuszczu, cukru. I teraz ma się to zmienić i sami obserwujemy, mamy dzieci w różnych placówkach i obserwujemy, że rzeczywiście te zmiany następują. Zresztą widzę, że młodzież jest bardziej taka skłonna do takich nowych rzeczy fit, więc myślę, że akurat tutaj w szkołach ponadpodstawowych z taką nowością nie powinno być problemu. No, problem może być tutaj w szkołach podstawowych, bo jednak no, dzieci zauważamy, że jednak chipsy, jakieś tego typu chrupki, słodycze,
1: batoniki.
0: Tak, były to oczekiwany produkt, ale też wiemy, że same szkoły wcześniej jeszcze, zanim to weszło w życie, podejmują i podejmowały takie działania ograniczające spożywanie tych produktów, bo na przykład był dzień jabłka w szkole, gdzie nie można było kupić słodyczy. Były dni właśnie wyłączone ze spożywania takich produktów w danych szkołach. Były też dni aktywności ruchowej, gdzie też no, łączyło się to z tym, że nie można było jeść produktów bogatych właśnie w sól, cukier i tłuszcze, więc naprawdę to nie jest nic nowego. Nowość polega na tym, że rzeczywiście skonstruowano te jadłospisy pod innym troszeczkę kątem, ale osoby, które zajmują się układaniem tych jadłospisów, były szkolone, są szkolone nadal, więc jeśli by miał tutaj ktoś jeszcze jakieś problemy, to proszę o kontakt z właściwą powiatową stacją sanitarną epidemiologiczną w Gorzowie. Pracownicy działu żywności i żywienia wszystko wyjaśnią.
1: Ja myślę, że to jest super sprawa, bo faktycznie jakieś warzywne sałatki, czy w ogóle jakieś takie zdrowe kanapki, czy też ciepłe dania, fajnie przygotowane, z atrakcyjniejszym wyborem, to też właśnie do młodzieży, czy do dzieci powinny trafić. Chociaż z dziećmi, no właśnie, to może być większy faktycznie problem. Nie wiem, czy też problem, a wydaje mi się, że patrząc wokół siebie na różne opinie, że to rodzic może być niezadowolony, a nie dziecko, czy młodzież. Czy pani na to jakieś tu były sygnały?
0: Znaczy powiem tak, no, w wielu domach jeszcze jest taka kuchnia tradycyjna polska. Tak?
1: Konserwatywna.
0: Tak, no mało, może mniej rodzin podejmuje taki trud zrobienia kotleta z buraka, nie wiem, z ciecierzycy, z kalafiora. No trochę się trzeba przy tym pobawić, ale jest to też czas, kiedy możemy włączyć właśnie w to dzieci. Ja raz zrobiłam właśnie, ponieważ taka ambitna byłam, że przez miesiąc nie będę jadła mięsa, więc wszystko przeszło na produkty właśnie warzywno-owocowe i robiłam różne takie rzeczy. I do dzisiaj moja córka, jak widzi kalafior w domu, to się zastanawia: mamo, robimy dzisiaj kotleciki z kalafiora. No i zawsze ten kalafior trafia w formie kotleta. Więc na pewno to wymaga od nas, rodziców, Znaczy te produkty są na pewno zdrowe i smaczne, ale może kubki nasze smakowe nie wszystkich są do tego przyzwyczajone. Ale to nie oznacza, że nie można takich rzeczy pomału przemycać do swojej kuchni. Ja wiem, że tutaj największym opornikiem w mojej rodzinie jest najstarszy członek rodziny.
1: Czyli płeć męska, rozumiem, tradycyjnie.
0: Ale już nad tym z córką pracujemy. Więc myślę, że te zmiany są możliwe. Czasami jest też tak, że jak tak słyszę od rodziców, że jak dziecko usłyszy, że coś jest z buraka, to ono już nie będzie jadło, bo ona buraków nie lubi. Więc w zależności od tego, czy dziecko będzie w jadłospisie widziała, że to jest kotlet z buraka, no to takie jego podejście może być, tak? Natomiast no tutaj duża rola właśnie osób, które komponują te jadłospisy, żeby to było dobre i smaczne, tak? Bo to, że to jest z buraka, to nie oznacza, że nie jest smaczne. My zresztą, jak mieliśmy konkurs przepis na zdrową...
1: Fast food,
0: mm-hmm, o, pamiętam. Właśnie pani Karolino, pamięta pani, to tam był burger robiony z kotleta z buraka. I to było takie pyszne, miałam ochotę, o okazję spróbować odrobinkę, bo dużo chętnych było na tego jednego kotleta, ale faktycznie to było super. Więc nawet burgery mogą być z burakiem i są pyszne.
1: Ja powiem, że w sensie w domu nie robiłam, ale jadłam w jednej z naszych gorzowskich restauracji i naprawdę też to jest pyszne. Mimo, że też lubię mięso, ale właśnie powiem szczerze, że chyba takie nadchodzą czasy, już nawet może, że nie nadchodzą, ale to się dzieje, że nieraz człowiek tak się zastanawia, że właśnie zjadłby coś innego, że tego mięsa jest mimo wszystko za dużo. Nawet jak one tam są, wiadomo, różne mamy gatunki mięs i tak dalej, ale by właśnie coś innego. Człowiek nie wie, co wymyślać ma, żeby móc coś zjeść właśnie lekkiego, żeby to nie było właśnie obciążające żołądka, tak? Bo wiadomo, że kiedyś od czasu do czasu mięsko takie, czy gotowane, a nie smażone, czy tam wiadomo, bo to wszystko ze sobą się wiąże. I wtedy człowiek właśnie zastanawia się i myśli, jak ma tą chwilę czasu, no bo niestety ten czas jest drogocenny, no i właśnie bywa różnie, no to się można właśnie trochę pobawić, czy właśnie kalafiorek, czy burak, czy jakieś tam jeszcze inne fajne warzywa, czy jakieś fajne nawet zapiekanki warzywne.
0: No teraz jest okres właśnie, kiedy zbieramy dużo rzeczy w ogródkach, domowych, więc myślę, że na przykład fajne rzeczy można zrobić chociażby z cukinii.
1: Dynia.
0: Właśnie, więc i zupy, i galaretki, i ciasta, i zapiekanki. Jeśli nie mamy pomysłu, to Facebook nam podpowie. Reklama. Ale rzeczywiście jest tam dużo przepisów, z których ja sama korzystam i można wyczarować fajne rzeczy, bo rzeczywiście nudzi nam się jedzenie tego samego, więc znalezienie czegoś innego, no to troszeczkę na początku kosztuje więcej czasu, żeby się przygotować i zrobić to, ale myślę, że warto.
1: Jak najbardziej, też to myślę i myślę, że słuchacze też to potwierdzą, a ci, co nie próbowali, no to warto spróbować. I jeszcze tylko zapytam na koniec naszego spotkania, czy jakaś akcja właśnie taka szczepieniowa, profilaktyczna, tak jak zdarzało się chyba jesienią, jak dobrze pamiętam?
0: No to właśnie jest ta kampania szczepionkowa.
1: Ale tam gdzieś z przychodnią działaliście tak bardziej, w sensie, że właśnie zgarniać ludzi, którzy przychodzą.
0: To takie działania będą realizowane, tylko to są działania realizowane już na terenie powiatów. I tak jak powiedziałam, będzie i edukacja w trakcie eventów takich organizowanych przez władze samorządowe, będą akcje w aptekach, tam też będziemy się spotykać, będą akcje właśnie w POZ-ach, różnych przychodniach, więc w wielu miejscach będziecie mogli nas Państwo spotkać i jeśli będziecie tylko mieli ochotę, to zapraszamy do rozmowy z nami o profilaktyce chorób zakaźnych.
2: A na pewno w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień wymyślimy coś, żeby mieszkańcy czuli się zaopiekowani w tym temacie.
1: No właśnie, bo miałam właśnie powiedzieć, że zawsze jest ten tydzień tak, to właśnie bardziej... takich intensywnych działań. Super sprawa.
0: Powiem tak, pani Karolino, ponieważ zawsze dla promocji zdrowia okres czwarty trymestr roku jest takim intensywnym. Planujemy wiele działań, między innymi czwartą edycję konkursu przepis na tym razem zdrową przekąskę dla kibica.
1: Super!
0: Już zaraz właśnie koleżanki trafią do szkół podstawowych do klas 4-8 i będziemy zachęcać do tego konkursu. Tak jak powiedziałam, przekąska dla kibica. Zdrowa przekąska dla kibica.
1: Na przykład hot dog z marchewki.
0: Na przykład.
1: Tak strzelam, na przykład. Tak sobie teraz.
0: Więc po poprzednich edycjach wiemy, że możliwości twórcze naszych dzieciaków są ogromne. Możliwości kulinarne jeszcze większe. Tworzą przepyszne rzeczy. Aż mi się buzia uśmiecha do tych przekąsek. W każdym razie czekamy. Regulaminy już na dniach będą trafiać do szkół. Zachęcamy. Ten konkurs naprawdę cieszy się dużym powodzeniem. Z roku na rok mamy coraz więcej uczniów chętnych do wzięcia udziału. Łącznie na pewno wiąże się to z tym, że później ta młodzież, która stworzy te najciekawsze przepisy, jest proszona tutaj do Gorzowa, do AWF-u, do pracowni gastronomicznej i potokiem studentów dietetyki, jak również profesjonalnego kucharza mogą przedstawić swoje danie, więc to też ma ogromne znaczenie. To, że przyjeżdżają z rodzicami albo innymi opiekunami, to zauważamy, że często bardziej rodzice i opiekunowie są bardziej zestresowani tym, co się dzieje, ale to jest cudne. To jest po prostu cudne przeżycie i zachęcamy, aby każdy, kto chce, wziął w nim udział.
1: Tradycyjnie, wiadomo, są fajowe nagrody.
0: Fajowe są. Pierwsze miejsce to będzie na pewno
2: airfryer.
1: Strzał
2: do zdrowego gotowania idealne urządzenie.
1: Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone. Bo on, przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni, przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22.
1: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy właśnie, że, ale to już dawno, że właśnie kot, który wpadł niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
4: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypomnijmy.
1: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, jak jest właściciel, ale jak jest
4: jeżeli
1: kamienica,
4: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Muniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego to z pewnych uzależnień, zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli były czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca. A tutaj przepisy o własności lokali wymagają, aby w obiektach, w których tych lokali właścicieli jest więcej niż trzech, był wyłoniony zarządca. Jest to niezbędne z przepisu prawa, ale to też jest potrzebne do tego, żeby w przypadku różnych spornych sytuacji ta wspólnota, która w tym sytuacji była bardzo nieformalna, mimo że z przepisów prawa powinna ona posiadać zarząd, żeby mogła podejmować działania. Tutaj w tej sytuacji oczywiście Centrum Usług Wspólnych ze Strażą Miejską podjęliśmy działania, żeby pomóc. Tutaj to mieszkanie zostało wysprzątane, została przeprowadzona deratyzacja. Natomiast my nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy umocowani do tego, żeby podjąć działania prawne w imieniu wspólnoty wobec tego mężczyzny, bo takie naruszenia zgodnie z tą ustawą mogą być przedmiotem wielu roszczeń, łącznie z przymusowym sądowym wykupem. Doraźną pomoc oczywiście tutaj ci państwo, ten pan otrzymał, natomiast nikt nie zastąpił uprawnień właścicielskich. No i tutaj był taki bardzo poważny defekt prawny, że ta wspólnota mimo obowiązku nie posiadała takiego zarządu. Ale tutaj mówiliśmy o padłych zwierzętach. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden element, który jest zawarty w tym artykule 22 omawianej przez nas ustawy. Chodzi o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zwalczania gryzoni, insektów, które znajdują się na terenie nieruchomości. Dlaczego ten przepis jest taki istotny? Dlatego, że jakby naszą przestrzeń prawną w tej materii regulują dwa akty prawne. Pierwszy, o którym już tu wspominaliśmy, czyli uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Ona wprowadza obowiązek deratyzacji na terenie określonych nieruchomości, określonych, to są między innymi wielomieszkaniowe zakłady pracy, w kwietniu i w październiku.
1: No właśnie, dwa razy zawsze.
4: Tak, natomiast ten artykuł 22 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, on nie określa nam terminu. My mamy obowiązek zwalczać gryzonie, insekty, jeżeli one się tam pojawiają. Czyli jest to przepis jakby szerszy w stosunku do zapisów, które mamy w uchwale. I w związku z tym, że jest to przepis rangi wyższej, bo to jest przepis ustawowy, czyli on będzie stosowany jako podstawowy. Czyli dostaliśmy takie narzędzie do tego, żeby niezależnie od pory roku, niezależnie od rodzaju obiektu, bo w uchwale były określone obiekty tylko wymienione, wymagać od właścicieli nieruchomości, aby dokonywali czynności związane z deratyzacją.
1: A jak będziecie właśnie to wymagać, panie komendancie? To będą jakieś, nie wiem, właśnie kontrole?
4: Muszę pani powiedzieć,
1: czy po sygnałach dopiero?
4: Muszę pani powiedzieć, że tutaj w tym zakresie będziemy opierać się na informacjach, które do nas docierają, bo to są takie miarodajne. No, to nie będzie tak, że będziemy chodzić po 120-tysięcznym mieście i każdego sprawdzać indywidualnie. Natomiast tam, gdzie pojawi się problem, to będziemy egzekwować przestrzeganie tego przepisu, czyli konieczność przeprowadzenia tych działań deratyzacyjnych. No i mówię, on ma ten walor, że on nie jest ograniczony czasowo i nie jest ograniczony miejscowo. Tutaj ustawodawca wskazuje właściciela nieruchomości, a nieruchomość generalnie ma, każda nieruchomość ma właściciela, chociaż czasami pojawiają się pewne problemy, bo mamy takie nieruchomości na terenie Gorzowa, które pewnie zostały wykupione przez inwestorów mieszkających poza Gorzowem. Nie są one zagospodarowywane, czyli takie pewnie nabycie w celach typowo inwestycyjnych na przyszłość, w celu osiągnięcia korzyści. No i oni czasami zapominają, że właściciel nieruchomości, mimo że nie mieszka i mimo że gospodarczo jeszcze nie korzysta z tej nieruchomości, to ma pewne obowiązki, choćby usunąć odpady, które się tam znajdują. No, mimo że on nie zaśmiecił, to przepisy wymagają, żeby odpady usuwać z terenu nieruchomości. Czasami do tych nieruchomości przylegają chodniki, które w okresie zimowym, a mieliśmy prawdziwą zimę, od dawien dawna, na przełomie ostatnich lat, i właściciele nieruchomości muszą odśnieżać, usuwać lód z chodników, które bezpośrednio do tych nieruchomości przylegają. I tutaj zdarzały się takie w dwóch sytuacjach instancjach były skierowane wnioski do sądu właśnie wobec takich właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają poza Gorzowem, a tutaj no, zapominają o tym, że mają tą nieruchomość, a może po prostu nie chcą ponosić koszty. No, trudno mi wchodzić w motywację, natomiast my będziemy o tym przypominać.
1: No, rozumiem, nowe uprawnienia to nowe zadania, no ale też dobrze wiedzieć, że czy wspólnoty, spółdzielnie, bądź właściciele właśnie domków jednorodzinnych muszą teraz o tym myśleć i właśnie, jeżeli pojawiają się jakieś gryzonie, insekty, muszą zadbać, żeby je po prostu, w cudzysłowie mówiąc, ogarnąć i się zająć nimi.
4: Zgadzamy się, tylko wykreślamy słowo teraz. Te przepisy obowiązywały wcześniej, natomiast w tej chwili zostały dodane do uprawnień mandatowych Straży Miejskiej. Każdy powinien mieć świadomość, że po pierwsze ma taki obowiązek i to jest najważniejsze, bo chodzi o tutaj zabezpieczenie nas sanitarne, a po drugie, że no, strażnicy, jeżeli podejmą taką interwencję, to mają do tego teraz pełne uprawnienie.
1: No i teraz przejdziemy do tych też takich bieżących spraw, w sumie trochę zahaczając o wakacje, bo chciałam zapytać, bo mieliście dużo pracy na skwerach różnego typu, kwadrat tutaj się wybijał, a propos właśnie już wspomnianych przez pana nadużywających alkoholu osób. Mieliśmy informację, było chyba około setki tych mandatów i tu właśnie był taki trochę się bój toczył, bo właśnie dowiadywaliśmy się, czy to są właśnie osoby bezdomne, czy to jednak są mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają, a po prostu spożywają ten alkohol i tu właśnie się okazało, że to właśnie nie zawsze są bezdomni. Ale chciałam zapytać właśnie o ten taki, nie wiem jak to nazwać, nawał tych mandatów, bo to chyba było dosyć dużo.
4: Jeśli chodzi o przekrój taki społeczny tych osób, które popełniają wykroczenia na skwerach, które znajdują się w Śródmieściu i na Nowym Mieście, no to głównie chodzi o skwer 31 sierpnia 1982 roku i kwadrat, to można powiedzieć, że ten mur zabytkowy tutaj na ulicy Jagieły to takie trzecie miejsce uzupełniające. Aczkolwiek te osoby rozchodzą się po całym Śródmieściu, bo wraz z remontem ulicy Sikorskiego przybyło tam infrastruktury, ławek. Oprócz tego, że korzystają z tego wszyscy, to również osoby, które naruszają przepisy prawa. Co chciałem podkreślić. Bezdomność nie jest stanem, który podlega pod naruszenie jakichkolwiek przepisów. Dopiero zachowanie osób może te przepisy naruszać. Jeśli chodzi o tę strukturę, to faktycznie część jest osób bezdomnych, ale i powiem, że to jest chyba raczej większa część osób, które przebywają na tych skwerach i też w niektórych sytuacjach popełniają wykroczenia. To są osoby, które mieszkają najczęściej w Śródmieściu, ale nie tylko. Oprócz tych, tutaj mamy do czynienia najczęściej z takimi wykroczeniami jak spożywanie alkoholu, załatwianie potrzeb fizjologicznych, zaśmiecaniem i ja muszę powiedzieć, że tutaj mimo, że mamy te możliwości kadrowe dosyć ograniczone, to w zasadzie jeśli chodzi o centrum, to jeśli chodzi o pierwsze, drugie zmiany i weekendy, w zasadzie zawsze był tam patrol. Czasami odbywało się to kosztem innych osiedli, gdyż no, zapewnienie takiego no, prawie ciągłego dozoru, bo ten ciągły dozór to też wiąże się z tym, że czasami kogoś trzeba wywieźć do ośrodka pomocy osobom nieszczęśliwym i przez pół godziny czy przez godzinę tego patrolu nie ma, bądź zgłoszenie jakiejś interwencji w centrum, czyli jeżeli jest patrol w jednym miejscu, to nie może być w każdym, ale staraliśmy się i zapewnialiśmy prawie, znaczy nie prawie, ale ciągły taki patrol w centrum miasta. Natomiast czy to rozwiązywało wszystkie problemy? Nie. Nie rozwiązywało wszystkich problemów, mimo że tutaj też policja aktywnie brała udział w zwalczaniu tych wykroczeń. Jeśli chodzi o Straż Miejską, to tak przed przyjściem do pani zerknąłem na statystykę, to tych takich wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i pokrewnych, o których mówiłem, to takich interwencji było około 2000, czyli podjętych tylko przez strażników miejskich. To jest bardzo dużo.
1: Ale w okresie tym letnim, czy całościowo?
4: Od 1 stycznia, ale no, tak musimy powiedzieć, że tak naprawdę ilość tych wykroczeń wzrasta od kwietnia, maja. Od stycznia,
1: czyli
4: luty, marzec
1: jest tak.
4: No ale też mieliśmy do czynienia z taką dużą grupą, która nie spożywała alkoholu, zażywa substytuty środków odurzających. Używam słowa substytuty, gdyż były to ogólnodostępne, legalne środki chemiczne. i no nawet tutaj w dwóch przypadkach tutaj zostały zabezpieczone, przekazane policji, ale okazało się, że nie są to środki odurzające zabronione przez ustawę o zwalczaniu narkomanii. I one dosyć taki zły obraz w centrum wytwarzały, mimo że tak naprawdę to nie popełniały wykroczeń. To znaczy w większości sytuacji nie popełniały wykroczeń. To taka dosyć duża grupa, 5-6 osobowa, bo praktycznie nie spożywała alkoholu. Te środki, które używali, nie były zabronione, no ale jednak siedzieli. No i często jest tak, że te osoby, no niestety, no to nie jest dzielnica Wilanów. Przekrój społeczny w Śródmieściu, on się zmienia, no ale też mamy takie osoby, które no, nie zawsze chcą się parać pracą. Często borykają się z uzależnieniami. One też korzystają z tej przestrzeni. W takim zakresie, jak one naruszają przepisy prawa, to te interwencje są podejmowane. To jest 2000 interwencji. Ale często są też takie sytuacje, że one po prostu siedzą, co nas trochę może irytować, ale nie naruszają przepisów prawa.
1: Ale właśnie z tą grupą coś się zadziało? Bo jeżeli to nie stwierdzono, tak, że tam są te środki zakazane, to coś z nimi mimo wszystko się udało zrobić? Czy oni tam siedzą, będą siedzieć?
4: No, Centrum Usług Społecznych, tutaj pan Tomasz Mańkowski, pełnomocnik prezydenta do spraw uzależnień, próbują stosować środki, które są w zasięgu do zachęcenia do tego, żeby skorzystali z różnego rodzaju terapii, no ale też nie jest to łatwe. Im się udaje część tych osób zachęcić do tego, żeby skorzystali z pomocy, no ale nie wszystkich. A też te narzędzia prawne, które mamy, no są w tym zakresie ograniczone. Państwo demokratyczne pozwala swoim obywatelom truć się legalnymi środkami. I jakby one w moim poczuciu, bo często byłam w centrum, miały główny wpływ na taki obraz. Tak jak powiedziałem, my te działania będziemy kontynuować. Czy tylko uda się siłą rozwiązać problemy społeczne? Na pewno nie. To jest wiele czynników, wiele funkcji, które musi się powoli zadziać skutecznie, aby sytuacja uległa poprawie. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, to dobrze, że wszyscy obserwują, co się dzieje w centrum, że zwracają uwagę, że dobrze o tym media piszą. Ale też muszę powiedzieć, że prawda jest taka, że ja tutaj w Straży Miejskiej mam przyjemność pracować lat już 16. I muszę powiedzieć, od sytuacji, której tutaj zastaliśmy 10-12 lat temu, to sytuacja uległa naprawdę poprawie. Znaczy, ja absolutnie nie mówię, że jest idealnie i że te osoby nie popełniają wykroczeń, że nie spożywają alkoholu. Te, które tam no, tutaj mieszkają i one traktują ten skwer, tak jakby traktowały kilkadziesiąt lat temu jako swoje miejsce. Natomiast naprawdę, jak sobie przypominam sytuację sprzed 80 lat, to tych zjawisk było więcej i wyglądało to dużo gorzej. Ja tutaj jestem w kontakcie z kierownictwem policji, będziemy dokładać starań, żeby minimalizować te zjawiska, ale to nie jest tylko kwestia kar, bo też musimy mieć świadomość, że w przypadku osób bezdomnych nakładanie mandatów karnych mija się z celem, bo cała procedura kolejna będzie taka, że jeżeli ten mandat nie zostanie zapłacony, a jeżeli on nie będzie gotówkowy, to nie zostanie zapłacony i trafi do komórki egzekucyjnej, to która ma ograniczenia w zakresie ściągania. Jeżeli ktoś nie posiada dochodów, bądź te dochody są niskie, to nie będzie możliwości nigdy ściągnięcia takiego mandatu karnego. My w sytuacjach skrajnych, kiedy mamy już do czynienia z agresją, kierujemy wnioski do sądu w celu i żądamy jako oskarżyciele publiczni takie kary ograniczenia wolności. To jest kara przewidziana w kodeksie wykroczeń. Polega na nieodpłatnej pracy na cele publiczne. No ale tutaj, żeby sąd taką karę zastosował, ono jest traktowana w takiej hierarchii kar za wykroczenia jako dosyć drastyczna, no to musi też dojść do już takiej zakłócenia spokoju permanentnego z dużą głosą złośliwości. I takie wnioski kierujemy, ale nie da się takich wniosków kierować w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z bardzo drobnymi wykroczeniami.
1: No to jest właśnie poważny problem i taki trochę patowy właśnie. właśnie, bo z jednej strony, jeżeli ktoś zakłóca, źle się zachowuje, nakładany jest mandat, ale jest to osoba, która żyje jak żyje, nie ma dochodów, no to tak jakby no, koło się zamyka, ale no właśnie, tu faktycznie streetwalkerzy i ta część społeczna, czy właśnie wydział, instytucje powiązane mogą chyba najbardziej w tym zaczerpać.
4: Mogą i pracują, proszę mi wierzyć, że pracują.
1: No wiemy, bo tu Tomek Malikowski opowiadał.
4: Natomiast musimy też mieć świadomość, że jeśli chcemy, jakby, no nie chcę używać konkretnych cyfr, bo nie mam na to danych statystycznych, ale na pewno większość tych, nazwijmy to patologii, czy naruszeń prawa, one jest związane z uzależnieniami. I w terapii jest to podstawowa zasada, jeżeli kogoś się nie uda przekonać do tego, żeby on sam nie zrozumiał i nie miał chęci do tego, żeby sobie pomóc, to do tego, jeżeli go nie doprowadzimy do takiego stanu, to go nikt na siłę nie przekona. Owszem, przepisy prawa przewidują obowiązkowe w sytuacjach bardzo skrajnych, ale proszę mi wierzyć, że to rzadko kiedy kończy się powodzeniem. Jeżeli nie uda się dotrzeć do nich w sposób taki, żeby oni zrozumieli, że terapia może im pomóc. I tutaj to jest praca, którą będziemy my wykonywać i będą wykonywać służby społeczne i nie ma drogi na skróty. To jest tak, jakby ktoś chciał powiedzieć, że komuś przeszkadzali osoby o czarnej karnacji w Stanach Zjednoczonych. No nie. Odziedziczyliśmy sprzed kilkudziesięciu lat pewien przekrój społeczny i nad nim pracujemy i moim zdaniem ta sytuacja mimo wszystko ulega poprawie i to będzie praca na dalsze ewolucyjne lata. Nie ma drogi na skróty, więcej patroli nie rozwiąże problemów uzależnień. To jest systematyczna praca, którą musimy wszyscy wykonać.
1: Zgadzam się dokładnie, to jest bardzo szeroki problem. Panie komendancie, to teraz bulwar i czy tu jakieś problemy z piciem alkoholu? Coś się zdarzało? Wakacje, no ten okres taki imprezowy, wydarzeń.
4: Ja tutaj już chyba u pani miałem przyjemność mówić, że ze względu na takie nasze możliwości kadrowe, jakby my zajmujemy się porządkiem na bulwarach, na pierwszych i drugich zmianach, również w soboty i w niedzielę, jeśli chodzi o godziny wieczorowo-nocne, to tutaj policja. No i tak, to są, znaczy generalnie mamy tutaj uchwałę Rady Miasta zezwalającą na spożywanie alkoholu niskoprocentowego od godziny 19 do o 4 rano. Zdarzają się osoby, które tutaj spożywają alkohol oczywiście w ciągu dnia i tutaj to jest jedno z zadań, które realizują strażnicy w centrum miasta. Tak jak mówiliśmy tutaj kwadrat, mówiliśmy skwer 31 sierpnia. To jest również bulwar, to są ławeczki tutaj wzdłuż ulicy Sikorskiego, to jest Park Wiosny Ludów i tych miejsc jest, można by tak wymieniać Park Siemiradzkiego. W samym centrum byśmy wymienili kilkanaście, gdzie znajdują się amatorzy spożywania alkoholu w miejscu publicznym, tylko do bulwaru musimy dodać, że tutaj między 19 a 4 jest to legalne. W ciągu dnia podejmujemy interwencje. No i tutaj przypomnę, że tych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu i tych pokrewnych wykroczeń przeprowadziliśmy w tym roku od 1 stycznia około 2000.
1: I teraz druga sprawa też bardzo ważna. Śmieci, zaśmiecanie. Czy tu ciągle jest ten problem, macie zgłoszenia, działacie? Ja nawet ostatnio też informowałam, że jakieś były zaśmiecenia garaże warszawska, ale pewnie też inni mieszkańcy zgłaszają takie rzeczy?
4: Zgłaszają, ale też mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat tych zgłoszeń jakby było troszeczkę mniej. Tutaj sytuację pewnie poprawiło to, z czym nie wszyscy się do końca zgadzają, ale kilka lat temu została zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ona zmieniła stan prawny. Wcześniej było tak, że każdy właściciel nieruchomości podpisywał sobie umowę z firmą, która wywoziła odpady i było tak, że albo podpisywał, albo nie podpisywał. Ta zmiana, ten obowiązek przerzuciła na gminy. Gminy podpisują umowę i bez względu na naszą wolę każdy z nas otrzymuje pojemniki na odpady, oczywiście z decyzją o ustaleniu opłaty i każdy te pojemniki ma i ma możliwość wyrzucenia. Czyli mimo, że nad pewnymi rozwiązaniami, do pewnych rozwiązań niektórzy podchodzą krytycznie, no to jest życie, to pewnie rozwiązania będą ewoluowały. Natomiast samo rozwiązanie jest bardzo dobre, bo ono każdemu Po pierwsze, dostarcza pojemniki na odpady. Po drugie, bez względu czy zapłaci czy nie, to jest kwestia już postępowania egzekucyjnego. Każdy ma możliwość wyrzucenia tych odpadów, ma możliwość wywiezienia do przyłku odpadów, na przykład budowlanych. I mi się wydaje, że od wejścia tej ustawy tych sytuacji jest mniej. Owszem, zdarzają się jeszcze takie osoby. Chyba nawet większym problemem niż tworzenie dzikich wysypisk śmieci, które się zdarza, jest to, że jeszcze nie wszyscy mają świadomość, jak postępować z odpadami, które wytwarzamy, czyli na przykład z odpadami budowlanymi, czyli jakiś gruz, czyli jakieś wanny, jakieś muszle ustępowe. To wszystko są odpady budowlane i tego nie powinniśmy wystawiać, wyrzucać do altan śmietnikowych, tylko to są rzeczy, które powinniśmy albo wywieźć do przoku. Zakładam, że to jest z mieszkania osoby fizycznej, osoby prywatnej, bo działalność kieruje się tu zupełnie innymi zasadami. Albo powinniśmy wywieźć, albo zamówić kontener, jeżeli posiadamy większą ilość. I z tym gruzem to jest chyba taki największy problem, bo jak sobie remontujemy, no to albo chcemy zaoszczędzić, albo nam się nie chce i tam te kwiaterka albo coś tam wysypiemy koło tanki śmietnikowej, a gruz bezwzględnie podlega usunięciu z nieruchomości w inny sposób, czyli tak jak powiedziałem, albo wywozimy sami do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo wynajmujemy firmę, która przewozi kontener i to nam zabiera. I to jest chyba taka bolączka.
1: Materiały, ciuchy, buty, co teraz też się zmieniło prawo, tak, od stycznia i mamy do PSZOK-ów, ewentualnie kontenery pojawiają się w Gorzowie,
4: tak.
1: Ale na czystą i do użytku. A co z tymi, co się nie nadaje? Mi się wydaje, że mieszkańcy no też do tych śmietników to nadal wrzucają.
4: No samo takie zachowanie z wykroczeniem, jeżeli ustalimy sprawcę, no to będzie musiał ponieść konsekwencje. Natomiast tutaj no, trzeba przypomnieć o tym, że miasto Gorzów Wielkopolski organizuje zbiórki chyba raz w kwartale tą odzież, która nie nadaje się do dalszego użytku. Na poszczególnych osiedlach raz w kwartale można wyrzucić do tych pojemników. To są specjalne takie działania raz na kwartał. Powinniśmy się do tego stosować. Pojawią się pojemniki, gdzie odzież, którą można wykorzystać wtórnie, będzie można w trybie ciągłym wyrzucić do tych pojemników, czyli ta sytuacja ciągle ulega poprawie i ułatwia się. I to jest taki przykład, że my się jakby nie powinniśmy obrażać na pewne rozwiązania, które są dobre, aczkolwiek wprowadzenie tych rozwiązań faktycznie powoduje pewne utrudnienia dla ludzi, bo to jakby nie ukrywajmy.
1: Gdzie to trzymać?
4: I życie wymusza stosowanie rozwiązań, bo też miasto, no to ktoś wprowadził zmianę w ustawie, znaczy nie ktoś, Sejm, czy tam cały proces legislacyjny, bo Sejm jest na początku procesu legislacyjnego, a później wszyscy się musimy do tego przystosowywać. Natomiast no, w związku z tym, że my wytwarzamy ogromną masę odpadów, ja no, kilkadziesiąt lat temu to było niewyobrażalne, żeby te dobra, które kupujemy, one były opakowane taką ilością odpadów, co dzisiaj, no to my musimy dbać o to, co się z tym dzieje, bo inaczej będziemy brodzić w śmieciach. Oczywiście to jest taki eufemizm, ale tak to będzie wyglądało, dlatego owszem, pewne rozwiązania wprowadzają utrudnienia, ale one są wprowadzane po to, żebyśmy żyli w czystszym, normalnym środowisku, a czasami wymaga to dostosowania się do tego. I ten proces z odzieżą w tej chwili trwa. No to jest normalne. Dlatego tutaj, jak jesteśmy przy odpadach, nie wiem, czy mogę zmienić trochę temat. Zupełnie nie rozumiem i nazwę to nieracjonalnym krytyki systemu kaucyjnego w zakresie butelek plastikowych, tak zwanych PET.
1: Wydaje mi się, że problem może polegać na tym, jeśli chodzi o ludzi, no, że jednak te butelki, gdzie się trzeba trzymać? Oczywiście, jak ktoś ma miejsce w piwnicy i tak dalej, ale ktoś jak ma przykładowo kawalerkę 30 metrów, to jest tak na przykład duża i ma podział jeszcze na te frakcje poszczególne, jeszcze butelki, co jest oczywiście, też uważam, bardzo dobre oddawanie butelek i dostawanie zwrotu za to, tylko kwestia jest tak, no bo z pojedynczą nie pójdę co za 15 minut, tylko gdzieś muszę to składować, żeby w jakąś większą ilość ze sobą zabrać. Ja przypominam sobie na przykład, chyba też o tym kiedyś mówiliśmy, szklane butelki i mleko, tak, gdzie były do użytkowania, nie trzeba było tych plastików gdzieś trzymać, no to pewnie są różne
4: To wejdźmy
1: opcje.
4: W polemikę. Jak często pani chodzi do sklepu? No, powiedzmy do dyskontu.
1: Mniej więcej to jest 2 razy w tygodniu.
4: I widzi pani. I to jest kwestia zmiany naszego nawyku. Bo zakładam, że jakbyśmy nie byli spragnieni, nie tylko pani, to przez pół tygodnia tych butelek nie pojawi się u pani więcej niż 2, 3, 4, 5. Tak, to jest pewne obciążenie, że my musimy z tym butelką pójść i ją oddać i wcale nie musimy zbierać jej tygodniami, ani miesiącami. Natomiast w zamian zyskujemy to, ja muszę pani powiedzieć, że jak przed wejściem tych rozwiązań te butelki plastikowe klasyczne odpady walały się dosłownie wszędzie, to muszę pani powiedzieć, że dzisiaj trudno znaleźć butelkę plastikową. Osiągnęliśmy efekt poprawy porządku w zakresie odpadów plastikowych. Nałożył on na nas pewien obowiązek, ale my powinniśmy ludziom mówić wprost, że życie to nie jest tylko otrzymywanie gratyfikacji od różnych podmiotów zewnętrznych, ale na te gratyfikacje też się sami musimy złożyć. I to jest system czasami podatkowy, a czasami to jest pewna czynność, którą musimy wykonać. I w zakresie porządku to rozwiązanie wprowadziło rewolucję. Rewolucję, bo nawet jak już się zdarzy ktoś, dla którego 50 groszy czy złotówkę wyrzucenia dwóch butelek nie stanowi żadnej wartości, to za 10 minut znajdzie się ktoś, kto to podniesie i pójdzie i odda. Dlatego nie przekonają mnie panie argumenty ani krytyków. Rozwiązanie jest bardzo dobre, a my wszyscy powinniśmy się nauczyć, że każdy z nas, ja również, od tego nie uciekam, musimy mieć pewne obowiązki, jeżeli chcemy żyć w czystym środowisku, a nie tylko oczekiwać, że inni będą za nas rozwiązywać problemy, jeszcze nie chcielibyśmy za nie płacić.
1: Nie, to ja się z tym zgadzam, tylko kwestia jest tego typu, że no, z pojedynczą butelką nie będę szła. Wolę uzbierać, żeby właśnie tą większą ilość zanieść jednorazowo, na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz może na miesiąc. I kwestia
4: oczywiście
1: jest też tego typu,
4: tak.
1: Ale jeszcze tylko dodam, panie komendancie, że kwestia jest jeszcze tego typu, że bywa tak, bo miałam taką okoliczność, że idzie się do butelkomatu, a on jest zapchany. Ja z tymi butelkami stoję i co ja mam z tymi butelkami teraz zrobić? Drugi gdzieś jest oczywiście oddalony, tak, bo te sklepy wielkopowierzchniowe, bo to zależnie od powierzchni mają te butelkomaty, mogę gdzieś się przemieścić, ale tak naprawdę to jakby powoduje, że muszę albo zmienić plany, albo coś z tymi butelkami innego zrobić, bo faktycznie jest ich dużo i ludzie oddają i tak dalej. To jest super, tylko pewne rzeczy mi się wydaje, że nie zostały dopracowane.
4: Mówiliśmy wcześniej o ewolucji i tak samo będzie wyglądała sytuacja z odbiorem opakowań plastikowych. Zostały wprowadzone pewne przepisy. Pewne sieci weszły w to szybciej, pewne wchodziły później, a no każdy, kto już posiadał te butelki, chce się ich pozbyć. I nastąpi dostosowanie. Podmioty, które się do tego, nie wejdą do tego systemu, będą straciły część klientów. Ten system będzie na tyle rozbudowany, że poza jakimiś incydentami, które mogą się zdarzyć, że coś będzie zapchane, no to się idzie do kierownika sklepu czy do pracownika i się mówi, że prosi o wymianę, bo to jest kwestia wymiany.
1: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czerzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy jechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badań alkomatem.
6: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła

0: taką możliwość.
1: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie 2 zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
3: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
2: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
3: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
2: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
4: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
5: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni?
6: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
2: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
7: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
2: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
8: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
9: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
10: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
11: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
12: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
13: Zdecydowanie.
14: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
2: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
15: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
16: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
2: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
17: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6 osób. osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
2: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce.

0: matematyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
1: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
2: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
0: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
3: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
0: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
4: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
5: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
4: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
5: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
4: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.
6: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
7: W magazynie m.in. o tym, co szykuje dla nas gorzowska biblioteka. Będzie także o prawdopodobnie ostatnim w tym roku spływie kajakowym Kłodawką. Na początek jednak o zmianach w Radzie Miasta. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Utrudnienia w czwartek i w piątek w powiecie gorzowskim. Będą manewry obronne, a to oznacza, że na drogach mogą pojawić się większe ilości żołnierzy, policjantów czy strażaków. Ćwiczenia m.in. w Gorzowie, w Kostrzynie, Witnicy, Bogdańcu i Kłodawie oraz Santoku. Stosujcie się do poleceń służb.
8: Rozmowy o bezpieczeństwie toczą się w lubuskich szkołach. Z uczniami i rodzicami spotykają się przedstawiciele służb. To jedno z działań zalecanych przez lubuskiego kuratora oświaty po tragicznych atakach w polskich szkołach. Pomóc mają poradniki dotyczące bezpieczeństwa, które trafiły do szkół, a przygotowane zostało przez Ministerstwo Edukacji. Mówi Marzena Pikulik-Sownińska, lubuski kurator oświaty.
9: Kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim podejmuje działania na rzecz pełnej koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w lubuskich szkołach. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom za okazaną gotowość do współpracy i podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i weryfikacji wszelkich zgłoszeń, które do policji napływały. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom lubuskich szkół o odpowiedzialne reagowanie w sytuacji otrzymania niepokojących zgłoszeń i podejmowania niezwłocznej współpracy w tym zakresie ze służbami. Służymy dyrektorom lubuskich szkół pełnym wsparciem i zaangażowaniem wszystkich wizytatorów rejonowych oraz pozostałych pracowników kuratorium. Przypomnieliśmy również dyrektorom o możliwości korzystania z materiałów, które zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłane bezpośrednio do szkół, jeżeli chodzi o poradniki bezpieczeństwa dla uczniów, ale także jeżeli chodzi o poradniki w zakresie rozmów i przygotowania zajęć z uczniami w zakresie zagrożenia dezinformacją, a także zagrożenia naśladownictwem. Takie materiały są dostępne również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprosiliśmy również dyrektorów lubuskich szkół o to, aby w tym tygodniu przeprowadzili spotkania i rozmowy z uczniami, ale także z rodzicami na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.
8: Jedno z takich spotkań odbyło się m.in. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie. Przypomnijmy, w pobliżu szkół i przedszkoli cały czas widoczne są patrole policyjne. Służby skontrolowały 1400 lubuskich placówek. Zatrzymano 4 osoby.
7: Personalne zmiany w Gorzowskiej Radzie Miasta. W czwartek radni zdecydują o losach przewodniczącego i wiceprzewodniczącej. Zmiany mogą objąć także komisję. Wniosek złożyło 9 radnych. Zarzucają Robertowi Surowcowi i Marii Szupiluk złe kierowanie obradami. Między innymi sporadyczne wyłączanie mikrofonów w czasie posiedzeń, także nierówne traktowanie gorzowskich rajców. Co na to przewodniczący?
10: Wpłynął wniosek, oczywiście sprawnie zostanie poddany pod obrady, jak Państwo widzicie, ale to szybko, transparentnie. To są uroki demokracji, ale też i polityki. Taka jest specyfika samorządu.
11: Czy spodziewa się Pan, że ta dziewiątka plus ewentualnie inni radni uzyskają większość i faktycznie do tego odwołania dojdzie?
10: Panie redaktorze, skoro pojawił się wniosek, to znaczy, że ten wniosek jest wnioskiem poważnym. Ja się poddam oczywiście tej weryfikacji. Jestem przygotowany na to, że nie muszę być przewodniczącym. Ja mam co w życiu robić. Dla mnie ta funkcja przewodniczącego jest oczywiście czymś, czego jestem bardzo dumny, reprezentować mieszkańców miasta, ale ja jako szeregowy radny potrafię aktywnie pracować i mieć kontakt z mieszkańcami, także to dla mnie jest, to nie jest mój cel życiowy i to jest, nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, o którą będę walczył w życiu. Także poczekamy w czwartek dość szybko, nie to już jest czwartek, ta decyzja rady będzie.
11: A jakby pan się odniósł do zarzutów części radnych, że w sposób stronniczy pan czy wiceprzewodnicząca Szupiluk prowadzicie obrady, czy że były wyłączane mikrofony, bo i taki głos od pewnego radnego się pojawił, jak pan się do tego odniesie?
10: Wie pan, najpierw się odniosę do pani wiceprzewodniczącej Szupiluk, dlatego że ona prowadziła jedną sesję przez, myślę, 4 minuty, więc trudno mieć do niej zastrzeżenia, to jest wyjątkowa kobieta. Maria Szupiluk to jest osoba, która zbudowała swoją pozycję poza polityką. To jest osoba, którą ja bardzo szanuję. I muszę powiedzieć, że bardziej te nieprawdy, które tam czytałem w tym uzasadnieniu, bardziej mnie bolą w stosunku do pani Marii Szupiluk, bo ona na to sobie nie zasłużyła. Ja mam dość grubą skórę. Jeśli chodzi o mnie, to traktuję to jako zwykłą politykę. Państwo byliście na sesjach Rady Miasta. Państwo wiecie, że ja wszystkich radnych traktuję tak samo. Państwo wiecie, że każdy radny może się wypowiedzieć tyle, ile chce. Nigdy przez te 2,5 roku żadnemu radnemu nie wyłączyłem mikrofonu. Państwo to wiecie dobrze i wiecie, co tam jest napisane, to Państwo sobie wyciągniecie wnioski.
12: Koalicja Miejska, Koalicji Obywatelskiej z prezydentem jeszcze istnieje, czy nie?
10: To jest pytanie do przewodniczącego klubu radnych. Będziemy musieli usiąść na ten temat, poważnie porozmawiać, ale czekajmy na tę sesję. Jestem nieco zdziwiony, ale to tak wygląda polityka. Czasem polityka też takim dziwnym, brzydkim wydaniem, ale to jakby każdy bierze odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje podpisy i za swoje głosy.
12: Ale pod wnioskiem o pana odwołanie są podpisy koalicjantów.
10: No dlatego powiedziałem, że to każdy bierze swoją odpowiedzialność za to, co podpisuje, za to, jak to uzasadnia, za to, jak głosuje. To jest odpowiedzialność tych ludzi, którzy się pod tym podpisali i odpowiedzialność tych ludzi, którzy będą głosowali tak, jak będą głosowali.
7: Mówił Robert Surowiec. Nieoficjalnie nowym przewodniczącym Rady Miasta ma zostać Maciej Buszkiewicz, wiceprzewodniczącą Marta Krupa. A sesja w czwartek o godzinie 14 w sali widowiskowej MCK-u. Uwaga, kolejne utrudnienia na ulicy Piłsudskiego. Tym razem dotyczą pasażerów komunikacji miejskiej. Prace spowodowały, że od dziś w innych miejscach są przystanki autobusowe. Zmiany dotyczą m.in. przystanków Czereśniowa, Rondo Górczyńskie czy przy SP numer 13. Przeniesiono je nawet o kilkaset metrów. Zajrzyjcie na stronę MZK.
13: Kas dla lubuskich studentów, żeby ich zmotywować i zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej. Trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Ma to zachęcić do studiowania na lubuskich uczelniach. Są dwa rodzaje stypendiów. Więcej Sebastian Górny.
14: O stypendium motywujące ubiegać mogą się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, zamieszkujący i podejmujący studia w województwie lubuskim. Chodzi o kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-przyrodnicze, pedagogiczne. Kandydat musi mieć średnią ocen ze szkoły minimum 4,5. Wsparcie w wysokości 1000 zł przyznawane jest na 9 miesięcy. Druga opcja to 5 tysięcy jednorazowo dla studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
13: Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. Termin składania wniosków mija 20 października. Szczegóły na lubuskie.pl.
7: 99 nauczycieli i 13 dyrektorów z nagrodami prezydenta Gorzowa. Najwyższe to nawet 4 tysiące złotych. Pieniądze trafiły do 26 osób pracujących w przedszkolach, 38 w szkołach podstawowych i 32 w szkołach średnich. W Gorzowie mamy ponad 2400 nauczycieli, którzy opiekują się ponad 20 tysiącami uczniów. Gorzów świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem i wydawaniem unijnych pieniędzy. Nasze miasto znalazło się na 4. miejscu ogólnopolskiego rankingu miast wojewódzkich przygotowanego przez samorządowe pismo Wspólnota. Wysoko oceniono budowę obwodnicy północnej czy inwestycje oświatowe. Przypomnijmy, w innym rankingu Gorzów został oceniony jako najgorsze miasto do życia. Zwrócono uwagę m.in. na długie kolejki do specjalistów i niskie zarobki. Ciężki sprzęt i wycinka drzew na Koniawskiej i Krótkiej na Zakanalu rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę nowego parku handlowego i dyskontu. Uważajcie na utrudnienia.
8: Orzechy, kości zwierząt, a nawet nadgryzione gołębie. Takie niespodzianki wyjmują z samochodów gorzowscy mechanicy, kiedy zaczyna robić się zimniej. To wszystko sprawki kun i szczurów, które pod maską przy silniku szukają schronienia przed chłodem. Zwierzęta przy okazji unieruchamiają samochody w okresie jesienno-zimowym. Takich napraw w serwisach nie brakuje, mówi Dariusz Stankiewicz, diagnosta samochodowy w Gorzowie.
15: Dość często ślady zostawiają, to jest kuny, szczury, po prostu one żywią się naszymi odpadami. Po prostu teraz jest okres zimowy, jest jesienno-zimowy, jest chłodniej, one z tym jedzeniem wędrują do auta, grzać się na tym silniku, no i tam spożywają te i w międzyczasie też z nudów zaczynają po prostu gryźć naszą instalację elektryczną, co doprowadza do awarii pojazdu. To dość, czasami dość kosztowne. Bardzo często i to auta zostają w tym miejscu, gdzie były zaparkowane przez klientów i niestety pomocą drogową są do nas ściągane. No i po prostu naprawiamy tą instalację elektryczną i już później z powrotem wracają do obiegu po prostu te auta. To jest zmożone po prostu ich działanie. Jesień, zima.
16: Można się jakoś zabezpieczyć? Ma pan jakieś dobre rady?
15: No tutaj co obserwuję, to klienci zakładają sierść psów swoich, jakieś odstraszacze, ale z tego co też czytamy i informujemy się też, to one się do tego przyzwyczajają. Są po prostu no, inteligentnymi zwierzętami. Ciężko po prostu to nawet pułapki założyć. Na to z własnego doświadczenia wiem, że to nie działa tak łatwo, nie.
16: Wie co, jak mamy pecha, no to trudno.
15: Tak. No i starać się też aut nie parkować przy świetnikach, tam gdzie jest najwięcej tego, bo ona wybiera najkrótszą drogę, żeby się dostać do tego pojazdu, żeby tam sobie posiedzieć i ogrzać się.
16: Zaskakujący przypadek, jaki pan miał.
15: No to ta klientka opowiadała z orzechami. No, że wynosiła orzechy z garażu, a były łupinki po prostu na strychu, cały magazyn ich. Też kości, odpady są, leżą na autach. I mieliśmy też przypadek, że cały gołąb, taki dziki gołąb był po prostu nadpoczęty i zostawiony. I klient dopiero się dowiedział na badaniu technicznym, że ma coś takiego pod maską. To było w Skodzie, leżało między silnikiem a skrzynią biegu. Akurat tam największa taka wnęka była, no i wygodnie było jej dla niej. Te zwierzaki po prostu zostawiają swoje ślady na tych wszystkich plastikowych osłonach. To widać te łapki. To jest łapki, piach z tymi łapkami naniesiony, jeżeli jest wilgotno, to od razu się rzuca w oczy. Także nie trzeba być wielkim specjalistą, że mamy jak to lokatora pod maską.
8: Z doświadczenia mechaników wynika, że stosowanie woreczków z sierścią psów czy elektronicznych odstraszaczy nie uchroni przed wizytą niechcianych gości. Najlepiej nie parkować w pobliżu śmietników.
7: Muzyka, literatura i malarstwo. Gorzowska Książnica zaprasza na Nocy Bibliotek w piątek o 16.30. Na mieszkańców czeka sporo atrakcji. Będzie się działo m.in. w Cafe Wenecja.
17: Zapraszamy, jak też i wiele bibliotek w Polsce, na Noc Bibliotek 16 października w piątek. Noc Bibliotek organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i na tę akcję zgłasza się w Polsce coraz więcej bibliotek, a my zapraszamy na program od godziny 16.30, który zacznie się naszym takim cyklem Cafe Wenecja, czyli będziemy wspominać nie tylko życie kawiarniane w Gorzowie powojennym, ale też będziemy wspominać Mariana Klausa, ponieważ mamy setną rocznicę jego urodzin i będzie to też spotkanie z jego synem, z panem Klausem, z panem doktorem Klausem, który opowie o muzyce Gorzowa i też tę muzykę będziemy grać. Oczywiście będziemy grać utwory Mariana Klausa. Potem spotkanie o godzinie 17.30, to będzie wieczór z Sergiuszem Piaseckim, Życie na granicy i będzie to taki inscenizowany wywiad z pisarzem, żołnierzem AK, Następnie zaprosimy na wieczór z książką, spotkanie autorskie Danuty Szulczyńskiej Miłosz i zapraszamy do pozostania w bibliotece na wieczór z muzyką o godzinie 19.30. Wystąpi chór Cantabile w naszej bibliotece w takich szczególnych też warunkach akustycznych. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. I następnie wieczór z poezją. Wymieniamy poezję oraz też będzie możliwość do zwiedzania naszej galerii gorzowskich mistrzów, którą mamy na wszystkich w zasadzie ścianach biblioteki. Tam, gdzie mogliśmy powiesić, to powiesiliśmy obrazy między innymi Strebejki, Korcza i wielu, wielu innych malarzy związanych z Gorzowem.
7: Mówił Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki imienia Herberta. W planach także inscenizowany wywiad z Sergiuszem Piaseckim, spotkanie autorskie z Danutą Szulczyńską Miłosz, a na finał chór Cantabile. Szczegóły na stronach biblioteki.
13: Spływ dla twardzieli. W sobotę ostatnia w tym sezonie miejska wyprawa kajakowa kłodawką. W przeciwieństwie do wrześniowego spływu dla całych rodzin, ten jest określany jako bardzo trudny. Udział weźmie tylko 10 kajaków jednoosobowych, mówi Ireneusz Kalitko, organizator.
18: Ten spływ już wymaga większego zaangażowania, troszeczkę większych może umiejętności, bo tam płyniemy faktycznie jedynkami i to będzie wielogodzinny spływ, który myślę, że około 9 godzin nawet będzie mógł trwać.
13: Organizatorzy zapewniają kajak, wiosło, kamizelkę, opiekę komandora spływu, instruktaż ratownika i ubezpieczenie. Link do zapisów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Eurożmela Jazz.
8: 5 medali Mistrzostw Polski młodych gorzowskich kickbokserów. W Starachowicach Formule K1 świetnie spisali się juniorzy i młodzieżowcy klubu Sporty Walki Gorzów. Zdobyli 2 złote i 3 srebrne krążki. Jakub Bednarek walczył złoto w kategorii do 81 kg, stoczył 3 walki i najciężej było w półfinale. Najlepszy w swojej wadze do 54 kg był także Julian Jacenik. Z kolei srebra zdobyli debiutujący Jędrzej Pawlik oraz Alan Lasoń i Marcel Kuzioła. Klub zajął także drugie miejsce w klasyfikacji generalnej na 68 klubów z całego kraju.
13: Paraolimpijczycy, wybitni sportowcy i trenerzy będą świętować. Gorzowski Start obchodzi 50-lecie i z tej okazji 24 października szykuje się gala, goście, koncert i wystawa. Feta odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej o godzinie 15. Na początek klub pochwali się osiągnięciami od 1976 roku, a było ich sporo. Zaśpiewa znany chór Southern Grace. Do zobaczenia będzie wystawa fotograficzna Start pokonaj granice oraz rozmowy z paraolimpijczykami. Gala 50-lecia Startu Gorzów 24 października o godzinie 15 w Filharmonii.
8: Dwóch nowych biegaczy w AHLKS-ie AJP Gorzów. Transfer ze Szklarskiej Poręby i Gryfina. Bartłomiej Kisiel i Alan Ciereszko pojawią się od nowego sezonu lekkoatletycznego. To zawodnicy, którzy specjalizują się w biegu na 800 metrów i mają już międzynarodowe doświadczenie. Reprezentowali Polskę podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Europy do lat 20 i w międzynarodowych meetingach, także w Gorzowie. Obaj poprawili swoje rekordy życiowe. Czy będą zdobywać medale w gorzowskich barwach? Czas pokaże.
13: Ruszyła jesień, tłumy ruszyły na siłownię. To czas równie popularny na start ćwiczeń jak okres noworoczny czy tygodnie przed wakacjami, mówi Jakub Kurzy, trener personalny.
19: Ta siłownia jest naprawdę fajnym, sympatycznym miejscem, żeby kogoś poznać, żeby porozmawiać, posłuchać muzyki, troszeczkę potrenować. Uważam, że dla wielu osób jest to również forma rozrywki, jest to forma aktywnego i zarówno przyjemnego spędzania czasu. Także wiele osób traktuje to jako nawet takie wyjście towarzyskie, a nie do końca gdzieś tam stricte trening. Na pewno warto jest podpytać się na początku przy naszej pierwszej wizycie na siłowni o wsparcie jakiejś osoby z góry. Zdecydowana większość siłowni w Gorzowie przy treningu wprowadzającym ma takie po prostu oprowadzenie po siłowni. Wtedy jakaś osoba pokazuje, która maszyna do czego służy, na jaką jest to ćwiczenie partię mięśniową, ile najlepiej kilogramów jest sobie ustawić. Także myślę, że to jest taki pierwszy etap, którego powinniśmy się podjąć, czyli podpytać pani na recepcji, czy jest możliwość takiego treningu wprowadzającego. Przy czym jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to teraz mamy ogólnodostępną wiedzę w internecie, także możemy sobie bez problemu sprawdzić taki podstawowy zakres ćwiczeń, który nie obciąży gdzieś tutaj za bardzo naszych stawów, nie obciąży za bardzo naszych mięśni. Zawsze można podejść do kogoś bardziej doświadczonego, troszeczkę większego, podpytać się, jak tutaj robi się na tej maszynie, poobserwować sobie troszeczkę gdzieś tam współuczestników treningu, jak oni wykonują pewne ćwiczenia. I na pewno myślę, że każdy znajdzie coś za siebie. Również mamy szeroką ofertę, gamę treningów ogólnych, takich zorganizowanych, gdzie możemy przyjść, ćwiczymy sobie wtedy w grupie, ktoś tutaj ma na nas oko, kontroluje te nasze ruchy. Także myślę, że po prostu należy wstać, pójść, podpytać się na tej recepcji, jaka jest możliwość rozpoczęcia i na pewno tutaj ktoś nam doradzi, jaki zakres czynności powinniśmy podjąć na pierwszym treningu.
13: Jakie widzisz najczęstsze błędy osób, które dopiero tą przygodę z siłownią, z taką zwiększoną aktywnością fizyczną zaczynają?
19: Myślę, że jest to niedokładne wykonywanie ćwiczeń w błędnym tutaj ustawieniu rąk, nóg, gdzieś tam postury ciała i w takim przypadku takie osoby po prostu nakładają bardzo duży ciężar, machają, tak kolokwialnie mówiąc, ile wlezie tym ciężarem i oczywiście ma to swoją korzyść, jak najbardziej spalamy wtedy kalorie, ale istnieje bardzo duże ryzyko zrobienia sobie krzywdy. No i poza tym wtedy nie wykonujemy stricte tak naprawdę ćwiczenia na daną partię mięśniową, na którą chcielibyśmy sobie wykonać to ćwiczenie, więc po prostu troszeczkę marnujemy ten nasz wysiłek, męczymy się, tak jakby to mówiąc, niepotrzebnie, bo moglibyśmy dużo bardziej zmaksymalizować te efekty w tym momencie. Na początku na pewno unikamy ćwiczeń mocno kontuzogennych i ćwiczeń bardzo mocno izolujących dane partie mięśniowe. Jeżeli ktoś nie ma zbudowanej dużej ilości mięśni, to początkowo bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych.
13: Tak bardziej ogólne, tak?
19: Bardziej ogólnych, czyli wtedy przede wszystkim robimy wyciskanie klatki na ławce płaskiej, robimy przysiady, robimy martwy ciąg, robimy podciąganie. Wiele osób oczywiście nie jest w stanie na początku podciągnąć się ani razu.
13: Zwłaszcza na przednim, prawda?
19: Dokładnie tak. Dlatego na początku robimy to z pomocą gumy oporowej, która troszeczkę pomaga nam wybić się w górę. Także z początku bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych, budujemy tutaj tą naszą mobilność, budujemy tą naszą masę mięśniową i dopiero potem wraz ze wzrostem tej masy mięśniowej, wraz ze wzrostem doświadczenia dokładamy kolejne troszeczkę bardziej skomplikowane ćwiczenia, które wtedy już bardziej izolują dane partie mięśniowe, na przykład triceps, biceps, tylko i wyłącznie łydki. Także zaczynamy przede wszystkim pomału, nie rzucamy się na głęboką wodę. Ja zawsze moim potopiecznym doradzam, mimo że czasami chcą przychodzić do mnie nawet 5 razy w tygodniu, mówię na spokojnie, pomału, zacznijmy sobie od 2 treningów w tygodniu. Wtedy warto jest taką aktywność poprzeplatać, może jakimiś 2 dłuższymi spacerami w ciągu tygodnia. Także pierwsza porada to jest taka, aby zaczynać na spokojnie, nie przepalić tutaj tej naszej motywacji. No i po prostu uświadomić sobie, że jest to kwestia naszego zdrowia i tak jak mówiłem, takiej codziennej rutyny, a nie jednorazowa 2-3-miesięczna akcja.
13: Gorzowskie stawki za współpracę z trenerem personalnym to od 150 do 200 zł od treningu. Widełki mogą się zmieniać zależnie od ilości treningów czy doświadczenia.
6: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
20: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną studio gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta naszego gorzowskiego ośrodka TZN oraz ośrodka Szansa. Witaj, Michał.
21: Witam serdecznie.
20: Nie marnujemy czasu i od razu przechodzimy, że tak powiem, do rzeczy, no bo sporo się dzieje tych wyzwań psychologów, psychoterapeutów. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, że macie coraz więcej pracy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale mam takie złudzenie. Powiedz na początek mi tak, właśnie jak ten letni okres minął i jak rozpoczął się rok szkolny? Właśnie był boom?
21: Wiesz co, biorąc pod uwagę, zazwyczaj okres wakacji to jest w psychoterapii okres przerwy też, bo wiadomo, że młodzi sobie odpoczywają, też są różne rzeczy. Jak najbardziej tych osób troszkę jest, szczególnie, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Są dzieciaki, które zaczynają dopiero szkołę i odzywają się pierwsze, mogą być trudności, czyli często właśnie nadmierne oczekiwania, czasami nasze jako rodziców, też różne lęki społeczne, wiesz, w ogóle wpasowania się do nowego otoczenia, gdzie chcemy być lubiani, kochani, co w tym jakby etapie rozwojowym jako nastolatkowie, młodzi, dorośli, to jest naturalne. Więc tam faktycznie osób do pomocy, do wsparcia, zaopiekowania się jest więcej.
20: No właśnie, może jeszcze tak wstępem przypomnijmy, bo nowy rok szkolny to są właśnie te nowe sytuacje, nowi ludzie, nauczyciele, rówieśnicy. Jak my mamy się w tym odnaleźć, albo jak pomóc dziecku się odnaleźć w tym?
21: Pierwsze przede wszystkim myślę sobie to jest zauważać i rozmawiać o tym, czyli zainteresować się dzieckiem. Szczególnie, że naturalny jest lęk przed nowym. Każdy z nas to ma, szukamy nowej pracy jako dorośli, nowi ludzie, nowi znajomi. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli mieli w głowie taką klepkę. W tym okresie najistotniejsi są inni. I to inni wpływają na nasze przekonania potem o nas i o innych. Czy oceniają, czy krytykują, a może nawet, że inni wspierają. I to jest bardzo ważne, że jako rodzice to, co możemy robić, to po prostu się otwierać i słuchać i rozmawiać. I ważne jest takie, nie na zasadzie rozmawiania, co tam u ciebie, okej, i zostawiamy. Tylko trochę zapraszać tego nastolatka, młodego dorosłego do po prostu do, jak tam ci minął czas, a co dzisiaj będziesz robić, a grasz, a jaka gra, żeby zainteresować się, bo wiadomo, że pomimo tego, że w pewnym okresie nie chcemy tych rodziców, no wiadomo, jest to naturalne, szukamy też innych autorytetów, to też potrzebujemy tej bezpiecznej bazy, że rodzic staje się partnerem i właśnie ważne, żebyśmy mogli być tymi partnerami, potrzebujemy też mieć takie poczucie, że dziecko ma mieć poczucie, że po prostu może się do nas odezwać, może spróbować, więc spróbujmy po prostu rozmawiać, dopytajmy, co u ciebie, jak ci minął ten dzień, a jak tam na piłce nożnej, a jak tam, w co grasz teraz. To są czasami, wydaje się nam, błahe sprawy, niedorosłe, równocześnie czasami dla nich to jest w tym momencie centrum świata i to jest bardzo ważny też etap rozwoju, więc po prostu towarzyszmy im jako partnerzy, a nie jako tylko dorośli, którzy mają się zająć, a dziecko ma być, że tak powiem, się samo zaopiekować, bo to już jest może być zarzewiem problemu.
20: No dokładnie. Ja też myślę, że jest różnica między, że tak powiem, dziećmi, no powiedzmy, z podstawówki, a dziećmi z liceów, techników, dziećmi. Młodzież to już jest. Właśnie. I tutaj jakbyśmy mogli jeszcze, no bo inaczej podejdziemy do dwunastolatka, tak, a inaczej zupełnie do siedemnastolatka. I jak my tutaj mamy się zachować? Bo wiemy, że młodsze dziecko, no to ona też inaczej też reaguje na rodziców, a to starsze, no to już jakby z dala, już się izoluje. Jak tu przebić tą barierę?
21: Często też mówi się o tym, że taki ten okres przejścia podstawówka, liceum powiedzmy, czy ten okres takiego, kiedy stajemy się młodymi dorosłymi, to jest ten okres, kiedy stajemy się jako rodzice partnerami. Często też taki pedagog szwedzki Jesper Juhl, który mówi właśnie o nastolatkach, też są takie książki, które można sobie spokojnie znaleźć, wygooglować. Właśnie Jespera Juhla mówi o tym, że w pewnym momencie to jest to partnerstwo. Do tego czasu, no troszkę jesteśmy autorytetami. A czasami nawet bardziej niż troszkę. I to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób nawet komunikujemy się z partnerem lub partnerką, czyli w tym w rozumieniu mamą, tatą, wujkiem, ciocią, ma wpływ na naszych bliskich. Bo to ważne pamiętać. My się też uczymy jako dzieci przez obserwowanie, dlatego to, czy mówimy o uczuciach, jak mówimy, czy na przykład potrafimy powiedzieć, nie wiem, złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś coś albo czegoś nie zrobiłeś, równocześnie cię kocham. To są ważne rzeczy, to buduje nam poczucie wartości. I taki zaopiekowany młody dzieciaczek, on później jako młody dorosły oczywiście będzie się buntował. Przypominam, bunt jest naturalną fazą, szukamy tych nowych rzeczy, troszkę potrzebujemy być dalej od bliskich. Pozwala nam właśnie szukać tej bezpiecznej bazy. Czy tak więc na początku, jako powiedzmy do 12 roku życia, tak oczywiście tylko schematowo, pierwszą, najważniejszą rzeczą, nasze zachowanie, to w jaki sposób się zachowujemy, będzie uczyło ich, jak mają się zachowywać do innych i jak świat do nich. Czyli na przykład jak będziemy dziecko tylko krytykować, a nie chwalić, czyli na zasadzie a, ma piątkę, dobra, no to luz, ale jak dostanie 4, 3, 2, no to jest dopiero jubel, że tak powiem, krytyka. To dziecko nauczy się, że nie jest wystarczająco dobra. Niestety tak to jako dzieci troszkę zapamiętujemy inaczej, i budujemy te tak zwane przekonania o nas samych, innych i świecie. Potem już to niestety pracuje. Dlatego to jest tak ważne, żeby w tym okresie przednastoletnim być takim właśnie wspierającym opiekunem. Przypominam, popełniającym błędy, równocześnie też rozwiązującym je, kochającym i zarazem złoszczącym się i bojącym się. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o tą autentyczność. Już w nastolatkowym okresie to już jest bardziej towarzyszenie. Na zasadzie jestem obok, możesz na mnie liczyć. Równocześnie stawiamy granice zdrowe, takie dyktowane miłością, dyscypliną i granice. Bardziej w tą stronę. No i wtedy po prostu bądźmy bardziej obok, bo to jest bardzo ważne i to nam będzie wtedy procentować. Przynajmniej tak mówi też psychologia rozwojowa, też dotycząca w ogóle rozwijania się człowieka.
20: Przede wszystkim właśnie jest ważny ten w ogóle kontakt z dzieckiem swoim, bez znaczenia w jakim jest wieku, no bo jeżeli tu zawalimy na tej linii, no to właśnie te wszystkie interakcje, czy w ogóle właśnie więzi, rozmowy dotyczące jego życia, no będą w jakiś sposób no zaburzone, czy w ogóle nawet ich nie będzie, bo może też tak być. I tu kwestia jest po stronie rodziców, żeby od, że tak powiem, małego właśnie interesować się, współdziałać, robić coś razem i rozmawiać, bo to jest kwestia, która niestety w tych czasach, które mamy, zanika z różnych powodów. Nie będziemy tu wnikać w jakich, bo tego jest mnóstwo. To zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, bo to nieraz bywa tak, że jest jakieś tam nadawanie wag, że tak powiem, co jest ważniejsze, a co nie. Prawda? Zgadzamy się, Michał.
21: Tak, tutaj jest zasada równowagi i jedno i drugie ma znaczenie. To nie jest tak, że jest ważna psychika, ważniejsza, czy ruch jest ważniejszy i jedno i drugie. No jesteśmy też istotami, które potrzebują i ruchu i właśnie tego, no bo mózg to też jest hormony i te hormony wpływają na to, dlatego no tu jest ważne, żeby właśnie próbować interaktywnie, no brakuje nam tego kontaktu. No, wiadomo, w obecnej dobie mamy AI, mamy czaty, mamy komunikatory i jest to troszkę nam trudniej, to równocześnie warto o to dbać, też zakładając, że to jest oczywiście potrzebne, bo to nie jest tak, że to jest złe skrajnie, to nieprawda. To nam też pomaga, równocześnie, żeby nie stało się to sposobem radzenia sobie, to wtedy może się zacząć problem.
20: No właśnie, więc rodzice skupiają się na swoich pociechach. My teraz przechodzimy do tematu nadal związanego z dziećmi, rodzicami i szkołą, bo chodzi mi o takie tak zwane trendy, challenge, czyli wyzwania, które właśnie dzieciaki no, organizują sobie i to już w szkołach podstawowych. Gdzieś ostatnio właśnie pojawiła się informacja o zabawie pod hasłem Wisielec lub Duch, gdzie właśnie grupa dzieciaków gdzieś tam właśnie na swojej grupie internetowej wybierają jedno, które przez tydzień jest hejtowane, zrywane są kontakty, ośmieszane, jakieś tam robione mu tak zwane podkładanie świni i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się z tym spotkałeś i jakby, no, o co chodzi?
21: Brzmi to po prostu jak typowa przemoc rówieśnicza. Równocześnie mamy tu konflikt, przynajmniej ja to tak postrzegam, na linii tego, że to jest pewien kawałek, że okej, jak ja to przetrwam, to będę lubiany i będę silny. Jeśli tego nie przetrwam, to będę słaby i będę odrzucony przez grupę, dlatego jak najbardziej to są różne formy często, bo te challenge łączy często jedna rzecz. Jesteśmy częścią wspólnoty, inni to robią, więc ja jestem częścią tej wspólnoty i czuję się lepiej. I o ile tak na przykład Cinnamon Challenge, który kiedyś był dotyczący troszkę głupkowaty, nawet trochę niebezpieczny, związany też z działaniem cynamonu, ale to już stawmy, to tutaj mówimy już o doświadczaniu przemocy i jest to bardzo trudne i też właśnie tu bardzo ważny jest kawałek, żeby też dzieci edukować. My jako rodzice, jako opiekunowie są pewne rzeczy, które są przemocowe. No wiadomo, dzieciaki czasem, każdy z nas doświadczył czasami takiego wyzywania, uśmieszenia i tak dalej i to w jaki sposób sobie z tym radzimy jest ważne. No i wyobraźmy sobie dziecko, które jest podatne, na przykład na krytykę w związku z tym, co miał w domu, to moment, w którym on jest przez tydzień w taki sposób hejtowany, właśnie ośmieszany, no może sobie z tym nie poradzić, no bo jednak sposoby radzenia ma wyciągnięte z domu, czy też z najbliższego otoczenia. I to może wpływać na pogorszenie się i budowanie lub później zaburzeń psychicznych w przyszłości. Dlatego to jest wbrew pozorom i rozwojowe, z drugiej strony krzywdzące. Są różne sposoby budowania. To też po naszej stronie dobrze zwrócić na to uwagę, że są różne środowiska, które takie rzeczy nie robią. Bo to ważne, że to nie jest tak, że wszystkie dzieciaki tak robią, żebyśmy nie
20: jasne,
21: poszli.
20: Jasne, nie mówimy o tym, że to się wszędzie dzieje, ale po prostu takie pojawiające się sytuacje są niepokojące i trzeba właśnie reagować, żeby one gdzieś nie poszły dalej albo nie pojawiły się w jakichś kolejnych, nie wiem, szkołach i tak dalej. Mnie tak zastanawia, że kiedyś faktycznie, tak jak mówisz, że było, no wiadomo, człowiek uczył się tych społecznych kontaktów, ale to było na przykład jedna osoba, a tu jest mamy, że grupa się zgaduje, żeby jedną osobę no, na różne sposoby hejtować. To jest przerażające, bo teraz tak sobie myślę, no to jest grupa dzieci, no w tej grupie wszyscy ulegają, nie wiem, tej presji, że właśnie wybierzmy jednego. Nie ma zdania, że słuchajcie, to jest złe, tak nie można robić? Właśnie jak tutaj w tej grupie to się dzieje?
21: To jest właśnie efekt psychologiczny związany, to jest efekt stadny, czy też w ogóle owczego pędu, związany z tym, że grupa wie lepiej. To jest troszkę na zasadzie reklam. 90% dentystów wybiera taką pastę i kierujemy się tym. To jest tak zwany dowód społecznej też słuszności. To najczęściej w psychologii społecznej jest związane z tym, że skoro większość tak ma, no to jak ja tak nie mam, to być może coś jest ze mną nie tak. Dlatego też to jest wykorzystywane w reklamach i na etapie grupy to ma znaczenie. Bo kiedyś taki w ogóle mogę ci powiedzieć i też słuchaczom ciekawy eksperyment, bardzo krótko, dotyczący długości linii. I było pokazane dwie różne długości linii i był pan, który miał pokazać, czy tam pani, która była właśnie obiektem doświadczalnym, w cudzysłowie, i miał powiedzieć, która linia jest krótsza. No i oczywiście jedna była krótsza. Grupa za to, która była podstawiona, mówiła, nie, ta linia jest większa. Co ciekawe, bardzo często osoby ulegały. Dlaczego? Bo grupa, i tam były różne warunki. Im bardziej kogoś lubimy, jesteśmy bliżej grupy, tym tracimy ten obiektywizm i wchodzimy w ten instynkt stadny. No bo nie chcemy być odrzuceni. To jest naturalne, biologiczne, bo jesteśmy istotkami stadnymi. My potrzebujemy ludzi i dlatego też ulegamy temu, więc czasami to, co ty mówisz, Karolina, presja tutaj ma znaczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby uważać, bo jak już jedną osobę edukujemy i kolejna, i trzecia, i czwarta, to robimy nowy efekt stadny, że ej, to jest nie w porządku. Dlatego tak ważne jest, wbrew pozorom, edukowanie o tym. Też jako my, jako rodzice, opiekunowie, psycholodzy, nazywanie tych zachowań, czy to nie jest okej. Bo właśnie w momencie, w którym to się dzieje, grupa idzie presją, to się samo napędza. Właśnie to jest najtrudniejsze, że kiedy grupa się napędza, tracimy ten obiektywizm, że to jest ej, to jest nie w porządku. Wiesz, no jak 10 terapeutów, do których pójdziesz pod rząd, powiedzą, że coś jest z tobą nie tak, oczywiście wymyślam, to trudno uwierzyć, jak przychodzisz do 11, który mówi ej, to wynika z czegoś innego i to nie jest o tobie. I nagle zaczynasz się zastanawiać, że chyba ten terapeuta nie jest dobry. To jest właśnie ten efekt. I trzeba bardzo wiedzieć to w głowie, że to, że grupa wie lepiej, nie znaczy, że wie lepiej. To może być o tym, że 10 osób mówi tak i tyle.
20: No dokładnie. Pewnie lepiej sobie z tym poradziliby dorośli, chociaż nie zawsze, ale no dzieciaki, będąc w takiej grupie, no to co one tak naprawdę mogą? Okej, powiedzą swoje zdanie i mogą się wyłączyć, ale kwestia jeszcze tu jest ważna, myślę, też szkoły, bo wiele dzieje się na terenie właśnie placówek, bo to jest albo na przerwach, no bo to się dzieje właśnie wtedy, kiedy oni są wszyscy razem, czyli jakaś klasa, no i ta jedyna osoba, która jest tą ofiarą, więc tu nauczyciele tak samo powinni zwracać uwagę.
21: Zgadzam się, jak najbardziej jest to ważne, bo no my jako dorośli widzimy więcej, żeby też jeszcze biorąc pod uwagę też drugą stronę nauczycieli, jest to trudne, bo faktycznie też nauczyciel, tak sobie wyobrażam, ma też różne zadania, jasne, co jest ważne. Faktycznie z naszej strony jako pedagogów, no też mówię jako psycholog czy psychoterapeuta, też jako pewien taki element opiekuńczy, naszym zadaniem jest też zauważać pewne rzeczy, reagować, dopytywać, też okazać ciepło, troskę, bo też możemy właśnie wtedy zareagować. Czasami ta właśnie rozmowa, ej, co tam się dzieje, może uruchomić ten kawałek, no bo tu już zmiana zaczyna się czasami od nas, żeby to zauważyć i być wyczulonym, wiadomo, to jest też fajne, że z mojego własnego doświadczenia zauważam, wielu nauczycieli się też uczy, na przykład byłem teraz na szkoleniu z dialogu motywującego, to jest taka też element współpracy terapeutów, też nauczycieli, na tym, co ważne, oprócz terapeutów uzależnień też byli też nauczyciele i to jest bardzo fajne, bo ten sposób rozmowy też otwiera, że pozwala też dzieciakom się otwierać na to, że coś jest nie tak, więc to jest też tak, że dużo jest pozytywnego. To już nie są lata dawne, 70., 80., gdzie było, że tak powiem, nawet przyzwolenie na przemoc. Czasami nauczyciele też stosowali. Niestety, każdy z nas mógł to doświadczyć. Ja mam takie osobiście doświadczenia typowo przemocy takiej ze strony nauczycieli, co było nie okej. Na szczęście to się już zmienia na plus, więc tutaj też możemy już trochę nauczycielom też zawierzyć jak najbardziej. Szczególnie, że to są ludzie, którzy też często dbają o te dzieci.
20: No i też wiem właśnie, że takie reakcje są, ale oczywiście nie wszędzie jeszcze, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, a uważamy, że to trzeba reagować, bo żeby właśnie to się nie napędziło, nie nakręciło na jakąś większą skalę, no bo wtedy może dojść do dramatu, no a to już bywają tragiczne skutki. Wiele tych jest trendów i challenge'ów, eksperymenty z lekami, substancjami, cynamon, który wspomniałeś, ale także jakieś takie samookaleczenia sprawiające no, ból fizyczny, tak? Mhm. To też jest właśnie jakieś ta gra w chili, czy z ogniem. Nie, to w ogóle jak ja sobie zerknęłam na tą sprawę, jak to w ogóle na te sytuacje wśród młodzieży, dzieci, no to jest przerażające. Tak zastanawiam się w ogóle, czemu to ma służyć?
21: To są różne, myślę, przyczyny, które mogłyby na to wpłynąć. Na pewno myślę sobie, wiesz, ten efekt, który jest główny, że my jesteśmy częścią czegoś. Druga rzecz, która mi się wydaje, która być może ma znaczenie, jest to, że jednak tutaj mówimy o rzeczach, które powodują adrenalinę. A tak biologicznie, już wracamy do tej znowu ciała i biologii, no to powoduje to wyrzut adrenaliny. No wiesz, jak jedziemy do, nie wiem, Energy Land i jedziemy na tym najwyższym, wiesz, jakichś rollercoasterach, no to mamy ten wyrzut adrenaliny. I zobacz, że to też powoduje, nie? Biorąc pod uwagę nawet, zobacz, kwestii samookaleczeń, to samookaleczenie powoduje wyrzut adrenaliny, który daje pewien upust i rodzaj ulgi. No przecież jest bardzo dużo osób z tym rodzajem zaburzenia, że się samookaleczają w wyniku trudnych doświadczeń. Mam też takich klientów w gabinecie i to nie wynika z ich nudy, czasami też po prostu chęci osiągnięcia ulgi. Więc myślę sobie, że są różne przyczyny. Chęć zrobienia czegoś ekstra, czegoś ciekawego, dania upustu napięcia. Wiesz, tak sobie myślę, szczególnie też w aspekcie tego, że dzieciaki mają też obecnie bardzo dużo też wymagań stawianych światu, że jednak jest taki, że no musisz dużo osiągać, musisz się uczyć i tak dalej, jest ten pen, no to też próbujemy, zbieramy to napięcie i nie ma jego upustu i często myślę, że takie w cudzysłowie zabawy mogą też troszkę zastępczo ten upust dawać, co nie znaczy, że jest to zdrowe, bo wiadomo, każdy z nas ma różne sposoby. Myślę, że w naszych czasach, no nie wiem, za moich czasów to była kwestia alkoholu, więcej tego było, czy też papierosów i to też był pewien rodzaj radzenia sobie, to też dawało pewien wyrzut, wiesz, wychodzisz z liceum w stylu, popalasz papierosa, no i jest ten dreszczyk, czy nauczyciel cię złapie, czy nie, i to troszkę jednak dawało energię, plus tego, że jesteśmy razem w tym. Ja do dzisiaj pamiętam w liceum, jak były palarnie, takie poukrywane gdzieś tam po bokach, no i to myślę sobie, że to jest funkcja zastępcza. Ja myślę, że czasy się zmieniają, sposoby się też zmieniają, równocześnie chodzi o to samo, o bliskość, równocześnie też o dreszczyk emocji, poczucie, że jesteśmy razem.
20: Ale tak myślę sobie, że ten wybór pada zawsze na, jakby to powiedzieć, jakby złą opcję. Dlaczego nie wybieramy właśnie, nie wiem, jakiegoś sportu, gier, planszówek, nie wiem, spaceru, tylko wybieramy takie, w cudzysłowie powiem, hardkorowe.
21: Mm-hmm. I wiesz co, myślę sobie, że to jest ważne. Mamy nałogową regulację tak zwaną, no bo zobacz, jak jesteśmy, wiesz, nawet, wiesz, wyobraź sobie, to mogę na przykładzie, wyobraź sobie dzisiaj ciężki dzień po pracy, jesteś zmęczona, powiedzmy, że była jakaś trudniejsza rozmowa, jesteś wykończona i myślisz sobie tak, a dzisiaj zaplanowałam rowerek stacjonarny pół godziny, ale mi się nie chce, a na Netflixie jest nowy serial i mam chipsy i chipsy rozumieją i są łatwe. I tak myślę sobie, to właśnie to działa, że no nasz mózg, my mamy, jesteśmy zaprogramowani, żeby jak najmniejszym kosztem zyskać jak najwięcej. No i teraz pomyśl sobie, że zmęczony, sfrustrowany chłopak czy dziewczynka ma iść biegać, a pójść zrobić coś, wiesz, coś, co jest króciutkie i daje upus. I to jest często najbardziej odpowiedź. No idziemy po rzeczach łatwych. I to jest normalne, i to jest ludzkie. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy uczyli się tych rzeczy, tych w cudzysłowie zdrowych, że możemy też te rzeczy czasem niezdrowe, w sensie zjedzenie chipsów nie ma nic złego, nie ma w tym, to jest jakby okej. Okay. Kwestia, żeby nie stało się to naszym nawykiem, bo prawda jest taka, to co powtarzamy staje się naszym nawykiem. I im więcej ćwiczymy, tym bardziej mamy motywację do ćwiczenia. I jako dzieci niestety, no musimy więcej ćwiczyć, żeby to zrobić nawykowo. No każdy z nas lubi czasami sobie pomyć okna zamiast robić jakieś ważne rzeczy, czyli po prostu unikać. Unikanie jest, że tak powiem, naturalną rzeczą ludzką. Kwestia, że właśnie to może też tłumaczyć.
20: No tak, chciałam bardziej, żebyś w pozytywną stronę poszedł, w sensie takim, że może jakoś jest sposób na te dobre nawyki.
21: A, to ci mogę ale, dodać, tak. To
20: no
21: ci...
20: właśnie, powiedzmy trochę ten, no bo wiemy, że prostota, łatwiejszy dostęp, szybkość i tak dalej, że to ma znaczenie, bo raz, dwa, trzy i już jest po sprawie, a inaczej kiedy wymaga to większego wysiłku, ale za to efekty są lepsze.
21: Tak, i tu wracam do tego pozytywnego, o którym mówisz i znowu wracam do nas jako dorosłych. Kiedy na przykład masz mamę, która właśnie pokazuje tobie, że ruch to zdrowie, że jest fajnie, że spędzamy czas, że rozmawiamy, to my to będziemy powtarzać i to też się stało naszym nawykiem. Że nawet to trudniejsze może się stać. Podam ci przykład, bo wracam do tego rowerku. Jeździsz 4 razy w tygodniu sobie i masz dzień, że się gorzej czujesz i mówisz, a może jednak Netflix. I jak już wyrobiłaś sobie ten nawyk, że jest to dla ciebie ważne, czy już w wartościach bite, to pojawia się ta myśl, kurczę, ale może jednak rowerek, a dobra, te pierwsze 5 minut. I siadasz na ten rowerek i nagle okazuje się, że przejedziesz i nagle czujesz się wartościowa. Tak więc właśnie powtarzanie zdrowych nawyków też buduje. Jest to po prostu tylko trudniejsze i warto to wiedzieć, bo jakby to tylko o to chodzi. O tą świadomość, że łatwe przychodzi łatwiej i równocześnie jak zaczynamy to robić, to staje się po prostu naszą drugą naturą, więc naprawdę jest dla nas, że tak powiem, remedium. Sam też jako terapeuta ćwiczę dobre nawyki, staram się swoim klientom to przekazać. Czyli na przykład, nie wiem, no dzisiaj będę wieczorkiem ćwiczył, choć mi się pewnie chcieć nie będzie chciało, bo będę po wielu godzinach pracy, ale na tyle się to stało dla mnie ważne w życiu i na tyle czuję się dobrze po tym, że pewnie ćwiczyć będę. Jest bardzo mała szansa, że z tego zrezygnuję i to jest okej. Okay. Nie, dlatego zobaczę, w tej szaleństwie też jest metoda. Chodzi właśnie, jak wiele pokazujemy nam jakby po naszym zachowaniu. Kiedy my o siebie dbamy i nie idziemy na ten telewizor, to dziecko to widzi. Dlatego to jest takie ważne, że zobaczy, że inni mają znaczenie w naszym życiu.
20: I to jest właśnie bardzo dobry przykład, że nie tylko chodzi o nas, ale właśnie o młodsze pokolenia, które nas obserwują tu i ówdzie w różnych sytuacjach i tego się właśnie trzymajmy. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. To też był rodzaj challenge'u. Jest znikanie z domu, czyli tak zwane ucieczki. Kiedyś rozmawialiśmy właśnie, że ten okres letni temu sprzyja, czy wakacyjny. Czy ty ze swojej praktyki widzisz, że tego jest więcej, mniej, że to się faktycznie nadal dzieje?
21: Wiesz co, jeżeli chodzi o ucieczki z domu, zazwyczaj to ja się spotykam w gabinecie, czy też w różnych sytuacjach w wyniku lęku, napięcia i przemocy. To się spotykam takie, że osoby próbują uciec, żeby jakoś sobie poradzić z sytuacją, czyli na zasadzie takie zachowanie celowe, które chce jakby szukanie upusty emocjom. Nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by mówiła o tym challenge'u. Równocześnie też takie rzeczy mogą mieć miejsce. No i tu właśnie zwracajmy uwagę, żeby dojść, czy jeżeli dziecko ucieknie z domu, to naszym zadaniem fajnie byłoby sprawdzić, dlaczego to się dzieje, czyli okej, zachowanie jest takie, jakie jest jego funkcja. Czyli czemu dziecko ucieka? Bo gdyby się okazało, że to challenge, no to możemy odkryć tego, z czego to wynika. I tutaj mamy znowu te kawałki psychoedukacyjne, które możemy dziecko uczyć, że się boimy, że jak znikamy, to się martwimy. No i możemy być równocześnie źli, równocześnie dalej dziecko kochać. Więc nawet takie rzeczy mogą być dla nas świetną kopalnią zbudowania dla dziecka poczucia wartości. Więc nie bójmy się popełniać błędów. To trochę jak w tańcu się spotkałem, nawet właśnie w tym tygodniu, w weekend, przepraszam, na szkoleniu. Chodź, spróbujmy zatańczyć. Jak zrobisz błąd w kroku, to tańcz dalej. I to właśnie o to chodzi, że sposób, w jaki też naprawiamy te błędy, jest kluczowy. Nie bójmy się jako rodzice popełniać błędów. Chodzi o to, żeby to zauważać. Zdarza się, że też klienci moi popełniają błędy i też zdarza się, że coś zrobią niezgodnie z rodzicami, czy też niezgodnie ze mną, albo będzie: panie Michale, okłamałem pana. I dla mnie to świetny moment, super, że o tym mówisz, pogadajmy o tym. Co takiego się stało? Musiało być ci trudno, że to zrobiłeś, że zdecydowałeś się kłamać i myślę, że trudne, że powiedziałeś. Pogadajmy, zróbmy, zobaczmy, co się dzieje. I to już w ogóle otwiera na zasadzie: słyszę cię i chcę cię zrozumieć, a nie na zasadzie: jesteś zły. Bo to niestety już nie buduje mostów, tylko wręcz je niszczy.
20: Rozumiem. Challenge, no to wiadomo, tu jaka przyczyna. Inne przyczyny to właśnie te różne rodzinne sprawy, problemy życia dnia codziennego. Bo jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, w sensie z dzieckiem, i wcześniej zareagujemy i tego unikniemy, no to jest bardzo dobrze. Ale kiedy już do tego dojdzie, to też już kiedyś mówiliśmy, to rodzic nie czeka, tylko alarmuje. Policję, tak, jednostki służby zgłasza to. Nie ma czegoś takiego jak 48 godzin.
21: Tak, zgadza się.
20: Bo nieraz jeszcze to gdzieś funkcjonuje w społeczeństwie.
21: Tak, zgłaszamy od razu, nie ma co się bać, nie ma tej zasady, bo kiedyś faktycznie było, że 48 godzin po zagnięciu. Nie, zgłaszamy od razu, boimy się o bezpieczeństwo. Zawsze możemy, jak osoba wróci, zadzwonić, odwołać, przypomnijmy, a numer alarmowy 112 po to jest. Jest w razie czego koordynacja. To, z tego co wiem, też z doświadczeń moich klientów, działa. Więc też nie bójmy się zgłaszać to. No, chodzi o to, żebyśmy byli czujni. Na zasadzie sprawdźmy dla bezpieczeństwa w razie W.
20: Dokładnie. Trzeba reagować, bo to jest bardzo ważne, a bywają sytuacje, gdzie liczą się no naprawdę minuty. Dobrze, Michał, to teraz chciałabym zapytać nadal a propos dzieci i młodzieży, ale też i dorosłych. Taki, że tak powiem, w cudzysłowiu trend. Coś mnie kuje, coś mnie boli. A sprawdzę, co tam mi internet, już teraz czat, GPT podpowie i to się staje nagminne. Nie wiem, czy... Chyba bardziej wśród młodzieży, chociaż ja może bardziej widzę, że to wśród u dzieci jest, bo mogę, że tak powiem, na własnym podwórku to sprawdzić, że to jest bardzo często ostatnio.
21: Niestety tak. To często już ma też swoją taką nazwę, bo kiedyś rozmawialiśmy o hipochondrii, czyli też lęku o zdrowie, tak żeby było też lepiej to zgodne też z terapią. Mamy też czasami cyberchondrię, czyli też taką właśnie internetową. Faktycznie jest to zjawisko, na które jako terapeuci zwracamy coraz częściej uwagę, czyli że czujemy lęk, niepokój związany z obawami zdrowia, więc sobie wchodzimy na czat czy internet, kiedyś na internet, teraz na czaty, czyli na przykład ChatGPT, czy też na Google, na Gemini, i zaczynamy sprawdzać. I to jest właśnie błędne koło, bo mamy lęk, ojejciu, a może ten objaw, i zaczynamy sprawdzać, czujemy chwilową ulgę, to chyba nie to, ale to nie daje nam ulgi i zaczynamy szukać coraz głębiej. Możemy nawet nabawić się różnych zaburzeń, żeby sprawdzać coraz więcej, bo to jest błędne koło. Sprawdzamy, ale może coś przeoczyliśmy i sprawdźmy. Druga rzecz niebezpieczna. Często czat może nam potwierdzić pewne nasze przesłanki. To też zwróćmy uwagę, wynika to też z wad modeli AI. Mogą być niebezpieczne. My też jako psychoterapeuci możemy korzystać z modeli AI przy zgodzie klientów, zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, że nie może to być bez zgody klienta. Jest to też na przykład w Towarzystwie Poznawczo-Behawioralnym, którego też jestem reprezentantem i też pracuję w tym nurcie, to mamy ustalone jasno. To musi być też omówione z klientem i co najważniejsze, terapeuta bierze za to odpowiedzialność, bo tam mogą być błędy i często są błędy.
20: Przypomnę, moim gościem był Michał Pilk, psycholog, psychoterapeuta, TZN Gorzów i Ośrodek Szansa.
21: Dziękuję uprzejmie.
20: Dziękuję i do usłyszenia. Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
6: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Talk Show Shit Demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
1: Bernard Giles. W zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
1: Zapraszam. Marta Kiermasz.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
1: Paula Hemrick miała 22 lata. Była szczupłą, uśmiechniętą brunetką o ciemnych oczach. Miała też dwóch synów, Stevena i Billiego. W połowie listopada 1973 roku wyszła ze swojego domu w okolicach Titusville na Florydzie. Pracowała jako kelnerka w pobliskiej restauracji. Żeby się do niej dostać, Paula potrzebowała jednak podwózki. Tego listopadowego dnia postanowiła więc, że złapie stopa. Nie musiała czekać długo, aż któryś kierowca się zatrzyma. Podjechał do niej młody mężczyzna. Zaproponował podwózkę. Kobieta od razu się zgodziła, nie kryjąc zadowolenia. Nie chciała spóźnić się do pracy. Nigdy jednak do niej nie dotarła. Mężczyzna, który zaoferował pomoc, był seryjnym mordercą. A Paula stała się właśnie jego kolejnym celem. Zabójca wywiózł młodą kobietę w odludne miejsce. Wybrał las niedaleko Titusville. Tam rzucił się na przerażoną 22-latkę, a następnie skrępował jej ręce. Gdy ofiara nie była w stanie się bronić, udusił ją. Po wszystkim wykorzystał seksualnie ciało zmarłej już kobiety i odjechał, porzucając jej zwłoki. 25 listopada na częściowo rozkładające się nagie ciało natknął się turysta, który wybrał się na spacer po lesie. Ofiara wciąż miała skrępowane na plecach ręce. Zszokowany mężczyzna natychmiast powiadomił policję. Ta po przyjeździe na miejsce szybko doszła do wniosku, że zabójca dobrze znał okolice. Funkcjonariusz Todd Goodyear, któremu powierzono poprowadzenie śledztwa w tej sprawie, mówił później:
2: ciało jest najważniejszym dowodem, jakim dysponujesz w danej chwili. To, co widzisz przed sobą, jest kluczowe. W takiej sprawie można przypuszczać, że sprawca zna okolice. W końcu musiał najpierw znaleźć to miejsce i czuć się w nim swobodnie. Ktoś spoza miasta nie czułby się tam pewnie. Skoro miejsce to znajdowało się nieco na uboczu, z dala od głównej drogi, sprawca musiał dobrze znać ten teren i czuć się tam swojsko. Dlatego uważałem, że to ktoś, kto w tej okolicy mieszka lub pracuje.
1: Sekcja zwłok potwierdziła, że Paula została wykorzystana seksualnie już po śmierci. I na tym tak naprawdę koniec jakichkolwiek wniosków. Policjanci nie dysponowali żadnymi dowodami, które mogłyby ujawnić tożsamość mordercy. Również życiorys Pauli nie dostarczył jakichkolwiek teorii. Kobieta nie była wcześniej karana, prowadziła spokojne życie z dala od problemów. Nie wchodziła z nikim w konflikty, które mogłyby doprowadzić do jej śmierci. Miała chłopaka, ale po sprawdzeniu wykluczono go z kręgu podejrzanych. Policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą, nie mieli pojęcia, że nie ścigali zwykłego mordercy. Ich celem był tak naprawdę seryjny zabójca, który w ciągu zaledwie niecałych 2 miesięcy zabił 5 młodych kobiet. Mundurowi o tym jeszcze nie wiedzieli, bo ciał poprzednich ofiar na tamtym etapie nie odnaleziono. Wszystko zmieniło się, gdy 10 grudnia tego samego roku natrafiono na zwłoki 18-letniej Nancy Jerry. Dziewczyna zaginęła pod koniec września w drodze do przyjaciół, którzy mieszkali w sąsiednim mieście. Nancy, podobnie jak Paula, chciała na miejsce dostać się autostopem. Za kierownicą samochodu, który do niej podjechał, siedział jednak morderca. Gdy tylko nastolatka wsiadła do pojazdu, mężczyzna wyjął broń i zaczął jej grozić. Następnie wywiózł dziewczynę w odosobnione miejsce. Tam ją zastrzelił. Kula przeszyła jej głowę. To była egzekucja. W przeciwieństwie do Pauli, zwłoki Nancy nie były rozebrane. Również sposób odebrania życia był inny. 22-latka została uduszona, a 18-latka zastrzelona. To były znaczące różnice, które mogły zmylić funkcjonariuszy. Seryjni mordercy zazwyczaj działają zgodnie z przyjętym przez siebie schematem. Celowo mówię tu zazwyczaj, bo zdarzają się wyjątki. Niektórzy

0: Dziewczyna zniknęła 5 listopada i od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Nagie zwłoki nastolatki znajdowały się w zaroślach. Sprawca zostawił jedynie naszyjnik ze świętym Krzysztofem, który dziewczynka wciąż miała na sobie. Jej ubrania porzucono niedaleko szczątków. Sekcja zwłok wykazała, że Sharon również została uduszona. Tym razem policjanci zaczęli podejrzewać, że za tymi zbrodniami stała jedna i ta sama osoba. Wszystkie ofiary były młode, dwie zostały rozebrane. Ciało Sharon także zostało wykorzystane seksualnie, podobnie jak było w przypadku Poli. Sprawca był więc nie tylko zabójcą, ale również nekrofilem. Pozostawało jedno pytanie: kim był i jak wiele ofiar miał na sumieniu? Przed policją na Florydzie postawiono trudne zadanie. Trwała walka z czasem, bo nie wiadomo było, kiedy sprawca znów uderzy. Zwiększono liczbę patroli w okolicach Titusville, przesłuchano świadków, rozwieszano plakaty. Policjanci pracowali 7 dni w tygodniu. Zaczepiali przypadkowych ludzi, głównie autostopowiczów, pytając ich, czy widzieli lub słyszeli o czymś podejrzanym. W mediach zaczęły pojawiać się alarmujące artykuły, które napędzały panikę wśród lokalnej społeczności. To niespełna 50-tysięczne miasto zaczęło żyć tylko zaginięciami młodych kobiet. Mieszkańcy ostrzegali siebie nawzajem, a młode dziewczęta bały się korzystać z podwózek. By nieco uspokoić nastroje, w sprawę włączono Roberta Telfera z biura prokuratora generalnego, który w regionie cieszył się sporą popularnością. Śledczy później relacjonował:
1: właściwie mój udział w sprawie polegał na obserwowaniu biegu wydarzeń. Jeśli policja dzwoniła z prośbą o wsparcie, to ruszałem w teren z innymi, by spróbować im pomóc.
0: Ale wkrótce potem rola prokuratora znacznie się powiększyła. W grudniu 73 roku morderca popełnił ogromny błąd. Zwabił do swojego samochodu dwie autostopowiczki, Darlene i Vicky. Obie miały 15 lat. Zabójca miał jeden cel – szybko odebrać im życie, a następnie wykorzystać seksualnie ich ciała. Vicky po wielu latach tak wspominała tamte wydarzenia.
2: Był niby miły, ale nie do końca. Po prostu czuło się, że coś jest nie tak. Chciałam wysiąść z tego samochodu, ale nie mogłyśmy tego zrobić.
0: Po kilku wspólnie przejechanych kilometrach zachowanie mężczyzny jeszcze bardziej się zmieniło. W pewnym momencie gwałtownie zmienił kierunek jazdy i spod siedzenia wyciągnął broń.
2: Początkowo myślałyśmy, że to jakiś kiepski żart, ale szybko zrozumiałyśmy, że wcale tak nie jest. Miał taśmę klejącą, miał wszystko przygotowane w samochodzie. Polował na ludzi, to było oczywiste. Kazał Darlene związać mi ręce, a potem prowadząc auto związał jej dłonie. Następnie wjechał do lasu na jakąś wąską ścieżkę. Było jasne, że dokładnie wie, dokąd zmierza. Wysiadłyśmy z samochodu, a on zaczął prowadzić nas tą ścieżką. Weszłyśmy na polanę, a on kazał nam usiąść i się rozebrać.
0: Wtedy mężczyzna uniósł broń i oddał strzał. A raczej próbował, bo jak się okazało, rewolwer się zaciął. Dziewczyny, widząc bezradność napastnika, rzuciły się do ucieczki. Ten próbował je gonić, udało mu się nawet kopnąć Darlene, ale nastolatka zdołała utrzymać równowagę i pobiegła dalej. Spanikowany zabójca wsiadł do samochodu i odjechał. Nastolatki natychmiast pobiegły na policję. I tam ze szczegółami zrelacjonowały to, co się wydarzyło. Niedoszłe ofiary opowiedziały, jak wyglądał sprawca, jego samochód. Co więcej, poznały jego dane. Morderca był na tyle nieuważny, ale też pewny siebie, że założył, iż obie dziewczyny nie przeżyją spotkania z nim. Dlatego nawet nie próbował zachować jakichkolwiek pozorów i ukryć wszelkie dowody. I to był jego ogromny błąd, który błyskawicznie doprowadził do niego śledczych. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano podejrzanego mężczyznę. Był nim Bernard Giles. Zanim go ujęto, zabójca zakładał, że ma jeszcze

0: Sporo czasu, nim do jego drzwi zapukają policjanci. Nie wiedział, że nastolatki poznały jego dane i przekazały je śledczym. Dlatego zaczął planować ucieczkę z miasta. Ale śledczy byli szybsi. Pojawili się w jego domu już godzinę po tym, jak próbował zabić nastolatki. Skuto go w kajdanki i przewieziono na komisariat. Wprowadzono go do specjalnego pomieszczenia, w którym Vicky mogła mu się przyjrzeć i potwierdzić lub zaprzeczyć, że zatrzymany mężczyzna jest tym samym, który próbował ją zabić.
1: Pamiętam, że byłam w takim otwartym pomieszczeniu. Kiedy go tam wprowadzili, był bardzo blisko. Zapytali, czy potrafię go rozpoznać. Wskazałam go od razu, ale byłam przerażona. Naprawdę bardzo się bałam. Mimo, że wiedziałam, iż mają go w rękach, nie byłam pewna, czy nie spróbuje im się wyrwać i mnie zaatakować. Po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać. Bardzo się bałam.
0: Giles bardzo szybko stał się podejrzanym nie tylko w tej sprawie, ale również w związku z innymi zabójstwami i zaginięciami młodych kobiet. Zwłaszcza, że w jego domu znaleziono broń. Wcześniej mundurowi nie dysponowali jakimkolwiek podejrzanym, dlatego bardzo szybko wciągnięto na tę czarną listę właśnie Gilesa. Teraz śledczy musieli namówić go, by zaczął zeznawać. Policjanci nie mieli łatwego zadania. Choć jasne było, że Bernard odpowiadał za uprowadzenie nastolatek, to brakowało dowodów, by przypisać mu winę za inne zbrodnie. Tym bardziej, że jego życiorys nie wskazywał na to, by mógł mieć sadystyczne zapędy. Bernard Giles urodził się 9 kwietnia 1953 roku w Titusville na Florydzie, a więc dokładnie w tym miejscu, w którym polował później na swoje ofiary. Całe swoje dotychczasowe życie spędził w tej samej miejscowości. Miał troje rodzeństwa i spokojny, rodzinny dom. Nie działo się nic, co w jakimkolwiek stopniu mogłoby wyjaśniać potrzebę krzywdzenia młodych kobiet. Choć sam Giles przyznał, że w wieku 6 lat grał w grę, w której udawał, że dusi inną osobę. Była to jego sąsiadka, z którą bawił się w polowanie na czarownicę. Jak później mówił w rozmowie z dziennikarzem Piersem Morganem, sprawiło mu to mnóstwo przyjemności.
2: Wszystko miało podłoże seksualne, wyłącznie seksualne. Chodzi o to, że u ludzi pewne wzorce utrwalają się, zostają wkodowane, zanim skończą 5 czy 6 lat. Ja znałem źródła własnych skłonności, wiedziałem skąd się wzięły. To pierwotne seksualne wkodowanie wiązało się z aktem przemocy wobec dziewczynki. Wszystko działo się w pokoju. Pamiętam, jak siedziałem na niej okrakiem i ją dusiłem. Tak, to była zabawa. I to właśnie było moje pierwsze seksualne wkodowanie. Od tamtej pory, jak dorastałem, miałem na tym punkcie obsesję.
0: Jako dorosły mężczyzna, Bernard był przekonany, że to go w jakimś stopniu ukształtowało i popchnęło na ścieżkę zabójstw.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Giles w dzieciństwie często sięgał po fantastykę. W jednym z wywiadów mówił:
2: w dzieciństwie najbardziej lubiłem filmy o potworach. Zawsze utożsamiałem się z potworem. Czułem w głębi duszy, że to dobry facet. Tyle, że odrywa ludziom głowy.
1: Znajomi Bernarda nie widzieli w jego zachowaniu niczego niepokojącego. Wręcz przeciwnie. Opisywany był jako sympatyczny, uśmiechnięty, ciepły, inteligentny i szczery człowiek. Jeden z jego znajomych przekonywał, że w rozmowie mężczyzna potrafił być też bardzo empatyczny i spostrzegawczy. Niektórzy mówili, że potrafił wręcz dotknąć czyjejś wewnętrznej strony emocjonalnej. Wiedział, jak stworzyć więź. On sam widział to jednak nieco inaczej.
2: Od 6 roku życia wiedziałem, że w pewnym momencie stanę się aktywnym mordercą. Zdarzały się momenty, kiedy byłem tego bliski. Raz, gdy miałem 16 lat, niemal dopuściłem się morderstwa. Wracając ze szkoły, zauważyłem młodą kobietę. Po prostu ją minąłem. Ludzie nawet nie wiedzą, jak blisko niebezpieczeństwa mogą się znajdować. Szedłem za nią. Po prostu szedłem. To była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Nie rób tego. I po prostu tego nie zrobiłem.
1: Giles od dziecka lubił rysować. Jeden z jego przyjaciół z czasów młodości wspominał, że Bernard właśnie w swoich pracach potrafił przekazać swoją mroczną naturę. Podczas jednego z wypadów nad rzekę Giles narysował drzewo, którego korzenie pochłaniały kobietę. Innym razem narysował samego siebie, krzyczącego z długimi włosami. Za jego plecami znajdowała się śmierć, trzymająca w dłoni kosę. Bernard chodził do liceum, gdzie zainteresował się sztukami wizualnymi. Ta pasja nie trwała jednak długo, a w samej szkole chłopak miał spore problemy. Często wagarował, miał też słabe oceny, dlatego w wieku 16 lat porzucił szkołę całkowicie i zaczął szkolić się na elektryka. Wkrótce potem rozpoczął pracę właśnie w tym zawodzie. W 1972 roku poślubił 17-letnią Leslie Johan. Jak wspominał później sam Bernard, była bardzo dobrą kobietą, w której zakochał się od pierwszego spojrzenia. Leslie była koleżanką jego sióstr, a Giles od początku czuł, że zostanie jego żoną. Rok później para doczekała się córki Heather. Wkrótce potem mężczyzna zaczął zabijać. Niektórzy łączyli zbrodniczą działalność Bernarda właśnie z pojawieniem się dziecka. Gdy został ojcem, mężczyzna miał 20 lat. Wskazywano, że tak poważna rola i całkowite przemodelowanie dotychczasowego życia, rosnąca presja związana z utrzymaniem rodziny, zaczęła przerastać dojrzewającego psychopatę. Już po zatrzymaniu Bernarda odnaleziono kolejne ciało. Do przeczesania terenu leśnego niedaleko Titusville zgłosił się prokurator Telfer. Później wspominał:
3: tego dnia, kiedy tam pojechałem, w poszukiwaniach brało udział chyba z 8 czy 10 ludzi. Zaangażowano spore siły, co zrozumiałe, bo sytuacja stanowiła realne zagrożenie dla społeczności. Ludzie naprawdę się bali. Jechałem samochodem z jednym z policjantów. Droga, którą się poruszaliśmy, była kręta i wąska. W trawie dostrzegliśmy kępę włosów przy czaszce, nieco na uboczu. To były szczątki szkieletu. Niektóre kości zostały oczywiście rozrzucone lub wywleczone przez zwierzęta, ale czaszka tam była, a na niej włosy w zadziwiająco dobrym stanie. Pamiętam to bardzo wyraźnie, bo mnie to zaskoczyło. Wszystko inne uległo rozkładowi, a włosy pozostały niemal nienaruszone.
1: Na miejscu obok zwłok znaleziono też biżuterię. To na jej podstawie udało się zidentyfikować ofiarę. Była nią 17-letnia Caroline Bennett, która zaginęła 15 listopada tego samego roku. Nastolatka zginęła od strzału w głowę. Liczba śmiertelnych ofiar wzrosła więc do 4. Piątą ofiarę odnaleziono w styczniu 1974 roku. Była nią 14-letnia Christy Melton. również zginęła od strzału w głowę. Giles nie zamierzał przyznawać się do winy. W rozmowie ze śledczymi cały czas zaprzeczał i twierdził, że nie był zabójcą autostopowiczek. Irytacja wśród policjantów była coraz większa. Obawiano się, że główny podejrzany w tym śledztwie wkrótce się wywinie i bez przedstawienia mocnych dowodów wyjdzie na wolność. Ale te dowody wkrótce udało się odnaleźć. W jego samochodzie natknięto się na włosy. W laboratorium potwierdzono, że należały do Nancy Jerry, jednej z jego ofiar. To był przełom, na który mundurowi czekali. Wiedzieli, że teraz mieli mordercę w garści. W trakcie przesłuchania policjanci przedstawili Bernardowi dowody. Powiedzieli, że grozi mu kara śmierci i poradzili, by zaczął z nimi współpracować. Ale Giles nie zamierzał się tak szybko poddawać. I w walce o wolność pomógł mu jego ojciec. Mężczyzna wynajął prawnika w nadziei, że ten uratuje życie jego synowi. Sam Giles nie miał wątpliwości. Rodzina czuła, że był winny. Ale nikt nie chciałby został skazany na śmierć. Walka nie toczyła się więc o jego niewinność, a o zachowanie życia. Po zatrzymaniu prokuratura podejrzewała, że Bernard był odpowiedzialny łącznie za 11 zaginięć młodych kobiet. Ostatecznie jednak postawiono mu zarzuty dotyczące 5 zabójstw. W międzyczasie zbadano też jego broń i potwierdzono, że zginęła z niej Nancy Jerry. W obliczu takich dowodów Bernard przyznał się do zamordowania młodej kobiety, ale nadal konsekwentnie zaprzeczał, by miał coś wspólnego z innymi zabójstwami. O śmierci nastolatki w wywiadzie mówił:
4: zabrałem ją do miasta. Jest tam zalesiony teren. Zjechałem z drogi. Nie wiem, czy wiedziała, że zamierzam ją skrzywdzić. Większość z nich nie zakłada, że naprawdę zamierzasz je zabić. Większość myśli, że chodzi o gwałt, napad, coś w tym stylu. Rozmawiałem z nią, ale sama rozmowa nie była zbyt rozbudowana. Broń mówi sama za siebie. Kazałem jej wyjść z samochodu i wtedy się przestraszyła. Wie pan, do tego momentu, jak sądzę, myślała, że skończy się tylko na gwałcie. Zaprowadziłem ją pod drzewo i zastrzeliłem.
1: Po zabójstwie Nancy, Giles czuł ogromne pobudzenie. Jak stwierdził, odkrył w sobie pasję do zabijania. Zdecydowano się na poddanie go badaniom psychiatrycznym. Biegli uznali, że Giles był poczytalny i nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną. Początek procesu wyznaczono na końcówkę kwietnia 1974 roku. Ale do samego procesu nigdy nie doszło. Tuż przed pierwszą rozprawą jego adwokat zawarł porozumienie z prokuraturą. Śledczy zamierzali walczyć o karę śmierci, choćby tylko w przypadku zabójstwa Nancy Jerry. Aby więc uniknąć takiego scenariusza, adwokat mężczyzny zgodził się, by jego klient przyznał się do wszystkich 5 zabójstw. W zamian prokuratura miała odstąpić od egzekucji. Giles zgodził się na takie rozwiązanie. Jak mówił:
4: ucieszyłem się z tego. Nie dlatego, że uniknąłem śmierci. Nie chodziło o to, że bałem się umrzeć. Wiadomo, nikt nie chce umierać, ale nie o to chodziło. Wiedziałem, że moja rodzina nie mogła sobie pozwolić na opłacenie tego adwokata. Przewlekły proces zrujnowałby ją. Dlatego zawarłem ugodę.
1: Giles przyznał się łącznie do 5 zabójstw. Polly Hemrick, Nancy Jerry, Sharon Wimmer, Caroline Bennett i Christy Melton. Skazano go na 5-krotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wkrótce po tym, gdy Bernard trafił za kratki, jego żona wystąpiła o rozwód. Urwała z nim kontakt, odcięła od niego również córkę. W rozmowie z Piercem Morganem morderca przyznał wprost: nie postrzegał swoich ofiar jak ludzi. Nie przykładał wagi do tego, kim były, ile miały lat i jak miały na imię.
4: Dlaczego miałbym je pamiętać? Dlaczego ktoś miałby przywiązywać wagę do imion, przepraszam, swoich ofiar? Postrzegałem te kobiety jak przedmioty. Niektórym kobietom udało się ocalić życie, wdając się ze mną w rozmowę. Przychodzą mi do głowy trzy takie przypadki. Do jednej z nich nawet pojechałem do domu. Zaczęliśmy rozmawiać o paleniu marihuany. Skręciła kilka skrętów. Jeździliśmy po okolicy, paląc jednego z nich, a potem odwiozłem ją pod dom.
1: W tym samym wywiadzie Bernard przyznał, że ciągła potrzeba polowania na kobiety wpłynęła na jego małżeństwo. Między parą często dochodziło do kłótni, a w całym małżeństwie był nieobecny duchem. Jak twierdził, jego obsesje próbowały nim zawładnąć. Zapewnił jednak, że nigdy nie odczuwał potrzeby, by krzywdzić własną żonę. Jak dodał, nigdy nie próbował zabić osoby, którą znał. Z żalem przyznał jednak, że dopiero gdy zobaczył swoją żonę po raz ostatni, uświadomił sobie, jak bardzo ją kochał. Pytanie oczywiście, na ile te uczucia były prawdziwe. Osoby, które rozmawiały z nim już po zatrzymaniu, przekonywały, że Bernard był jedną z najbardziej bezwzględnych i zimnych osób. Opisywano, że w jego oczach

0: Ósma runda.
1: A gościem jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Na rozmowę zapraszam Marek Balawajder. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani minister. Powiedziała pani kilka dni temu, że wysłałaby własne dzieci do szkoły. Czy dziś pani to podtrzymuje? Tak?
3: Moje dziecko już jest dorosłe. Tak. Tak, uważam, że szkoła jest zasadniczo bezpieczne miejsce. Naprawdę, jeżeli spojrzymy historycznie, to naprawdę w polskiej szkole możemy czuć się bezpiecznie.
2: Powód tych ataków to naśladownictwo? Czy jakaś zorganizowana akcja
3: to
2: po
3: już
2: tych
3: jest
2: kilku
3: kwestia.
2: Dniach? Ale czy to jest pani hipoteza, czy to jest rzeczywiście już jakieś ustalenie służb?
3: Znaczy, służby stwierdziły, że raczej nie mieliśmy do czynienia z jakimś challenge'em, że nie mieliśmy zorganizowaną grupą. Natomiast raczej to, co jest sugerowane, to jest jakaś forma naśladownictwa. I to jest zjawisko, które w czasach, w których mamy bardzo dużo tych mediów elektronicznych i kiedy niektórzy się fascynują tym, że przez chwilę ktoś jest taką osobą, o której dużo się mówi, to jest zresztą bardzo duża odpowiedzialność mediów, i to mediów również tradycyjnych, następują takie zjawiska jak naśladownictwo. Dlatego zresztą jest też taki syndrom Wertera, dlatego bardzo ostrożnie należy mówić również na przykład o samobójstwach.
2: Panie minister, czy ten wątek rosyjskiego podsycania, on pojawia się? Czy tutaj...
3: Tego nie możemy wykluczyć. Tutaj niestety jesteśmy w sytuacji, w której, ponieważ tych platform różnych jest bardzo dużo, w związku z tym nie można wykluczyć, że w sytuacji, w której nastąpiły jakieś zjawiska, to żeby podsycić pewien chaos, no mam wrażenie, że również jako tacy pożyteczni idioci wystąpili, niektóre media wystąpiły, na przykład Republika, która te paski, które tam nastąpiły, naprawdę to było oburzające.
2: Czy Ministerstwo Edukacji sprawdziło, że każda szkoła ma taką procedurę reagowania? Czy to sprawdzanie jeszcze jest?
3: Szkoły otrzymały, po pierwsze szkoły już wcześniej miały wytyczne dotyczące alarmów w sytuacji na przykład ataku dronowego, no bo to też jest nowe zjawisko, które w tym roku pierwszy raz mieliśmy.
2: To jest testowane też na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu, tak? I to działa.
3: Na początku, przed początkiem roku szkolnego były spotkania kuratorów z dyrektorami szkół. Jak się okazało, że był ten alarm, nie wszystkie szkoły prawidłowo zareagowały, no to dostały wytyczne też bardzo dokładne, jak reagować. Co więcej, jest też deklaracja ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji, które pomagało zresztą przygotować te wytyczne, dotyczące tego, żeby pokazać, pomóc szkołom znaleźć to miejsce bezpieczne na terenie szkoły. Natomiast w tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane, czyli tam jest uważaj, ukryj się, uciekaj.
2: A to jest dla dyrektorów i dla nauczycieli.
3: Tak, to jest...
2: I oni to mają wdrażać. Już.
3: Oni mają, przede wszystkim w tej chwili zmieniamy zasady, bo przez długi czas w polskich szkołach te alarmy, które były ćwiczone, to były tylko alarmy związane z zagrożeniem przeciwpożarowym, czyli z zjawiskami, które występowały przecież czasami w różnych budynkach. Natomiast w tej chwili żyjemy w czasach, które są dużo bardziej niespokojne. W związku z tym wzmacniamy bezpieczeństwo w polskiej szkole poprzez to, że pokazujemy, że trzeba ćwiczyć po pierwsze różnego rodzaju ewakuacje, różnego rodzaju działania i będziemy to wpisywać również w dokumenty prawne. Czyli na przykład w rozporządzenie BHP, które mówi o procedurach na sytuację kryzysową, ale również zmieniamy w tej chwili ustawę, która daje większe uprawnienia nauczycielom, dyrektorowi szkół, jeśli chodzi o możliwość zabrania niebezpiecznego narzędzia lub na przykład...
2: To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ostatnie pytanie w tej części. Media społecznościowe dla osób od 16 roku życia. Pani jest za?
3: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
2: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
3: Tak, dokładnie.
2: I będzie tak, no... Lada moment?
3: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
2: związania techniczne. Ale prace już trwają.
3: I to jest tak, że to jest wspólna decyzja Ministerstwa Cyfryzacji i pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale osobami odpowiedzialnymi za powstanie tego projektu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie pan Standerski, w Ministerstwie Edukacji będę ja.
2: Pani minister, to jak będzie wyglądało to ograniczenie? No bo niektóre kraje już to wprowadziły.
3: Na przykład Australia.
2: Dokładnie, ale tam już też ci młodzi ludzie znajdują w...
3: To właśnie dokładnie pokazał pan, dlaczego to rozwiązanie jest trudne i dlaczego ono wymaga bardzo skomplikowanych działań, również o charakterze takich...
2: Bo jeszcze raz przypomnijmy wszystkim, to pani będzie za to odpowiedzialna, pani będzie twarzą tego ograniczenia do 16 roku życia.
3: Znaczy,
2: czy to ograniczenie, żeby była też...
3: Do 15 roku życia.
2: Do 15, tak? Tutaj,
3: tak.
2: Okej, czyli mamy 15 lat i Jak by to mogło wyglądać, że muszę się logować na przykład na Facebooku, TikToku czy Instagramie jako ten 16-latek?
3: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że będzie to wspólna praca dwóch ministerstw. Mhm. Ministerstwa Cyfryzacji i za te rzeczy związane z techniką bardziej będzie odpowiedzialny minister Standerski, który jest z Ministerstwa Cyfryzacji. U nas bardziej z tą częścią edukacyjną związaną z profilaktyką. To, co się uważa, że w Australii nie wyszło, to między innymi to, że zawiodła ta część związana z profilaktyką. To są różne rzeczy. Tam się analizuje to, że na przykład ten moment, w którym powinna być ta zmiana, to jest okres, w którym powinno być to między szkołami na przykład. U nas akurat 15 lat to wypada tak mniej więcej, kiedy uczniowie kończą szkołę podstawową.

0: wstępny element, czyli edukacja zdrowotna jako element profilaktyki. Kolejnym elementem jest to, że elementem takim uzależniającym i elementem związanym z tym, że to napędza też często hejt przez nagrania różne, przez różne działania, jest to, że dzieciaki dotychczas w połowie szkół miały zakaz telefonu, ale nie było to dobrowolne, w innych szkołach miały ograniczenie na przykład dotyczące tylko lekcji. W tej chwili od 1 września, przypominam, wyszła ustawa, że jest zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych całkowicie. W przedszkolach nawet przynosić nie wolno. W przypadku szkół ponadpodstawowych w statucie muszą ustalić zasady korzystania z telefonu komórkowego. Czyli ta zmiana już weszła, już tą zmianę zrobiliśmy. Przypomnę też, że w tej chwili czekamy, przeszło wczoraj przez Senat, ustawa DSA, czekamy na podpis prezydenta i to jest kolejne działanie, które ma na celu to, żeby jeżeli jakieś treści niebezpieczne znajdą się w internecie, związane z przemocą, związane z zachęcaniem do samobójstwa, związane z zachęcaniem do przemocy, związane z na przykład zachowaniami pedofilskimi i tak dalej, to żeby one mogły być usuwane z
1: Minister, ja rozumiem, że rzeczywiście to trzeba robić kompleksowo na kilku filarach, tak, a nie teraz, tylko
0: tak,
1: techniczna.
0: Dokładnie. I teraz co jest przeszkodą, co jest trudnością jakby w kwestii związanej z ograniczeniem dostępu do social mediów? Po pierwsze, skuteczna weryfikacja wieku, tak żeby jednocześnie nie pozwalać prawa do anonimowości.
1: Tak,
0: to minister Standerski za tą część odpowiada. My już pewne rozwiązania wpisaliśmy w tą ustawę, która jest w Sejmie, dotyczącą dostępu dzieci do pornografii. Tam jest kwestia 18 roku życia. Natomiast to trzeba wprowadzić tak, żeby po pierwsze ta weryfikacja była skuteczna, po drugie, żeby były tam różne techniki tej weryfikacji. My też czekamy, że w grudniu ma wejść ten portfel tożsamości cyfrowej, który jest jednym z elementów europejskiej portfel tożsamości cyfrowej. Narzędzie, którego na przykład nie mieli Australijczycy. Australijczycy też wychodzą z założenia, że te rozwiązania mają mieć skutek długofalowy. Czyli nawet jeżeli mamy grupę dzieciaków, które na tyle były już wciągnięte, można powiedzieć, w social media, że bardzo ciężko jest wyciągnąć je i żeby
1: prawie,
0: nie
1: chciały... uzależnione, tak?
0: Uzależnione.
1: Mówi pani o takim okresie przejściowym?
0: Mówię raczej o tym, że to, co jest działaniem długofalowym, to jest to, żeby następne grupy dzieciaków nie wchodziły w to. Bardzo często też te nasze działania mają na celu zwrócenie uwagi rodziców. Nie wiem, czy pan oglądał taki serial, miniserial, bo to jest chyba 6-odcinkowy, tak mi się wydaje, Dojrzewanie w Netflixie. Tam jest pokazane bardzo wyraźnie, jak rodzice w ogóle nie znają sobie sprawy, że to, że dziecko jest obok w pokoju, to jest nie znaczy, że jest bezpieczne, bo ono jest w zupełnie innym świecie. Ono może być ofiarą przemocy, ono samo może stać się sprawcą przemocy, ono może być w świecie, ostatnio pan premier nawet mówił o true crime community, czyli o grupie ludzi, którzy się fascynuje prawdziwymi przestępstwami i obserwuje prawdziwą przemoc. I teraz to, co musimy zrobić, to musimy zdawać sobie sprawę i musimy ograniczyć dostęp dzieciakom, ponieważ bardzo wiele treści, które są obecnie w internecie, absolutnie nie są dostosowane do dzieci. Ja bym na miejscu rodziców zrobiła sobie takie ćwiczenie. Wzięła razem z dzieckiem nawet telefon dziecka, TikToka, Instagrama, któryś z tych i zaczęła scrollować. I zobaczyła coś, co ja nazywam końcem internetu. Czyli zobaczyła, że to po pierwsze to scrollowanie jest na zawsze. To znaczy można tak scrollować nieskończoność. Kiedyś inaczej były zbudowane te social media i te
1: widziałem
0: algorytmy.
1: U znajomych 10-letniego syna. Byłem przerażony, jak on siedział i cały czas, tak jak pani mówi, scrollował i był bodźcowany cały czas przez treści, nad którymi nikt nie ma kontroli.
0: Tak. Już na przykład dzięki Monice Rosie, naszej posłance, weszło prawo, które podpisał pan prezydent już nawet, więc to już jest prawo, które weszło, dotyczące na przykład karania za patostreaming, czyli za treści związane z przemocą, gdzie się pokazuje przemoc nawet udawaną i która też jest dostępna w internecie. I to już na przykład jest też jedno z tych działań, czyli to nie jest tak, że możemy podjąć jedno działanie. To jest tak, że musimy podjąć działania, które są kompleksowe.
1: Ma takie jakieś badania, analizy, które są zrobione przez psychologów, ewentualnie przez szkoły, które pokazują, że te social media to tak naprawdę narkotyk czasami groźniejszy
0: bardzo
1: niż...
0: Bardzo ciekawym badaniem, bardzo ciekawym takim analizą, raportem jest Internet Dzieci, który pokazuje, że 1,5 miliona dzieciaków poniżej 13 roku życia ma już dostęp do swoich kont na social media, mimo tego, że to jest teoretycznie od 13 roku życia. Który pokazuje, jaki jest wczesny wiek inicjacji dotyczący pornografii, czyli tego, żeby oglądać treści pornograficzne i tak dalej, i tak dalej. I my wszyscy powinniśmy się wczytać, jeżeli już pornograficzne i tak dalej, i tak dalej. I my wszyscy powinniśmy się wczytać, jeżeli uświadomimy sobie, że tam jest napisane, że około 4,5 godziny, 5,5 godziny, to w zależności od którego raportu, dziennie dzieciaki spędzają w telefonie, no to musimy sobie zdać sprawę, że to jest właściwie główna ich przestrzeń. Przestają czytać. Zresztą, wie pan, jest jeszcze jedno. Jak pyta mnie pan, jakie są jeszcze inne takie obiektywne fakty,

0: to na przykład wyniki ostatnie testów PISA. Testy PISA pokazały, pokazały załamanie się praktycznie edukacyjne w całej, można powiedzieć, Unii Europejskiej. My jeszcze jako Polska pozostaliśmy tak, że jesteśmy jednym z tych krajów, który najlepiej wypadł w tych testach PISA. Chociaż też my przeżyliśmy bardzo duże załamanie między rokiem 2018, czyli ostatnim rocznikiem gimnazjalistów, a rokiem 2022. Większe niż inne kraje Unii Europejskiej. Bo tam po pandemii wszystkie miały spadki, ale my mieliśmy ten spadek największy. Natomiast w tej chwili wypłaszczyliśmy jakby te nasze, można być statystycznie, nie mamy spadków. Natomiast właściwie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Teraz bardzo mocno się zastanawiałem, nawet ostatnio było tutaj w Polsce, otwierałam taką reformę. Jakie są wszystkie przyczyny związane z tymi spadkami? I widać wyraźnie, że musimy postawić również na badania związane z tymi spadkami. I widać wyraźnie, że musimy postawić również na badania edukacyjne związane z tym, co jest skuteczną metodą edukacyjną, ponieważ na przykład dobrze wypadła Anglia, która od pewnego czasu stosuje rzeczywiście realne metody, które wspierają uczenie w szkole. I teraz też jest pytanie, bo bardzo często ludzie pytają, no dobrze, no to co zrobiliście już w szkole, żeby było lepiej, bezpieczniej, żeby się lepiej działo? Po pierwsze, od 24 roku, na przykład w klasach 1-3 jest pierwsza pomoc. Prowadziliśmy od 1 września 24 roku. Prowadziliśmy to, że jest edukacja zdrowotna od tego 1 września teraz obowiązkowa. Tam jest mnóstwo treści ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci. Kolejnym rzeczą jest to...
1: Tylko na to wszystko, pani minister, potrzeba czasu. A tutaj czasami są sytuacje, gdzie tego czasu nie mamy, bo sytuacja i życie pokazuje nam, że musimy działać szybko i błyskawicznie. Kończę
0: z dobrze, ale tu chciałam jeszcze szybciej powiedzieć dwie rzeczy. Edukacja z wojskiem. Prowadzimy to już od 2,5 roku bodajże. 500 tysięcy, czyli 500 000 młodych ludzi przeszkolonych właśnie w działania w sytuacjach kryzysowych. Od tego roku jest tak, że jedna godzina w miesiącu wychowawcza ma być przeznaczona na kwestie związane z bezpieczeństwem. To jest kolejna zmiana, którą wprowadziliśmy, zanim można powiedzieć, że doszło do zjawisk tych niepożądanych.
1: Żeby to...
0: Edukacja medialna, czyli uczenie się tego, co jest deepfake'iem, co jest prawdą, co jest fałszem, jak odróżniać.
1: To wszystko bardzo dobre ruchy.
0: I to są rzeczy, które tylko już na to się też dzieją.
1: Tak, ale czasami musimy reagować szybko. Pytam, jak szybko te prace, nad którymi pani i wiceminister cyfryzacji pracujecie, mogą się pojawić i przekuć się, jak rozumiem, w ustawę, tak?
0: Bo to... My się spotykamy teraz w czwartek z tym, że to my się już spotykamy, mając swój wkład. Czyli to nie jest tak, że dopiero zaczynamy pracę, tylko już się spotykamy, żeby zaplanować dalsze prace, ale już zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Cyfryzacji swoją część w dużym stopniu przygotowało.
1: Horyzont czasowy?
0: Tu jest kilka rzeczy, które są ważne. Po pierwsze, to są dokumenty, które też wymagają pewnej notyfikacji w Unii Europejskiej. Wiemy w tej chwili, co powiedziała Ursula von der Leyen dotycząca tego, że chce pewne rozwiązania, żeby były dotyczyły całej Unii Europejskiej. Dotyczące właśnie ograniczenia dostępu młodych do social media.
1: Ale będziemy czekać na...
0: Nie. Nie. I my co więcej chcemy trochę ostrzej niż to proponuje Ursula von der Leyen, czyli chcemy jednak ten wiek 15 lat wprowadzić jako taki do tego momentu...
1: Połowa przyszłego roku przed wyborami zdążymy?
0: Myślę, że w ciągu roku powinniśmy te projekty mieć...
1: W ciągu roku
0: powinniśmy, łącznie z przyjęciem mam na myśli, natomiast...
1: Czyli co, na razie dzieci mogą spokojnie spać, nie, ponieważ do przyszłego roku z Facebooka, Instagrama,
0: na razie,
1: TikToka możecie...
0: Chciałam powiedzieć jedną rzecz. Szkoła ma zadanie wsparcia wychowawczego rodziców. W związku z tym my nic nie zrobimy, jeżeli nie będzie nadzoru rodziców. Jeżeli rodzice nie zainteresują się, co dzieciaki
1: ale
0: mają w tych komórkach...
1: Można szybko zakazać jakiegoś narkotyku. Tutaj się wszyscy zgadzają, dobrze, że media społecznościowe
0: nie wiem, czy
1: przy dzieciaków...
0: narkotyk.
1: Tak.
0: Ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak długo walczyliśmy jako państwo na przykład i w dalszym ciągu nie można powiedzieć, że odnieśliśmy pełen sukces z kwestiami związanymi z dopalaczami. My możemy wprowadzić pewne zakazy, możemy wprowadzić pewne ograniczenia.
1: No ja pamiętam, że dopalacze skończyły się, jak się premier Tusk wkurzył i powiedział, proszę to zrobić. I rzeczywiście była gigantyczna akcja policji, wszyscy zostali zatrzymani i dopalacze zniknęły z dnia na dzień.
0: W tej chwili, niech pan zobaczy, nie pozostajemy bezczynni. Niech pan prezydent jak najszybciej, niech pan prezydent jak najszybciej podpisze tą ustawę DESA, która już pozwala
1: na zdejmowanie. Nie mieszajmy wątków, pani minister.
0: No nie, bo... to jest, znaczy, jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który rzeczywiście wypowiada w tej chwili, można powiedzieć, może nie wojnę, ale
1: który mówi bardzo jednoznacznie. Ale ustawą pani nie zablokuje treści złych hejtów na Facebooku, czy na TikToku, czy na Instagramie.
0: Jeśli chodzi o hejt.
1: Tą ustawą.
0: Jeśli chodzi o hejt na Instagramie i hejt na w różnych przestrzeniach, to jest też bardzo duża kwestia działania profilaktycznego, rozmowy z dziećmi,
1: tylko mówię jeszcze raz,
0: działań,
1: nie mieszajmy wątków, tamta ustawa...
0: przemocy rówieśniczej, który niedawno mieliśmy. Widzimy przykłady Australii, widzimy też, że Francja podjęła tego typu działania. Okazało się, że

0: przegrali w swoim sądzie, musieli się zmienić te zasady. To są bardzo trudne zagadnienia, chociażby ze względu na to, że rzeczywiście tych furtek, którymi można próbować ominąć te przepisy, jest całkiem sporo.
1: Wszystko racja, tylko trochę mamy lepiej, pani poseł, bo my już nie odkrywamy Ameryki, ona jest odkryta, tylko teraz
0: pytanie, odkryta.
1: Jaką metodę przyjąć, żebyśmy dopłynęli do tej
0: ona
1: Ameryki,
0: byłaby odkryta, gdybyśmy byli wskazać w stanie jeden kraj, który zrobił to w pełni skutecznie.
1: Tak, no, ale wiemy, jakie błędy popełnili Australijczycy.
0: Tak, ale nie każdy błąd, który popełnili Australijczycy, jesteśmy w stanie w pełni, można powiedzieć, zakryć jakąś
1: łatką. Ale nawet mówienie o tym, pani poseł, tak głośno, wyraźnie i dobitnie.
0: To robimy między innymi.
1: Dokładnie, może też u rodziców spowoduje jakąś refleksję.
0: To jest bardzo ważny element, dlatego że musimy zdać sobie sprawę, że dzieci gro czasu spędzają w rodzinie. Co więcej, jest kwestia tego, jak wcześniej uzależniają się od tych ekranów. My wprowadziliśmy już zasadę, że na przykład do przedszkoli nie tylko nie wolno wnosić swojego sprzętu, ale również do realizacji podstawy programowej w przedszkolu nie wolno wykorzystywać tak zwanych małych ekranów, czyli smartfonów i tabletów. I to jest od 1 września już weszło do przedszkoli. Nie wolno. Dlaczego? Bo trzeba opóźniać proces tego wchodzenia
1: w ten...
0: Dokładnie. I teraz wspieramy w ten sposób tych mądrych rodziców, którzy zdają sobie sprawę, jakie jest zagrożenie i prowadzą zasady higieny cyfrowej u siebie w domach i ograniczają bardzo silnie dziecku możliwość korzystania z ekranu. Przedszkole, szkoła mają wspierać takie działania rodziców, ale nie zastąpią rodziców. Jeżeli rodzic się nie zainteresuje i nie zapyta nawet, wie pan, bo bardzo często rozmowa między rodzicami a dziećmi wygląda w ten sposób, co tam w szkole? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Trzeba porozmawiać też, co cię interesuje, co tam, choć popatrzymy razem na to, co razem skrolujesz. Apeluję do rodziców, żeby pamiętali, to, że dziecko jest w pokoju obok, nie oznacza, że jest bezpieczne.
1: Pani minister, wróćmy do tego, co było w zeszłym tygodniu. Czy pani zdiagnozowała już, co tak naprawdę się wydarzyło? No bo to nie jest tak, że nagle w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej szkole zupełnie przypadkiem dochodzi do takich sytuacji. I że nagle u stu kilkudziesięciu osób młodych znajdowane są, nie wiem, scyzoryki albo inne niebezpieczne.
0: Znaczy tutaj akurat bardzo dobra akcja wszystkich służb. ABW, policji, muszę powiedzieć, że bardzo szybko wyłapano.
1: Coś się musiało...
0: Pojawiło się też bardzo duża odpowiedzialność ze strony kolegów, rodziców, szkół, żeby te rzeczy wyłapać. Wyłapano też dużo rzeczy w internecie. Część tego naprawdę była naśladownictwem, czyli próbą takiego zrobienia, prawda, coś, co zauważono też wcześniej w tej zbrodni. I teraz po pierwsze...
1: Mówiąc brzydko, uruchomili się ci, którzy byli...
0: Tak, ale teraz zauważono, że dzięki temu tej bardzo sprawowanej akcji policji, bo to przecież rola jest policji w przypadku przestępstw, pokazano też zero tolerancji. Czyli pokazano też, myślę, że biorąc pod uwagę, jak wiele osób musiało przyjść na policję, jak w wielu przypadkach są postępowania przed sądem rodzinnym, to dla bardzo wielu dzieci to jest sygnał bardzo jasny. Nie będzie tolerancji. Nie pozwolimy na to, żeby działania, które są niezgodne z prawem, były realizowane i żeby nikt nie reagował. I to jest też takie uczulenie dla rodziców, dla kolegów, dla wszystkich tych, dla nauczycieli, dla wszystkich, żeby reagować i żeby zwracać uwagę.
1: Już dochodziło do sytuacji, że ktoś zobaczył kogoś scyzoryk i to już była...
0: Tak.
1: Czy to już nie... Ja w dzieciństwie miałem scyzoryk po prostu, ale to nie po to, żeby go, nie wiem, zastrugać patyk i tak dalej. Czy teraz nie przeskalowaliśmy to w drugą stronę zupełnie?
0: Znaczy, nie ma powodu, żeby scyzoryk nosić do szkoły tak w ogóle. My też wprowadzamy rzeczywiście zmiany w prawie, które umożliwią szkole to, żeby pozbawić ucznia niebezpiecznego narzędzia. I powiem więcej.
1: A jakie te zmiany, jak już pani przepisach. Rozpoczęła, pani minister, to te zmiany i wytyczne, bo to też minister Szłapka wczoraj na Twitterze zapowiadał na X-ie, że trwają prace i lada moment już te nowe wytyczne się pojawią.
0: Zacznijmy, nie mylmy, są wytyczne, już trafiły
1: do szkół.
0: Tak, one już są w szkołach w tej chwili, tak. Wszystkie szkoły otrzymały. Drugie to jest rozporządzenie o bezpieczeństwie, takie rozporządzenie BHP, gdzie będzie na przykład o tych alarmach i o pewnych działaniach też związanych z bezpieczeństwem. Trzecie to jest ustawa, bo część zmian musi być ustawowych i co więcej, w tej ustawie na przykład będzie przepis, który wcześniej był ustawie o Rzeczniku Praw Ucznia, dotyczący możliwości pozbawienia ucznia niebezpiecznych narzędzi i zostało zawetowane to przez prezydenta. Wrócimy do tamtego zapisu. Prowadzimy też zapis dotyczący na przykład możliwości sprawdzenia bagażu, plecaku, torby, które
1: ma. Dyrektor może
0: uczyń.
1: Przeszukać
0: nie może,
1: musiałaby to
0: policja, nie może tego zrobić dyrektor szkoły. Oczywiście może być to dyrektor, osoba upoważniona, nie musi być to sam dyrektor. Wpiszemy to w taki sposób, żeby to nie musiał być bezpośrednio dyrektor. Natomiast kolejne rzeczy to są też kwestie związane z tym, że bezpieczeństwo nauczycieli, tam jest kwestia tak zwanego artykułu 63 i tam też pewne zmiany dotyczące tego. Już w tej chwili nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, znaczy nie jest funkcjonariuszem publicznym, ma uprawnienia funkcjonariusza publicznego związanego ze swoją pracą. My chcemy tam to troszeczkę rozszerzyć i to są kolejne rozwiązania. W związku z tym pracujemy w tej chwili nad ustawą. To jest kolejna rzecz. W najbliższym czasie myślę, że
1: te nowe zapisy w ustawie, to jest to pani powiedziała, tak? Czyli możliwość przeszukiwania.
0: Tak, ale też wpisanie do statutu szkoły zasad wchodzenia i wychodzenia do szkoły, czyli kwestia, no bo na przykład jeden z tych agresor, który doprowadził do zabójstwa,
1: nie był uczeń tej szkoły.
0: W związku z tym zasady wchodzenia i wychodzenia.
1: Też w szkołach są jasne, przecież to wystarczy regulamin zastosować albo wprowadzić. Nie potrzeba tego ustawowo rozwiązywać.
0: Na razie my też nie będziemy regulować w każdej szkole, bo każda szkoła jest inna. Natomiast wprowadzimy zasadę, że w statucie trzeba to wpisać.
1: Wy to konsultujecie ze środowiskiem nauczycieli?
0: Oczywiście, zawsze. Chciałam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu po pierwsze było najpierw spotkanie z kuratorami, potem następnego dnia było równolegle, kuratorzy spotkali się z online najczęściej we wszystkich, w sumie 30 parę tysięcy dyrektorów wzięło udział w spotkaniach kuratorów z dyrektorami szkół. My się spotkaliśmy z radami dyrektorów, bo mamy przy ministerstwie Rady Dyrektorów Przedszkoli, Rady Dyrektorów
1: Szkół Podstawowych. Na co oni zwracają? Co ich najbardziej boli? No bo na przykład dzisiaj prezes Broniarz mówił, że no dobrze by było, żeby na przykład byli ochroniarze w szkołach. Co jest w ogóle jakieś... bo przecież to by musiałby zapłacić samorząd. Samorząd zaraz podniesie larum, że się nie da. Lepiej zrobić bramkę taką, która nie będzie do sforsowania. Oczywiście mówię tak trochę kolokwialnie, że to że do
0: tak, rzeczywiście to są
1: że
0: też wystarczy... kwestie pewnych inwestycji samorządów, dokładnie. Ale oczywiście to są lepsze rozwiązania. I teraz tak, potem kolejne było w poniedziałek spotkanie ze związkami zawodowymi, po to właśnie, żeby rozmawiać również z nauczycielami, których reprezentują związki zawodowe, na temat tych rozwiązań, które uważają za konieczne, słuszne i tak dalej. W związku z tym my wszystko robimy w konsultacjach ze środowiskiem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to nauczyciele są tymi osobami, które z tymi zagrożeniami często się spotykają. Zauważmy, ja chciałam bardzo podziękować i temu dyrektorowi szkoły, i tym nauczycielom, którzy w obu przypadkach zareagowali bardzo sprawnie. I też tym trzecim przypadku, do którego nie doszło w ogóle, które dzięki temu, że była szybka reakcja, udało się, żeby nie doszło do żadnego nieszczęścia. Bo tam rzeczywiście można powiedzieć, że się zachowali nawet bohatersko, bo tak byśmy mogli to określić w przypadku tego dyrektora. I chciałam powiedzieć, że my często nie zdajemy sobie sprawy. Myślę, że dzisiaj jest dobry dzień, bo dzisiaj jest 14 października, Święto Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej, ale bardzo popularnie zwane Świętem Nauczyciela, żebyśmy podziękowali nauczycielom, żebyśmy podziękowali im za codzienną pracę, bo codziennie wspierają rodziny w wychowaniu dzieci i codziennie muszą rozwiązywać problemy, z którym często nie zdajemy sobie sprawy, że występują. W tej chwili ta praca nauczyciela często jest trudna, związana z tym, że pracują w tak zwanej środowisku zróżnicowanym, że mają dzieci z różnymi problemami. Coraz więcej dzieci ma różne problemy psychiczne, że coraz więcej jest oczekiwań ze strony rodzin. Bardzo często, jeżeli rodzice nie radzą sobie wychowawczo, oczekują,
1: zwalają na nauczyciela.
0: Bardzo
1: tak.
0: To ładnie pan określił. W związku z tym te wyzwania, które stoją przed zawodem nauczyciela, są bardzo duże. Dlatego warto podziękować nauczycielom i warto zwrócić uwagę, jaki to jest trudny i odpowiedzialny zawód znaczący.
1: Nie. Nauczyciele to podziękowanie by też zrozumieli trochę mocniej, jakby była szansa, bo są te postulaty płacowe, nawiązuje do podwyżek. Czy te podwyżki jest szansa na jakieś realne, znaczące w kontekście...
0: Cały czas nad tym pracujemy i nie jest dla nas, jest oczywiste, co zresztą nieraz mówi pani minister Nowacka, że dla nas priorytetem jest to, żeby rzeczywiście to był zawód również atrakcyjny finansowo.
1: Jest atrakcyjny? No nie jest, pani minister, już po tych...
0: Pierwszą decyzją były te dość masywne...
1: Tak, to prawda.
0: Ja wiem, że nauczyciele być może już w tej chwili nie pamiętają o nich, ponieważ one rzeczywiście...
1: 2 września.
0: Czas się zmienia.
1: To jest właśnie... Czerwona kartka, tak. Politycy, dotrzymajcie słowa. Oczywiście nawiązanie do kwestii płacowych też. Czy...
0: Znaczy my tamtego słowa dotyczącego tych podwyżek 30% dotrzymaliśmy. I to była rzeczywiście pierwsza decyzja rządu, rzeczywiście. Natomiast tak też uważam, że powinien być ten zawód lepiej płatny i uważam, że powinniśmy wprowadzić jednak system kolejnych podwyżek na przyszłość.
1: To super, że pani tak uważa, pani minister. Tylko kiedy to się wydarzy? Tak pytają nauczyciele w Dniu Edukacji, pytam.
0: Zawsze musimy pamiętać o tym, że jest kwestia możliwości budżetu. Na pewno pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście to był zawód lepiej płatny.
1: Czyli kiedy, pani minister? No bo w tym budżecie to raczej tego nie widać, tej przestrzeni, bo wiemy, że jest...
0: Tak, opowiadaliśmy o bardzo wielu rzeczach, za które odpowiadam. Akurat obszar związany z kartą nauczyciela to nie jest obszar mojej odpowiedzialności. Natomiast wiem, że to jest jeden z najważniejszych celów też pani minister Nowackiej.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie pani minister dziękuję.
0: Dziękuję
1: i wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji. Pani życzę...
0: Dziękujemy. Dziękujemy za waszą codzienną pracę.
1: Pani życzę dobrego dnia, państwu też dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień, a jutro będzie na państwa czekał Mateusz Chłystun. Do widzenia.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Ганы бываем за что.
1: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
2: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
3: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czarzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
4: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
4: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
1: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
6: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
1: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy wyjechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badań alkomatem.
7: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
1: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
8: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
9: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
8: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz